0: informacje o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
1: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
2: Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu audycji Piękno zbawia świat.
3: Izabela Bonaszewska.
2: I ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn. Drodzy Państwo, z nami dziś Giorgio Vasari, artysta, którego jeszcze Państwu nie przedstawialiśmy, prawda? Jeszcze ojcze nie mówiliśmy o tym artyście, więc dziś trzeba nieco więcej powiedzieć, ale też jednocześnie bohaterem naszej audycji będzie kolejny święty.
3: Tak, święty Hieronim, bardzo popularna postać, zwłaszcza jeżeli chodzi o dziedzinę biblistyki, bo jak wiemy, to jest święty, który przetłumaczył całe Pismo Święte na język łaciński, który do dziś zwany jest jako Wulgata.
2: Czyli tłumaczenie przyjęte przez wszystkich, powszechnie przyjęte, tak? Tak mówimy o nim, no i to znaczy właśnie słowo Wulgata. A zatem Giorgio Vasari. W większości przypadków oczywiście, jeżeli rozpatrujemy jakiś obraz, wracamy do życiorysu artysty i no, dzieje się tak oczywiście nie bez celu. Natomiast ten artysta, o którym będziemy dziś mówić, sam twierdził, że źródła stylu artysty należy szukać w jego biografii oraz opisie charakterologicznym. To są właśnie jego słowa, dlatego też zwłaszcza przy jego postaci należy zacząć od właśnie życiorysu. A Giorgio Vasari urodził się 30 lipca 1511 roku w Arezzo w Toskanii. Znamy dokładną datę jego urodzin, choć no, w większości przypadków artystów pochodzących z końca XV, z początku XVI wieku nie znamy aż tak dokładnego dnia, miesiąca. No, w przypadku tego artysty znamy, ponieważ jak za chwileczkę się dowiemy, to właśnie on będzie autorem żywotów najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. To on spróbuje spisać taką pierwszą włoską historię sztuki i wiedział o tym oczywiście, że daty są niezwykle ważne, choć jak za chwileczkę się okaże, ojcze, nasz obraz akurat i właściwie kilka innych dzieł Vasariego nie jest datowana. Więc z jednej strony te daty, które świadczyły właśnie o biografii artystów, no, traktował bardzo poważnie swoich obrazów, nie sygnował datą. A zatem rodzi się w 1511, umiera w 1574 roku we Florencji. Na północy Włoch spędza prawie całe swoje życie. Jeśli chodzi o to, z jakiej pochodził rodziny, był synem handlarza suknem. Troszeczkę to w tej jego twórczości będzie zauważalne, ale na tę twórczość wpływało też dużo innych rzeczy. Był kuzynem Luki Signorellego, znanego już wówczas malarza. Został też uczniem witrażysty Giuliema da Marsilio i uczył się jednocześnie w pracowni poligraficznej Giovanniego Poliola Poli, gdzie otrzymał wykształcenie humanistyczne. To wykształcenie dla osoby, która w perspektywie lat będzie biografem słynnych malarzy, rzeźbiarzy, no wykształcenie humanistyczne było tutaj kluczowe. Zresztą, jak za chwileczkę do tego dojdziemy, on dokona nie tylko spisu dzieł sztuki i biografii artystów, ale też dokona pewnego rodzaju analizy obrazów. Wszystkie te obrazy będzie sam opisywał, tak? Będzie miał z nimi indywidualny kontakt, no i też w pewien sposób dokona takiej systematyzacji oceny estetycznej dzieła sztuki, zarówno pod względem technologicznym, jak i stylistycznym. Więc to będzie bardzo istotne. Wiedzę do tego otrzyma zarówno właśnie w pracowni poligraficznej, jak i później na dworze Medyceuszy. W wieku 16 lat trafia na dwór Medyceuszy we Florencji, gdzie tę swoją wiedzę humanistyczną będzie pogłębiał. Oczywiście na dwór Medyceuszy trzeba było być wprowadzonym i tego wprowadzenia dokonał kardynał Silvio Passerini. Jeśli było się na utrzymaniu Medyceuszy, a on tam właśnie kształcił się pod kierunkiem humanistycznym, to oczywiście w przyszłości trzeba było temu dworowi służyć. On się odwdzięczy bardzo szybko, gdyż pierwszą edycję żywotów zadedykuje wprawdzie papieżowi, ale właśnie tę drugą, dużo bardziej dojrzałą i dużo bardziej rozszerzoną, zadedykuje Medyceuszom. Będąc właśnie na tym dworze, będzie się spotykał z innymi artystami florenckimi, między innymi Andreą del Sarto, który już wówczas będzie słynnym malarzem. Oczywiście jako człowiek renesansu, za którego zdecydowanie się uważał, spróbuje też w pewnym momencie sił jako architekt i przysłuży się samej Florencji, między innymi budując fasadę Galerii Uffizich. Przysłuży się także jako urbanista, bo stworzy tak zwany pasaż Vasariego. Jest to korytarz łączący właśnie Galerię Uffizich z Pałacem Pitti. Jako architekt będzie także pracował w Rzymie przy willi papieża Juliusza II, słynnej willi Giulii. Będąc jeszcze we Florencji, zaprzyjaźni się z Michałem Aniołem. Ta przyjaźń przetrwa wiele, wiele lat. Zresztą obaj artyści żyją bardzo długo. W pewnym momencie, kiedy znajdzie się już w Rzymie, zaprzyjaźni się także i z artystami tam działającymi. Będzie oczywiście studiował dzieła Rafaela, innych artystów późnego renesansu. Tam także stworzy swoje freski. Do dziś można podziwiać jego freski również i w Kaplicy Sykstyńskiej. No i najważniejsza właśnie rzecz, dziełem jego życia będą nie obrazy, które stworzy, a stworzy ich na tyle dużo, abyśmy mogli mieć pojęcie o jego stylistyce, ale najważniejszym dziełem życia będzie dzieło zatytułowane Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. I nie sposób tutaj, drodzy Państwo, o nim nie powiedzieć. Do niego trzeba podejść dużo bardziej szczegółowo, ponieważ, no tak jak już mówiłam, o Vasarim jeszcze nie rozmawialiśmy, więc to dzieło tutaj należy przybliżyć. Bo często w tych naszych rozważaniach o sztuce my odwołujemy się do tego, co napisał właśnie Vasari odnośnie jednego czy drugiego artysty. A zatem, drodzy Państwo, on to swoje dzieło przełomowe generalnie, bo tak jak już mówiłam, pierwsza spisana włoska historia sztuki podzielił na takie trzy okresy. Wiek XIV, czyli włoskie Trecento, określił mianem dzieciństwa sztuki. Uznał, że najlepszym wyrazem sztuki, twórczości tego czasu jest twórczość Giotta. Później następuje okres Quattrocento, czyli cały wiek XV, który nazwał młodością sztuki. To jest sztuka od 1400 do 1500. No i tutaj uznał, że najlepszym wyrazem sztuki jest twórczość trzech artystów: Masaccio, Donatella i Brunelleschiego. A więc Masaccio to wiadomo malarstwo, Donatello to rzeźba, no i Brunelleschi architektura. No i Cinquecento, czyli wiek XVI, od 1500 do 1550 roku. Na roku 1550, na połowie wieku kończy się tutaj ten wiek, no bo oczywiście nie mógł więcej, jeżeli w 1574 sam umiera, tak? Z pewnej perspektywy musiał oczywiście oceniać sztukę. No i tutaj to jest wiek sztuki, przez niego uważany jako sztuka dojrzała. Najlepszym wyrazem sztuki są według niego sztuka Leonarda da Vinci i Rafaela, ale uwaga, jest jedno ale. Pomimo całego swojego podziału, tej periodyzacji sztuki, którą wprowadził, według niego osiągnięciem absolutnie największym sztuki jest twórczość Michała Anioła. Swojego własnego przyjaciela Michała Anioła uważał za absolutny autorytet w dziedzinie sztuki. I drodzy Państwo, drugą wersję swojego dzieła zaczął pisać dzień po pogrzebie Michała Anioła. Moment śmierci Michała Anioła nazwał upadkiem sztuki. On był przekonany, zresztą objawiła się w niej taka koncepcja sztuki Vasariego, gdzie miały następować po sobie okresy upadku sztuki i okresy odrodzenia sztuki. Więc stwierdził, że faktycznie ten moment śmierci Michała Anioła będzie upadkiem, totalnym upadkiem sztuki. Ponieważ tak się nie stało i sztuka Michała Anioła była dalej kontynuowana, pojawiło się całe grono oczywiście kontynuatorów i naśladowców, niektórzy nazwali się nawet płonatorystami, to właśnie Giorgio Vasari w tej swojej drugiej edycji księgi zmienił nieco koncepcję i nazwał wówczas tę koncepcję koncepcją miarową. miasta wybranego, w którym następują fale przypływów i odpływów. No i właśnie ten moment rozwoju twórczości sztuki Michała Anioła był tym ogromnym przypływem. Poza tym jeszcze jego zdaniem, aby pojawił się jakiś talent, wybitny człowiek, wybitny talent sztuki, musi zaistnieć kilka przeróżnych sił sprawczych, między innymi położenie. I tutaj na przykład Florencję nazwał takim miastem idealnym, gdzie geniusz artysty mógł się rozwijać. Kolejny taki czynnik to również mecenas, który musi się pojawić, aby ta jednostka wybrana, szczególna, mogła rozwijać swój talent. Przy czym zauważył, że istnieje takie prawdopodobieństwo ogromne, że jeśli pojawi się w jednym ośrodku jakiś właśnie wybitny talent, to w innym, sąsiadującym ośrodku także pojawi się pewne indywiduum artystyczne. No a to by już świadczyło o tym, że sztuce potrzebna jest rywalizacja. Myślę, że on był blisko. Myślę, że troszeczkę również i tak jest. Niemniej jednak patrząc na jego dzisiejsze obrazy, które zostawił nam potomnym, widać, że potrafił docenić oczywiście kunszt artystyczny jemu współczesnych, tych, którzy byli przed nim, i troszeczkę nakierować tę sztukę. Oczywiście no nie mógł przewidzieć, co będzie później. Jest artystą późnego renesansu i bardzo manierystyczne są jego obrazy. Za chwileczkę o tym powiemy na przykładzie naszego świętego Hieronima. Ale nie mógł wiedzieć, że za chwilę to wszystko zostanie zmiecione pędem baroku, który do obrazu jeszcze wprowadzi dużo więcej gwałtowności, ekspresji, no i zupełnie inne pojmowanie światła niż to, które mamy w renesansie. Więc nakierował tutaj Giorgio Vasari w pewien sposób, na tyle, na ile mógł, ten rozwój sztuki, no i opisał go w taki sposób, w jaki potrafił. Natomiast no, kilku rzeczy jednak przewidzieć nie mógł. Nasz obraz Kuszenie świętego Hieronima nie jest datowany, ale na pewno wiemy, że jest to oczywiście obraz późno renesansowy. I cóż my mamy, ojcze, w tym obrazie? Na pierwszym planie przede wszystkim?
3: Święty Hieronim oczywiście, tak jest, który w takiej postawie no, klęczącej wpatruje się w krucyfiks Jezusa na krzyżu, trzymając w ręku kamień, którym no, prawdopodobnie, tak możemy stwierdzić, służył mu do tego, aby uderzając się w pierś, pokutować właśnie za swoje grzechy, czy też właśnie w ten sposób ukarzać się przed Bogiem, walcząc z pokusami.
2: Dokładnie. Świętemu Hieronimowi, i to jest już pierwszy element manierystyczny w tym obrazie, towarzyszy naprawdę swoistego rodzaju horror vacui, czyli absolutny lęk przed wolną przestrzenią. Mimo, że mamy tutaj zobrazowany jakiś rodzaj pustelniczego życia, prawda? Za chwileczkę do tego dotrzemy i ojciec nam tutaj przybliży życiorys świętego Hieronima, ale no właśnie, mamy Hieronima w przestrzeni jakiejś pustyni, gdzieś jakaś skarpa, ziemia, bardzo surowy klimat. To jednak towarzyszy mu tutaj zbyt dużo postaci i przedmiotów, prawda? O krucyfiksie już wiemy. To, że trzyma w dłoni kamień, którym będzie ciskał mocno w swoją pierś. To już też ojciec powiedział, ale u jego stóp, a nawet kolan, znajduje się lew. Gdzieś tam obok na tej skarpie znajdują się dwie księgi i jest czaszka. Jest również jakiś fragment drzewka, z nad którego zlatuje amor z przewiązanymi oczyma, ciskając strzałą, no jak się domyślamy, grotem miłości właśnie w świętego Hieronima. Jest też kobieta ubrana w bogate, strojne szaty z przepięknym, dekoracyjnym splotem włosów, trzymająca kolejnego amorka na dłoniach. Jeszcze jeden amorek trzyma lwa za ogon, znajduje się tuż za świętym Hieronimem. Są porozrzucane przedmioty, które też za chwileczkę powiemy, będą nam o czymś mówiły. Żeby odczytać właściwie ten obraz, o jeszcze o gołąbkach trzeba powiedzieć, dwa gołąbki, tak, splatające się tutaj, tak, one tutaj symbolizują miłość małżeńską, prawda? Więc żeby odczytać właściwie wszystkie te spersonalizowane pokusy, które przychodzą na świętego Hieronima, no to musimy wniknąć do życiorysu tegoż świętego.
3: Tak, myślę, że warto posłuchać fragmentu życiorysu, który zapisał ksiądz Piotr Skarga, opisujący właśnie taką codzienność życia świętego Hieronima, w której to codzienności właśnie jest mowa o walce z pokusami, które na tym naszym dziele Giorgio Vasarego są w taki sposób uosobione, spersonifikowane. Życiorys tego świętego rozpoczyna się w ten sposób. Hieronim, jeden z najuczeńszych i najzdolniejszych ojców Kościoła, urodził się w roku 331 w Sydonie, miastoczku południowo-zachodnich Węgier, z rodziców bogatych, którzy go wprawdzie wychowali po chrześcijańsku, ale mimo to chrzest jego odkładali od roku do roku. Żywy i ciekawy chłopczyk, wyuczywszy się w kraju rodzinnym początków nauk, posłany został do Rzymu, aby uzupełnić swe wykształcenie. Tam oddał się z jak największym zapałem studiom klasycznym autorów i mówców. Obeznał się z matematyką i filozofią i zebrał ze znacznym kosztem i mozołem niemałą bibliotekę. Jako nieochrzczonemu nie wolno było uczestniczyć w katolickim nabożeństwie, mimo to modlił się co niedzielę nad grobami apostołów i w katakumbach świętych męczenników.
2: No właśnie, i to właśnie w Rzymie miały przyjść na niego upadki i pokusy oraz grzechy, których bardzo żałował, pokutując później między innymi na pustyni. Ale sumienie świętego Hieronima wyrzucało mu te grzechy także i w przyszłości. I będziemy mieć tego także opis.
3: Codziennie opłakiwał swe grzechy, mieszkając w ciasnej celi i leżąc na twardej podłodze. Oblicze i ciało jego wychudło od ścisłego postu, gdyż uważał siebie za wielki zbytek jeść coś gotowanego, a zarabiał sobie na utrzymanie wyrabianiem koszyków i pracą w ogrodzie. Mimo to nawiedzały go różne pokusy, stawiając mu przed oczy grzechy dawniej popełnione, rozwiązłe życie po ulicach, teatrach i łaźniach rzymskich. Często się użalał w ten sposób. Nie znajdując nigdzie pomocy i spokoju, rzucałem się do stóp Jezusa, oblewałem je łzami, ocierałem je włosami i umartwiałem krnąbne i nieposłuszne ciało długotrwałym postem. Niejednokrotnie krzyczałem dzień i noc i ustawicznie uderzałem się w pierś, póki na rozkaz Pana nie wróciła spokojność. Unikałem nawet swej celi, która była świadkiem myśli moich. Rozgniewany wtedy na siebie, puszczałem się w głąb pustyni, dostawszy się w wąwóz lub do jaskini. Znów się modliłem i chłostałem ciało, póki burza nie minęła. Bóg jest mym świadkiem, że często po wylaniu strumieni łez, wznosząc oczy ku niebu, mniemałem, iż jestem przeniesiony między zastępy aniołów i uniesiony radością poczynałem śpiewać. A więc ten bardzo barwny opis również został zawarty w naszym dzisiejszym dziele, a więc ta ucieczka na pustynię, ta bliskość właśnie krucyfiksu, o którym wspomnieliśmy, i to błaganie Boga pośród tych pokus dawniejszych rzymskich grzechów, które symbolizują właśnie te przedstawione amory, jak i ta spersonifikowana kobieta jako też znak jakiegoś uwodzenia.
2: Tak, dokładnie tak. Zresztą Giorgio Vasari daje nam tutaj bardzo szeroko wszystkie atrybuty przynależące Hieronimowi. No może poza jego kardynalskim kapeluszem, w którym też jest bardzo często pokazywany, gdyż na Watykanie też pełnił pewne funkcje. Nazywany był też i asystentem papieża. Zresztą zgromadził również i na Watykanie jako wybitny humanista już wówczas grono kobiet, które przysłuchiwały się jego kazaniom, jego mowie. No i mamy tutaj te atrybuty pochodzące i z tego okresu, a więc Hieronim jest nie tylko ukazany tutaj półnagi, zresztą zobaczmy również i na jego umięśnienie, prawda? Absolutny wpływ Michała Anioła tutaj w ukazaniu tych wszystkich mięśni. No, starzec, siwa broda, siwe włosy, ale ciało młodzieniaszka, prawda? Prawdziwie dojrzałego mężczyzny, takiego mocno zbudowanego, umięśnionego. Jest okryty jakimś takim niebieskim suknem. Poza tym pozostaje nagi, ale na jego lewej ręce jest przewieszona tutaj czerwona tkanina. I tutaj to już jest pozostałość właśnie po tym jego czerwonym stroju kardynalskim, w którym bardzo często jest ten święty ukazywany, plus jeszcze może mu właśnie towarzyszyć na głowie specyficzny kardynalski kapelusz. Inne jego atrybuty. Oczywiście czaszka, to już jest związane z tym przebywaniem na pustyni, z prowadzeniem życia pustelniczego, życia prawie że eremity. Zresztą na sam koniec swojego życia święty Hieronim uda się do Betlejem, gdzie będzie mieszkał w takiej grocie niedaleko groty narodzenia Jezusa i tam będzie spędzał to swoje życie. Są oczywiście księgi. Wybitny humanista. Pamiętamy, znamy go jako ojca Kościoła, znamy go jako osobę, która przetłumaczyła nam Stary i Nowy Testament, tak, o czym ojciec wspomniał już, ale on tłumaczył także kazania ojców Kościoła, prawda? Więc poza tym, no oczywiście studiując, zdobywając poszczególne pułapy wiedzy humanistycznej, czytywał też klasyków. Jest taki również w tym samym życiorysie, który tutaj ojciec przywołał, jest umieszczona wizja, a nawet sen świętego Hieronima, w którym Piotr Skarga pisze: śniło mu się, że stoi przed sądem Bożym. Na pytanie, kim jesteś, odpowiedział: chrześcijaninem jestem. Kłamiesz, rzekł Pan, jesteś wielbicielem Cycerona. Gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje. Potem odebrał srogie plagi, że wybuchnął płaczem i błagał o litość. Gdy się obudził, miał oczy załkane, a ciało sińcami okryte. I znów to okryte sińcami ciało, to oczywiście nie kara Boża, ale to, że tak sam siebie torturował przez wzgląd na to, że sumienie wyrzucało mu również i to, że czytał księgi pogańskie. Więc te wszystkie atrybuty tutaj mamy. Również i krucyfiks. Zresztą Giorgio Vasari podzielił ten obraz diagonalnie na dwie części. Zobaczmy, diagonalnie, czyli w poprzek, tak? Te elementy, które mówią nam tutaj, symbole, przedstawiają nam świętego Hieronima jako człowieka Bożego, znajdują się po prawej stronie. Wszystkie pokusy znajdują się w trójkącie po lewej stronie. Ale zwróćmy uwagę na krucyfiks. On trzyma w ręce krucyfiks, jest drewniany krzyż, tylko że Jezus na nim przedstawiony wydaje się nie być wyrzeźbionym z drewna. Wydaje się być realną postacią, realnym człowiekiem, oczywiście pomniejszonym w stosunku do drzewa krzyża, ale realnym, prawda? Choć już tutaj nieżyjącym. No i tak, spoglądamy na te jego pokusy. Oczywiście to mogły być pokusy cielesne, on zresztą o nich także pisze. Wynoszę czystość pod niebiosa, ale nie dlatego, iżbym ją posiadał, lecz dlatego, że dziwię się, iż jej nie posiadam. Chwalić w innych to, czego nam brak, jest szczerym, ale zawstydzającym zeznaniem. No więc on się do tego przyznaje, prawda? Do tych swoich grzechów młodości przyznaje, do tych wszystkich pokus, również i do pokusy nieczystości, ale to pewnie nie jedyne. Oczywiście wokół Hieronima, tak jak wspomniałam, gromadziło się właśnie na Watykanie jako wokół mówcy wiele świątobliwych kobiet. Między innymi wiele z nich zostało w późniejszym czasie ogłoszonych także i świętymi. Kobiety, bogate mieszczanki, rzymianki kręciły się, można tak powiedzieć, wokół świętego Hieronima. To mogło być dla niego także i pokusą. Ale pojawia się także, ojcze, tutaj pokusa przecież sławy, przecież pokusa chwały, prawda? Jakby nie patrzeć, to on dokonał ogromnego dzieła, które natychmiast zostało w świecie chrześcijańskim po pierwsze uznane, a po drugie rozpowszechnione. Świadomość tego, co już dokonał, tej swojej wiedzy, ten przewrócony kaganek, który mamy tutaj zresztą złote elementy, które się tutaj pojawiają, prawda? Nie tylko ten grot miłości, który kieruje Amor, nie tylko te gołąbki, symbol właśnie miłości małżeńskiej, które tutaj się nad jego głową unoszą, ale właśnie również i chwała, sława, to także były pokusy, które na tego biednego Hieronima czyhały. Je wszystkie zgromadził na tej niewielkiej przestrzeni obrazu właśnie Giorgio Vasari. One tutaj atakują z mocą Hieronima.
3: Oczywiście jeszcze jest jedna pokusa, o której nie wspomnieliśmy, a która myślę w jakiś sposób też symbolizuje to tamburyno w rękach jednego z tych przedstawionych amorów, takich, które zachęcają do życia przeciwnemu, można powiedzieć, które obrał święty Hieronim. Myślę, że bardzo przejmujące na tym obrazie jest to, że Hieronim jest niesamowicie wpatrzony właśnie w krzyż Jezusa, jakby nie przejęty tym, co dzieje się dookoła, a przejęty tym wydarzeniem, które dokonało się na krzyżu.
2: No i kobieta o łabędziej szyi. Tutaj przypomina nam się od razu Madonna z długą szyją Parmigianina. Ewidentnie artysta musiał znać także i tamten obraz. Daje nam tu bardzo podobną nawet i w urodzie kobietę, która personifikuje nam tutaj uwodzenie, jakiego doświadczał święty Hieronim.
3: Zapraszamy Państwa do tego, aby dziś poznać również i to przepiękne dzieło Giorgio Vasariego, Kuszenie świętego Hieronima, które jest pełne dynamiki, które jest pełne, myślę, akcji przede wszystkim duchowej i też do takich duchowych doświadczeń Was zapraszamy i tego życzymy w pięknie, które ma właśnie tą wartość uświęcającą.
2: Święty Hieronim na tym obrazie bardzo mocno spogląda w oczy Jezusa, w ogóle w postać Jezusa i ewidentnie od Niego czerpie siłę. A więc do tego też, Ojcze, zachęcamy, aby czerpać siłę od Jezusa. Bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy.
3: Do usłyszenia za tydzień.
2: Piękno zbawia świat.
0: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
1: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
2: Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.
4: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Mój Jezu, na dziękczynienie za wiele łask ofiaruję Ci duszę i ciało, rozum i wolę i wszystkie uczucia serca swego. Przez śluby oddałam Ci się cała. Już nic nie mam, co bym Ci ofiarować mogła. Jezus mi powiedział: córko moja, nie ofiarowałaś mi tego, co jest istotnie Twoim. Zagłębiłam się w sobie i poznałam, że kocham Boga wszystkimi władzami swej duszy, a nie mogąc poznać, co to jest, co nie oddałam Panu, zapytałam: Jezu, powiedz mi o tym, a oddam Ci natychmiast z hojnością serca. Jezus rzekł mi z łatwością: córko, oddaj mi nędzę Twoją, bo ona jest wyłączną Twoją własnością.

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Przede wszystkim unikaj smutku i zmartwień, bo nie ma racji do smutku. Czyż opatrzność Boża nie kieruje światem? Czyż może się wydarzyć cokolwiek, o czym by Pan Bóg nie wiedział i nie dopuścił? Jeżeli zaś On to dopuszcza, to bez wątpienia dla dobra naszego. Stąd i Twoje cierpienia, które opisujesz i które rzeczywiście są przykre, nie powinny Ci odbierać pokoju ani trapić. Zło mieszka jedynie w woli. Jeżeli wola chce dobrze, to chociażby nie wiem, co wbrew tej woli się działo, to ona za to nie odpowiada. Trapienie się w tych wypadkach drażni jeszcze bardziej nerwy i przyczynia się do tym większych zaburzeń. Więc pokoju, dużo, bardzo dużo pokoju w oddaniu się całkowitym na wolę Bożą, wolę niepokalanej we wszystkim. Nie pragnijmy ani mieć więcej czasu, ni mniej, ani innego zajęcia niż mamy, ani też innego miejsca niż to, gdzie nas opatrzność Boża umieściła. Święty Maksymilian Maria Kolbe.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Głos z Puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w audycji Radia Niepokalanów odkrywamy tajemnicę Kampinoskiego Parku Narodowego. Państwa i moim gościem jest moja koleżanka z parku, pani Katarzyna Mikrut, szefowa zespołu do spraw udostępniania parku i współpracy międzynarodowej.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, ale dzisiaj porozmawiamy o wolontariacie, bo to też koordynuje Twój zespół, Kasiu. Wolontariat to jest taka forma, myślę, spędzania czasu, która od kilku lat rzeczywiście, no nie chcę może użyć słowa modna, ale jest w jakiś sposób modna i ludzie bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju wolontariaty. Kto to jest w ogóle wolontariusz?
2: Wolontariusz to jest taka osoba, która dobrowolnie poświęca swój czas, swoje zasoby, swoje możliwości po to, aby wesprzeć jakąś inicjatywę, jakieś działania i robi to bezpłatnie.
1: I tutaj na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego tych wolontariuszy mamy w tej chwili ilu? Pięciu, dziesięciu, kilkunastu, kilkudziesięciu?
2: Powiedziałabym, że kilkudziesięciu. Chociaż możemy rozróżnić wolontariat na indywidualny i grupowy. Indywidualnych mamy w sumie w ciągu roku około kilkudziesięciu, ale oprócz tego, jeżeli policzymy wolontariuszy, którzy przyjeżdżają w grupach na chociażby jednorazowe akcje, no to wtedy już dojeżdżamy do kilkuset. I no, w zeszłym roku wolontariat grupowy zamknął się na liczbie 900 osób. To jest dosyć dużo i to jest taka forma wsparcia. My jako pracownicy, jako służba parku, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami zrobić i to jest znakomite takie narzędzie do tego, aby no, móc wesprzeć ochronę przyrody swoimi działaniami.
1: Jakie zadania taki wolontariusz, myślę tutaj o wolontariacie tym indywidualnym, może wykonywać? Bo tak myśląc sobie, niektórzy tak, kiedy pytają mnie, co mogą zrobić w parku, no to możemy gdzieś tam posprzątać, ale przecież nie tylko, bo można tutaj zająć się wieloma innymi rzeczami.
2: Właściwie każda aktywność, każde działanie jest możliwe do wykonania. Mogą to być prace terenowe, tak jak powiedziałaś, sprzątanie, tu zawsze znajdzie się coś do posprzątania.
1: Rozmawiamy akurat w czasie takim, kiedy za chwileczkę już będzie bardzo, bardzo wiosennie, więc...
2: I to jest bardzo dobry moment ogólnie na wszelakiego rodzaju akcje sprzątania, bo jeszcze wegetacja nie ruszyła. I te śmieci, które gdzieś tam ktoś wyrzucił, gdzieś się znajdują, są bardzo dobrze widoczne. Później jak już zrobi się zielono, będzie więcej roślin, liści, traw, no to wtedy te śmieci troszkę się ukryją. Więc to jest wspaniały czas na tego rodzaju akcje. Ale to niekoniecznie musi być sprzątanie. Może być też walka z gatunkami obcymi. No wtedy bierzemy maczetę i na przykład ścinamy robinię akacjową, czy tam czeremchę amerykańską, albo odrośla dębu czerwonego. No przy okazji mamy aktywność fizyczną, ale może to być patrolowanie z szlaków turystycznych, sprawdzanie, czy wszystko na nich jest poprawnie, oznakowanie, czy jest dobre. Mogą to być prace typu malowanie szlabanów, mogą to być prace w nazwijmy to takie ogródkowe, bo mamy szkółkę, na której uprawiane są gatunki roślin rodzimych. I można przyjechać i na przykład pielić, okopywać różnego rodzaju tego typu prace. Ale jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i na przykład zorganizować dla nas jakieś szkolenie w ramach wolontariatu, przeprowadzić jakiś audyt, pomóc nam sprawach prawnych. Jak najbardziej przyjmiemy taką pomoc.
1: Tutaj ten wachlarz jest rzeczywiście bardzo duży i możliwości są duże. Też my mamy wśród naszych wolontariuszy takie osoby, które na przykład robią zdjęcia i robią to profesjonalnie i nam to zdjęcia udostępniają.
2: Czy tak, to zdjęcia... i potem możemy wykorzystać takie zdjęcia, czy do... naszych publikacji, czy do zilustrowania postów, tak, czy nawet na stronie parku. Mhm.
1: Czyli rzeczywiście mamy tutaj bardzo duże możliwości. To, że jest to park narodowy, Kampinoski Park Narodowy, to nie znaczy, że tylko i wyłącznie możemy tutaj działać w obszarze przyrody. No, poniekąd tak, ale właśnie możemy tutaj zaoferować różne możliwości
2: wsparcia i no, podzielenia się swoim czasem i swoimi zasobami, wiedzą, doświadczeniem. No, właściwie to, żeby zostać wolontariuszem, bo podejrzewam, że będziesz chciała o to zapytać, to żeby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić taki formularz i podać tam...
1: Znajduje
2: się na stronie parku, tak? Tam jest też opisany cały wolontariat, są wskazane jakieś zadania, które można by było robić, ale jest tam takie miejsce, którym wskazujemy, jakiej sferze moglibyśmy wesprzeć park. I to jest, no jeżeli niekoniecznie musimy się posługiwać tym katalogiem prac, który jest opublikowany na stronie. Zawsze możemy coś zaproponować od siebie.
1: No tak, ja akurat zajmuję się wydawnictwami i teraz przyszło mi na myśl, że na przykład mógłby być wolontariuszem ktoś, kto robi świetne korekty.
2: Tak, znakomity pomysł.
1: Bardzo serdecznie, może akurat taki radiosłuchacz albo radiosłuchaczka w tej chwili siedzi po drugiej stronie, słucha nas. Zapraszamy jak najbardziej.
2: Byłoby nam bardzo miło.
1: Dobrze, czyli tak, wystarczą tak naprawdę chęci, talent, każdy swój jakiś ma i może się tym talentem podzielić. A jak wiekowo to wygląda?
2: Przyjmujemy wolontariuszy właściwie w każdym wieku. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, musi być na to zgoda opiekuna. A poza tym, no to już każdy sam za siebie odpowiada, więc wiek nie stanowi ograniczenia.
1: A jak z czasem? Czy to jest tak, że umawiamy się na jakiś określony czas? Musimy wypracować na przykład w danym roku ileś godzin tego wolontariatu, żeby ta umowa była ważna?
2: Wolontariat jest takim, nazwijmy to, świadczeniem, które jest w pełni dobrowolne. Więc poświęcamy tyle czasu, ile możemy i każda godzina poświęcona jest dla nas cenna i no, każda taka godzina coś wnosi. Nie ma żadnego limitu dolnego, górnego, który by określał, że nie wiem, musimy tyle wypracować czy tyle. No, jeżeli się deklarujemy, to mniej więcej sami jesteśmy w stanie określić, no, ile tego czasu możemy przeznaczyć.
1: Rozumiem, że warto być wolontariuszem Kampinoskiego Parku Narodowego.
2: Oczywiście. Jest to no, też dostęp do pewnych informacji, pewnych akcji, które no, pewnie tak dla szerokiej publiczności nie są dostępne. No, my staramy się też coś oferować wolontariuszom więcej. W zeszłym roku na przykład była to wycieczka z emerytowanym dyrektorem Jerzym Misiakiem, która była przeznaczona tylko i wyłącznie dla wolontariuszy. Więc to był taki ukłon i podziękowanie za pracę, którą włożyli dla Kampinoskiego Parku.
1: To jest też wolontariat. Ja myślę sobie, że to jest też taka forma spędzania czasu, która daje nam satysfakcję z tego, że robimy coś wartościowego, dobrego, czy to właśnie dla przyrody, no bo tutaj rozmawiamy o Kampinoskim Parku Narodowym, ale też daje nam coś więcej, bo daje nam relacje, które budujemy, no czy to z pracownikami parku, czy też między sobą wolontariusze się znają. Ta wycieczka, o której wspominałaś, Kasiu, zakończona była ogniskiem i to też jest taki moment.
2: Tak, to taka forma integracji i nawiązania nowych znajomości, właśnie to, co mówisz, budowania relacji. No to jest też takie poczucie sprawczości wzrasta, no bo jednak coś robimy, szczególnie jeżeli no, robimy coś, do czego nie jesteśmy przymuszeni. Robimy to, bo chcemy.
3: Z własnej woli.
2: Tak. I to jest no, ogólnie no, z takiego psychologicznego punktu widzenia praca społeczna bardzo pozytywnie wpływa na nas.
3: Bardzo. Ja jestem społecznikiem od wielu lat i bardzo to lubię, więc... I też jeszcze może wróćmy do tego takiego wolontariatu grupowego. To być może też słucha nas teraz ktoś, kto zastanawia się nad tym, żeby coś takiego w swojej firmie zorganizować. To takie grupy też, jeśli jest na to przestrzeń, czas, możliwość, to my też takie grupy przyjmujemy.
2: Przyjmujemy i to jest taki, bym powiedziała, okres roku, w którym ten wolontariat grupowy mocno się zaktywizował i dużo osób chciałoby przyjechać, dużo firm chce przywieźć swoich pracowników. No jest to też taki wolontariat formą integracji zespołu, bo wykonuje się wspólnie jakąś pracę, później jest jakieś spotkanie podsumowujące, piknik, lunch, cokolwiek by to nie było. I no łączymy tu kilka aspektów. I no właśnie tą pracę, integrację, no wyjście poza takie codzienne ramy, czyli poza biuro, trochę przebywanie na świeżym powietrzu. No jednak to jest Kampinoski Park Narodowy, to jest głównie przyroda, więc no zupełnie no w takich przyjemnych okolicznościach tą pracę się wykonuje. Także trzeba się do nas zwrócić i no można też zaproponować, co chciałoby się robić. I wtedy sobie ustalimy zakres. Nasi pracownicy terenowi często zgłaszają zapotrzebowanie na no, gdzie, jakiego rodzaju prace byłyby konieczne do wykonania i wtedy już w zależności od indywidualnych możliwości grupy ustalamy
3: to
2: zakresy.
3: To też daje rzeczywiście wiele satysfakcji. Ja sama z kilkoma grupami w ubiegłym roku taki wolontariat prowadziłam. Wyrwaliśmy między innymi sosnę smołową, siewki sosny smołowej malutkie. Potem właśnie było ognisko, także to też daje taką możliwość, że ludzie widzą się na innej płaszczyźnie niż w biurze na przykład.
2: Tak. No czasami może to być zupełnie, okazać się, że nasza koleżanka czy kolega to są zupełnie inne osoby, że w biurze są na przykład poważne, a w takiej no, innej rzeczywistości to są bardzo ciepłe, wesołe osoby, nie?
3: Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do tego, żeby być wolontariuszem, wolontariuszką w Kampinoskim Parku Narodowym lub ewentualnie wybrać się tutaj na przykład razem wspólnie ze swoją firmą, czy wspólnie przede wszystkim z rodziną. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę internetową. Przypomnijmy, Kasiu, adres naszej strony internetowej.
2: Adres strony?
3: Tak.
2: kampn.gov.pl.
3: Zapłacza.
2: I wchodząc na tą stronę, główne menu wsparcie, jak ono się rozwinie, mamy tam zakładkę wolontariat. I już dalej można sobie zobaczyć, czy to jest informacje ogólne, czy same akcje, czy, do których czasami szukamy konkretne, robimy nabory, czy jest to wolontariat dla firm.
3: I tym akcentem kończymy. Mamy nadzieję, że Państwo zachęceni dołączą do grona wolontariuszy Kampinoskiego Parku Narodowego, a Państwa i moim gościem w dzisiejszej audycji była moja koleżanka z pracy Katarzyna Mikrut, szefowa zespołu do spraw udostępniania i współpracy międzynarodowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję i do zobaczenia na szlakach.
3: Do zobaczenia.
0: Głos z Puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego.

Są takie dni w tygodniu, gdy nic mi się nie układa. Jak na złość wypada wszystko z rąk. Zasłaniam wtedy okna,

Są takie dni w tygodniu, gdy Bóg wie, na co czekam. A każdy szelest spędza z oczu sen. Za ścianą nocny program miękko się sączy w ciemność. I niby wiem,

0: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Patroni naszych dni.

Wyobraź sobie ślub nietypowej pary w katedrze w Ostrzychomiu. On ma 31 lat, a ona 15. Dziewczyna w czasie ceremonii

Oni z ciekawością obserwuje krewnych swojego męża. Ich twarze, a zwłaszcza stroje, wydają się jej nieco dziwne. Zupełnie nie przypominają tych z Bawarii, którą opuściła jako dziecko, aby teraz poślubić króla Węgier, Stefana. To Gizela Bawarska, święta, którą wspominamy 7 maja. Urodziła się w 985 roku w okolicach Ratyzbony. Jej ojcem był książę Bawarii Henryk II Kłótnik, a matką córka króla Burgundii, również Gizela. Wychowywała się razem z bratem Henrykiem, późniejszym cesarzem i świętym. Jej nauczyciel, święty Wolfgang, który wcześniej był misjonarzem na terenie Węgier, namówił rodziców Gizeli do wysłania córki na dwór w Ostrzychomiu, by przypieczętować pokój między Niemcami i Węgrami. Miała zaledwie 10 lat, kiedy została zaręczona ze Stefanem, królem Węgier. Ślub odbył się 5 lat później. Mieli 4 dzieci. Ich syn, Emeryk, tak jak ojciec i matka, został świętym. Gizela współrządziła państwem. Mąż zajęty sprawami politycznymi dał jej wolną rękę w sprawach społecznych. Chętnie pomagała biednym i przekazywała środki na cele kościelne. Ufundowała kilka klasztorów, przez co przysłużyła się utrwaleniu chrześcijaństwa na ziemiach węgierskich. Jej staraniom przypisuje się powstanie jednej z najstarszych katolickich diecezji na Węgrzech, w Veszprém, gdzie do dzisiaj można podziwiać ufundowaną przez nią katedrę świętego Michała. Tam też znajduje się część jej relikwii. Po śmierci męża, miała wtedy 42 lata, przeszła cały szereg prześladowań ze strony pretendentów do tronu węgierskiego, którzy chcieli przywrócić na Węgrzech pogaństwo. Atmosfera na dworze z każdym rokiem była coraz gorsza. Po 7 latach takiej udręki, także więzienia jej w pałacu, wróciła do Niederburga w Niemczech, gdzie wstąpiła do benedyktynek. Przez 26 lat żyła w klasztorze, pełniąc funkcję ksieni opactwa. Zmarła mając 75 lat. Ponadto 7 maja wspominamy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Łaski Bożej. Do najbardziej znanych obrazów Matki Bożej Łaskawej w Polsce należą wizerunki w Bazylice Katedralnej w Kielcach i w jezuickim sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. W diecezji rzeszowskiej Matka Boża Łaskawa czczona jest w sanktuarium w Chmielniku. Matko Boża Łaskawa, wypraszaj świętość w naszych rodzinach. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.

Boży wielki plan. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Rodziny. Postrzegamy je jako coś oczywistego. One po prostu istnieją. Większość z nas urodziła się należąc już do rodziny. Dorastaliśmy w rodzinie. Wielu z nas założyło własne rodziny. Jednak to, co nazywamy rodziną, nie zawsze jest spełnieniem naszych nadziei, prawda? Spójrzmy prawdzie w oczy. Większość rodzin nie jest wcale taka doskonała. Obserwując konflikty i inne zmagania w Twojej własnej rodzinie i porównując je z tą doskonałą rodziną Twoich znajomych, często kręcimy głową. Prawda jest taka, że doskonałe rodziny nie istnieją. Popatrz na dzieci Adama i Ewy. Kain zabił Abla. To jest dopiero przykład dysfunkcyjnej rodziny. Rodziny są takie, odkąd grzech pojawił się na tej ziemi. Możesz odetchnąć, nie tylko Twoja rodzina doświadcza trudności. Pomimo tego, że rodziny są tak niedoskonałe, są one częścią Bożego planu od samego początku. –

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Po czym możemy poznać, że postępujemy za Jezusem Chrystusem? Po ścisłym zachowaniu przykazań. Czy modlimy się na klęczkach rano i wieczór w tym celu, by podobać się Bogu i zbawić duszę? Czy nie czynimy tego z pewnej rutyny i przyzwyczajenia, bezmyślnie i z roztargnieniem? Czy na mszy świętej zachowujemy się pobożnie, pamiętając, że tu Chrystus wstępuje na nasze ołtarze? Zastanówcie się, czy nie przeklinaliście, czy nie mówiliście nieskromnie, czy szanowaliście ojców, czy w ogóle wszystkie spełnialiście przykazania boskie i kościelne, bo na tym polega naśladowanie Chrystusa. Święty Jan Maria Wianney.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Cnoty moralne siostry Faustyny, niektóre, jak się rzekło, w stopniu heroicznym, były podłożem do rozkwitu cnót wlanych teologicznych. Miała ona wiarę prawdziwie heroiczną. Ta wiara mocna, zaszczepiona przez bogobojnych rodziców, kierowała całym jej życiem. Doprowadziła ją do zakonu i zapaliła wielkim poświęceniem dla dobra dusz. Ta wiara ujawniała się w niej w anielskiej czystości życia, która czyniła ją baczną na unikanie nawet cienia grzechu dobrowolnego, w wysokim pojęciu doskonałości, ze względu na chwałę należną Bogu, w gorącym pragnieniu zbawiania dusz, za które gorąco się modliła i poświęcała, w mocnej i głębokiej miłości Kościoła, za który często gorąco się modliła, i wreszcie w jej powszechnym, mocnym i bezwarunkowym przyjmowaniu wszystkich prawd objawionych i podanych przez Kościół do wierzenia. Siłą żywotną jej wiary była Eucharystia, nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, miłość do Matki Najświętszej, którą zachowała do końca życia, oraz cześć dla świętych pańskich. W jej rozmowach wyczuwało się głębokie zjednoczenie z Bogiem. Modliła się wiele, nawet przy pracy, a na modlitwie była głęboko skupiona. O, jak słodko, pisze w pamiętniku, mieć to w głębi duszy, w co Kościół wierzyć nam każe. Gdy dusza moja zanurzona w miłości, to najwięcej zawiłe kwestie jasno i prędko rozstrzygam. Boże, udziel mi głębszej wiary, abym w każdej siostrze zawsze widziała Twój święty obraz, który mam wyryty w duszy, modliła się ona. O, jak wszystko człowieka ciągnie ku ziemi. Ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, pisze ona na początku życia zakonnego, a w kilka lat później: nie spocznę, aż Cię znajdę. Nie umiem żyć bez Boga. Pragnę, aby był przyspieszony triumf Kościoła.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: Nie ma potrzeby krzyczeć. Przemawiałem kiedyś na konferencji dla biznesmenów. Po wykładzie podszedł do mnie mężczyzna, który chciał się wyżalić, bo wiedział, że jestem pastorem. Wiem, że mam ufać Bogu, powiedział, ale jest mi strasznie ciężko. Doszło do tego, że wczoraj w nocy, leżąc w łóżku, zacząłem krzyczeć do Boga, dosłownie krzyczeć. A odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. I tak jest już od roku. Nie wiem, co mam dalej robić. Nie potrafię powiedzieć, ile razy słyszałem podobne słowa. Jeśli ktoś ze słuchających miał tego rodzaju przeżycie, to mam dla niego odpowiedź. Czy wierzysz w Jezusa? Czy wierzysz, że jest tym, kim mówi, że jest? Że oddał własne życie, abyśmy mogli się z Nim pojednać? Jeśli tak, to Bóg jest blisko ciebie. Żyje w twoim sercu. Jest przy tobie stale. I nie ma potrzeby do Niego krzyczeć.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
3: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
2: Praca duchowa człowieka. Człowiek nie ma żadnej korzyści, jeżeli pozna cały świat, ale nie pozna swego własnego. Maryja posiadała i zewnętrzne, i wewnętrzne piękno. Kto ją widział, stawał się innym człowiekiem. Duchowa łagodność, która promieniowała, uzdrawiała duszę. Swoim wewnętrznym pięknem i siłą łaski spełniała misjonarskie dzieło. I każdy człowiek, jeżeli będzie pracować duchowo, doskonalić swój charakter, stanie się błogosławiony, piękny duchem. Jak właściwie pracować nad sobą? Skrycie i w milczeniu. Praca duchowa to delikatna sprawa i każdy nasz uczynek wymaga szczególnej uwagi. Życie duchowe to nauka nauk, mówią święci ojcowie. Zaczniesz pracować nad sobą, kiedy przestaniesz interesować się tym, co robią inni. Jeżeli będziesz zajmować się sobą i przestaniesz patrzeć na innych, będziesz widzieć tylko swoje własne wady, a u innych nie będziesz ich zauważać. Obserwuj siebie i powstrzymuj swój gniew, żeby namiętność nie zapuściła w tobie korzeni. Żeby człowiek stał się podobny Bogu, musi żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami i pracować nad sobą. Postępy duchowe są tam, gdzie jest wielka pokora. Nie przypisuj sobie tego, co dał ci Bóg. Pokora otwiera drzwi niebios i łaska Boża zstępuje na człowieka. Pokorny ma wszystkie cnoty. Na człowieku pokornym spoczywa Duch Boży. Żeby ludzie mogli ze sobą obcować duchowo, muszą pracować na tej samej częstotliwości. Wewnętrzna radość przychodzi po zaprowadzeniu wewnętrznego ładu. Jeżeli wyrozumiale odnosimy się do błędów innych ludzi, to Bóg okaże wyrozumiałość dla naszych błędów. Na czasy niedowiarstwa trzeba mieć wiarę głęboką i gorącą. Na czasy niedowiarstwa trzeba być prostym w obejściu, pokornym i cierpliwym. Na czasy rozwiązłości i rozpasania należy być czystym i niewinnym w myśli, mowie i czynach. Miłość i pokora – dwie cnoty siostry. Prostota to pierwsze dziecko pokory. Pokora jest matką mądrości, mawiał święty Jan Chryzostom. Prosty człowiek zawsze ma dobre myśli. Kiedy jest prostota, czujemy się lekko. Poprzez świętą prostotę człowiek poznaje Boże tajemnice. Pracuj i czekaj cierpliwie, jeżeli chcesz radować się duchowymi płodami. Radość duchowa przychodzi jako owoc pracy duchowej. Jedną z tajemnic powodzenia u ludzi jest dar naturalnej wesołości płynącej z czystej duszy. Uśmiech to nic innego jak błysk radości naszej duszy, mówił Dante Alighieri. Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość. Jezu, przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją, Tyś pokojem moim, Tyś jedynym ratunkiem moim, Tyś ukojeniem w chwilach walki z wątpień morza, Tyś jedynym promieniem, który oświeca życia mojego drogę, Tyś wszystkim dla duszy samotnej, Ty rozumiesz duszę, chociaż ona milczy. Tak wołała święta Faustyna.

0: Opowieść o świętym Maksymilianie. Zaprasza ojciec Paulin Sotowski.
1: Młody kleryk Maksymilian.

Jej pomoc okazała się w pewnym momencie niezwykle opatrznościowa. W ówczesnym małym seminarium franciszkańskim była taka praktyka, że chłopcy, którzy pragnęli zostać franciszkanami, już na rok przed maturą prosili o przyjęcie do zakonu i przez rok poprzedzający ostatni rocznik nauki w zakresie szkoły średniej odbywali nowicjat, podczas którego przebywali zresztą w tym samym lwowskim klasztorze. Gdy nadszedł czas zgłoszeń do zakonu i do nowicjatu, obaj starsi bracia Kolbowie wspólnie podjęli decyzję, że na nowicjat się nie zgłoszą i podziękują franciszkanom za dotychczasową naukę. Już nawet szli do prowincjała, do tego samego zresztą ojca Peregryna Haczeli, na którego wezwanie się stawili, aby mu swoją decyzję oznajmić. I w tym momencie wezwano ich do mamy, która akurat wtedy przyszła ich odwiedzić. Pewnie jej powiedzieli o swoich zamiarach, o czym przecież i tak miała się wkrótce dowiedzieć. A ona pomogła im jakoś tę decyzję zmienić. Przypomni jej o tym święty Maksymilian w liście pisanym z Rzymu, który mówi o swoim bracie Franciszku. Przed nowicjatem ja raczej nie miałem chęci prosić o habit i jego chciałem odwieźć. I wtedy była ta pamiętna chwila, kiedy idąc do ojca prowincjała, aby oświadczyć, że ja i Franuś nie chcemy wstąpić do zakonu, usłyszałem głos dzwonka do rozmównicy. Opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez niepokalaną przysłała w tak krytycznej chwili mamę do rozmównicy. I tak potargał Pan Bóg wszystkie sieci diabelskie. Już 9 lat prawie upłynęło od tej chwili. Z trwogą i z wdzięcznością ku niepokalanej narzędziu miłosierdzia Bożego myślę o tej chwili. Co by się stało, gdyby ona nie podała wtedy swej ręki? A była to, jak wiemy, ręka ich rodzonej matki. A więc matka ich powstrzymała od niemądrego kroku. Zgłosili się razem do nowicjatu, gdzie otrzymali nowe imiona. Franciszek stał się odtąd bratem Walerianem, a Rajmund bratem Maksymilianem. A potem razem uczęszczali już w habitach zakonnych do ostatniej klasy szkoły średniej. Razem zdawali maturę i po wakacjach razem przybyli do Krakowa, gdzie we wrześniu 1912 roku rozpoczęli studia seminaryjne. Ciekawe, że gdy zaistniała możliwość wysłania na studia do Rzymu jeszcze 2 kolejnych kleryków z ich kursu, nie wysłano ich obu braci Kolbów, ale wybrano tylko Maksymiliana. Być może Maksymilian rokował większe nadzieje niż Walerian, ale warto zwrócić uwagę i na to, że zanim zdecydowano się wysłać Maksymiliana, z tego samego kursu wybrano już wcześniej aż 5 innych, którzy przełożonym wydawali się odpowiedniejsi niż bracia Kolbowie, nawet niż sam brat Maksymilian. Z cytowanego tu listu na początku widać wyraźnie, że święty Maksymilian pisał go do matki w imieniu ich obu. Pewnie tak dotąd praktykowali, zapewne obaj potem pod takim listem się podpisywali. I ten list Maksymilian kończył, jak zwykle to praktykowali, słowami: zawsze wdzięczni synowie. Ale podpisał się pod nim tylko sam Maksymilian. Dlaczego nie podpisał go starszy brat? Tego nie wiemy. Powodów mogło być bardzo wiele. Może Maksymilian napisał go w ostatniej chwili przed wyjazdem i Walerian nie miał już czasu, by go podpisać. Może Walerian nie podpisał go dlatego, że większość informacji, jakie zawierał, dotyczyła samego Maksymiliana. Bardzo chętnie jednak domyślamy się tak po ludzku, że Walerian nie był zadowolony, iż na studia jedzie tylko Maksymilian. Możemy sobie wyobrazić, że ten przywilej wyznaczania na rzymskie studia podzielił braci.
Walerian musiał chodzić na wykłady, a Maksymilian spędzał sobie wolny czas z ojcem. Bo to wszystko wzbudziło w starszym jakieś uczucie zazdrości. We wszystkim jednak trzeba widzieć znaki opatrzności Bożej. Był to rok 1912. 2 lata później wybuchła wojna. Pierwsza wojna światowa. Kilku kleryków z franciszkańskiego seminarium w Krakowie, poruszonych uczuciami patriotycznymi, opuściło to seminarium, by przyłączyć się do oddziałów Piłsudskiego, które wyruszyły, by prowadzić walkę o niepodległość ojczyzny. Wśród tych patriotów znalazł się pozostający w Krakowie Walerian, czyli Franuś, starszy brat ojca Maksymiliana. Niewiele walczył, zaraz na początku doznał kontuzji i choć pierwotnie miał zamiar po zwycięskiej walce wrócić do klasztoru, już nigdy tego nie zrobił. Gdyby obaj zostali w Krakowie, prawdopodobnie i Maksymilian wyruszyłby na wojnę. Bo jak słyszeliśmy przed chwilą, to on sam we Lwowie namówił brata, by nie zgłaszać się na nowicjat. Sam wspominał potem, że przysięgał Matce Bożej, iż będzie walczył o jej królestwo, a wtedy wyobrażał sobie walkę z bronią w ręku. Ten pobyt w Rzymie, wysłanie go na studia, uchroniło go od podobnej patriotycznej decyzji. Nie poszedł walczyć o niepodległość ojczyzny. A tam w Rzymie odkryje dopiero, że Bóg wzywał go do walki o ludzkie dusze, o zbawienie wszystkich, co są i będą, jak sam powtarzał. Dobrze wiemy, jak daleko ta walka go zaprowadziła. Podobnych sukcesów, ani podobnej sławy nie przyniosłaby mu żadna walka orężna, żadne choćby największe poświęcenie się dla ojczyzny. Opatrzność pragnęła, ażeby wychował się z dala od wojny i dlatego przełożeni wyznaczyli go na studia rzymskie. Wyjechał tam tego samego dnia, w którym pisał ten list, a więc 28 października, i spędził w Rzymie 7 lat. Jako jedyny z tych 7 przeżył tam całe 7 lat. Pozostali musieli albo wracać, albo wyjechać z Włoch przynajmniej, ponieważ w 1915 roku do wojny przyłączyły się Włochy. I wtedy wszyscy obywatele Austrii, Cesarstwa Austriackiego, musieli opuścić kraj, ponieważ ich kraje znalazły się w stanie wojny bezpośrednio ze sobą. Tylko on jako poddany rosyjski pozostał tam. Pewien czas spędził w San Marino, ale potem powrócił do Rzymu i dalej uczestniczył w wykładach, zdawał egzaminy.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
2: Czytamy dzisiaj w Kościele chyba najkrótszy fragment Ewangelii w całym roku liturgicznym. Treść zapisana przez świętego Jana jest tak szczególna, że powinna wybrzmieć w naszych sercach mocno i wyraźnie. Jest esencją wczorajszego fragmentu Ewangelii o winnym krzewie. Pan Jezus porównuje swoją miłość do każdego z nas, do miłości, jaką On jest kochany przez Ojca. Miłość Ojca i Syna Jezus pokazał nam swoim całym ziemskim życiem. Nie da jej się opisać ludzkim językiem, dlatego konieczne było przyjęcie przez Boga ludzkiego ciała, aby nam tę miłość objawić. Nawet po tych wydarzeniach zbawczych mamy trudność z przyjęciem tego do naszej świadomości. Rozum nie potrafi tego objąć. To jest zadanie dla serca. Relacja człowieka z Bogiem to serce mówi do serca. Papież Franciszek poświęcił temu całą encyklikę Dilexit Nos. W 27 punkcie czytamy: stojąc przed sercem żywego i obecnego Jezusa, nasz umysł, oświecony przez Ducha, rozumie słowa Jezusa. W ten sposób nasza wola pobudza się do ich praktykowania. Jednak mogłoby to pozostać formą samowystarczalnego moralizmu. Słuchanie i smakowanie Pana oraz oddawanie Mu czci jest sprawą serca. Tylko serce jest zdolne doprowadzić inne władze i namiętności oraz całą naszą osobę do postawy czci i pełnego miłości posłuszeństwa Panu. Jezus mówi nam o swojej miłości do Ojca i do nas oraz zaprasza każdego z nas do trwania w niej, aby Jego radość była w nas i aby nasza radość była pełna. Pełne miłości posłuszeństwo Bogu przynosi radość w każdej, nawet trudnej sytuacji. Nikt i nic nie jest w stanie tej radości umniejszyć. Stawajmy często przed sercem żywego i obecnego Jezusa.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Radio Niepokalanów o świcie.
1: Maryja, czwartek, 7 maja. W Niepokalanowie dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask. Wielka uroczystość tutaj w Niepokalanowie. A gra dla Państwa Radio Niepokalanów. Malwina Szymańska, minęła już 7, pokój i dobro. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości.
2: Jest wyrok w sprawie Kamilka z Częstochowy. Senat ustanowił przyszły rok rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Stopy procentowe bez zmian. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila w marcu 2023 roku.
3: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
2: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała już apelację.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W lutym przyszłego roku przypada 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. I to właśnie z tej okazji Senat zdecydował się upamiętnić jego życie i działalność. O szczegółach Joanna Wreszą.
5: Senat Rzeczpospolitej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego, wskazując na jego zasługi jako kapłana, działacza społecznego i twórcy ruchów religijnych. Przypomniano jego dramatyczne losy z czasów II wojny światowej, aresztowanie, pobyt w Auschwitz oraz wyrok śmierci, który ostatecznie zamieniono na więzienie. Po wojnie Blachnicki został księdzem i prowadził działalność duszpasterską, organizując rekolekcje młodzieżowe, które stały się podstawą ruchu Światło Życie. Był także inicjatorem ruchów promujących abstynencję i odnowę duchową oraz autorem koncepcji teorii wyzwolenia akcentującej wolność człowieka poprzez Ewangelię.
2: Ksiądz Blachnicki został pośmiertnie odznaczony najwyższymi polskimi orderami, a jego proces beatyfikacyjny trwa od 1995 roku. Senat podkreślił jego trwały wpływ na kolejne pokolenia oraz wkład w walkę.

0: walkę z totalitaryzmami i moralne odrodzenie społeczeństwa. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
1: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówił Adam Antoniak z CNG.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: PSG drugim finalistą piłkarskiej Champions League. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali wczoraj na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Dla PSG gola strzelił Dembele, a Bawarczycy odpowiedzieli jedynie trafieniem Harry'ego Kane'a. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt.
3: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
4: Błękitne granie.
5: Reklama. Nawozić czy nie nawozić?
6: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowit i jego taktyka mistrza trawnika.
5: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowit, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
6: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
5: Florowit, taktyka mistrza trawnika.
7: Po reklamie.
8: Pięć minut po godzinie siódmej. Powierzmy nasze sprawy, troski, także wszelkie kwestie związane z pogodą. Potrzebujemy deszczu. Matce Bożej, Wszechpośredniczce łask. Przypomnę, że dziś w Niepokalanowie wielka uroczystość, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. O niepokalana, nieba i ziemi królowo, ucieczko grzesznych i matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. Ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano. Ona zetrze głowę Twoją, jako też wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie. Abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały. W tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

8 minut po godzinie 7, o 7.10 zapraszam na transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra. Tam przy grobie świętego Jana Pawła II będzie sprawowana Eucharystia w języku polskim.

polskich koron. Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 50 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi ksiądz Wojciech Kućko z Watykanu.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Rok temu rozpoczynało się konklawe, które wybrało papieża Leona, przedstawienictwo świętego Jana Pawła II. My tu zgromadzeni, także ci, którzy się łączą z nami przez media, polecamy Ojca Świętego. Modlimy się także w ten pierwszy czwartek miesiąca o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce grzesznicy stają się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi odzyskują radość. Utwierdź w nas dzieło Twojej miłości, strzeż Twoich darów i udziel mocy do wytrwania usprawiedliwionym przez wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, na którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy to szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie.
1: Drodzy bracia i siostry, dzieje apostolskie prowadzą nas na ważne zgromadzenie, nazywane czasem Soborem Jerozolimskim. Łukasz zapisuje: w Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr. A ksiądz Jakub Wujek przetłumaczył to wiernie: a gdy było wielkie gadanie, wstawszy, Piotr rzekł do nich. Rzeczywiście, Łukasz używa tu czasownika powstał. Tego samego, który ma wiele znaczeń, a który odnosi się także do wydarzenia powstania zmartwych, czyli zmartwychwstania Pana Jezusa. W dziejach apostolskich słyszymy, jak święty Piotr wstaje pośród innych i przemawia w decydujących momentach wspólnoty, by dzięki niemu była budowana jedność. W pierwszym rozdziale dziejów Piotr wstaje pośród braci między niebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego, bo chce, by wspólnota w jedności przeżyła dramat Judasza. Chce pomóc braciom odczytać kryzys. Odwołuje się więc do Pisma i pokazuje, co miało się wydarzyć, jak Kościół może odnaleźć zagubioną jedność. W 9 rozdziale dziejów apostolskich Piotr wstaje i idzie do Jaffy, by pomóc uczennicy o imieniu Tabita, którą ostatnio wskrzesza. Dzięki temu, że Piotr nie zwlekał i wstał, także Tabita mocą Bożą wstała do życia. A dzisiaj słyszeliśmy, jak w 15 rozdziale dziejów Piotr przysłuchuje się długiej dyskusji. Pozwala się innym wypowiedzieć, a potem wstaje i zabiera głos. Po co? Żeby przypomnieć prawdę, która znajduje się w Pismach, tę prawdę, którą jest Jezus. W dyskusji można się spierać, ale nie wszyscy mają rację. Trzeba chcieć dojść do prawdy. I po to jest Piotr. On powstaje pośród sporu, aby Kościół nie pomylił jedności z jednakowością. Różnice między dziećmi Kościoła były i zawsze będą, ale trzeba, byśmy chcieli dojść do prawdy. Piotr ma utwierdzać braci, a więc sprawiać, by powstawali, by byli jedno. Takie jest głębokie przesłanie urzędu Piotra i jego następców. Gdy spojrzymy na napis w kopule tej bazyliki, to pod często powtarzanymi słowami „Ty jesteś Piotr” dostrzeżemy na czterech filarach wymowne litery złożone w łacińskie zdanie. Stąd jedna wiara promieniuje na świat. Stąd rodzi się jedność kapłaństwa. Na grobie Piotra przez wieki powstawali jego następcy, by tak jak on w ważnych chwilach przemawiać. I głos docierał daleko, także i do naszego kraju, gdzie w XI wieku święty Stanisław ze Szczepanowa, wspominany jutro patron naszej ojczyzny, nie bał się mówić prawdy i nawoływać do jedności. Ostatecznie zwyciężył, choć został sieczony mieczem. Z krakowskiej stolicy świętego Stanisława w XX wieku wyrósł święty Jan Paweł II. Ileż razy papież powstawał jak Piotr pośród braci, by przypominać nam o jedności i zgodzie. W 1990 roku z tego wzgórza mówił do Polaków: różnić się to znaczy także uzupełniać się wzajemnie. A więc nie przede wszystkim zwalczać się, ale pełniej wyrażać wspólnotę w wielorakich nurtach zbiorowego działania. Dobro wspólne jest dla wszystkich i przez wszystkich. Nie tylko wówczas, gdy trzeba go wspólnie bronić, jak w przeszłości, jak wczoraj, ale bardziej jeszcze, gdy trzeba je wspólnie tworzyć. Ilekroć tutaj przychodzimy, widzimy go, papieża, i słyszymy, jak powstawał i przemawiał jak Piotr. Dziś również pośród braci powstaje Piotr naszych czasów, papież Leon, który w czasie ostatniej niedzielnej modlitwy prosił nas, byśmy w maju, może szczególnie śpiewając litanię loretańską, wspierali go właśnie w tej sprawie. Powierzam wam, mówił, moje intencje w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie. Piotr prosi nas o modlitwę, o jedność i zgodę, bo w naszych czasach stały się one dobrami rzadkimi i poszukiwanymi. Znając naszą naturę i skłonność do podziałów, Aleksander Fredro zakończył zemstę przekonującymi słowami: zgoda, tak jest, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda. Prośmy teraz wspólnie w intencjach Kościoła i świata.
2: Za ojca świętego Leona XIV, w przeddzień rocznicy jego wyboru, aby mocą Ducha Świętego zawsze trwał w miłości Chrystusa i był dla Kościoła i całego świata czytelnym znakiem Bożej obecności i pokoju między narodami. Ciebie prosimy. Za przywódców państw, szczególnie za rządzących w naszej ojczyźnie, aby swoje decyzje podejmowali w duchu prawdy i rzeczywistej troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Za młode pokolenie Polaków, za maturzystów i dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej oraz ich rodziny, aby przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, rozwijali się duchowo i trwali w miłości Bożej i wzajemnej. Ciebie prosimy. Za chorych, samotnych, cierpiących i kuszonych, aby w osobistej relacji z Chrystusem znaleźli pocieszenie oraz siłę do życia wiarą i nadzieją. Ciebie prosimy. Za zmarłych, którzy w swoim ziemskim życiu byli wierni Ewangelii i prawemu sumieniu, aby dostąpili przebaczenia grzechów i radości oglądania Boga. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy zachowując przykazania i przyjmując sakramenty Kościoła, trwali w miłości Bożej i odważnie świadczyli o swojej wierze. Ciebie prosimy.
1: Boże, przyjmij prośby, które z wiarą przedstawiamy Tobie przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych. Radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.
3: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w niebie Pańskie, Hosanna na wysokości.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
0: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem oraz całym duchowieństwem.
4: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa.

0: Chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
3: ale nas zbaw.
2: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej, koncelebrowanej przez około 50 kapłanów, przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Wojciech Kućko z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.
1: In secula seculorum. Amen.
2: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
3: Jeszcze dziś transmisję mszy świętej z Bazyliki w Niepokalanowie o godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, wszak dziś przypominam w Niepokalanowie uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Wszechpośredniczki Łask. Warto dziś łączyć się duchowo z Niepokalanowem, czy to za sprawą Radia Niepokalanów, czy za sprawą internetowej telewizji Niepokalanów TV. 13 minut pozostało do godziny 8 na antenie Radia Niepokalanów Golec Orkiestra.

0: Uwaga podróżni udający się do Niepokalanowa. Specjalny pociąg Radia Niepokalanów odjedzie z toru 102 przy peronie 7. Dla podróżnych udających się do Łodzi zapewniamy połączenie z toru 98 przy peronie 6. Życzymy udanej podróży i dobrego odbioru.
1: Radio Niepokalanów.
2: Błękitne granie.
3: I musisz wierzyć, że pociąg zbawia.

0: Radio Niepokalanów.
1: Błękitne granie. Minęła ósma. Zapraszam na wiadomości.
2: Wyrok w sprawie śmierci Kamilka nie kończy sprawy, zapewnia rzecznik praw dziecka. Ważna uchwała Senatu.
3: Życie księdza Blachnickiego było piękne, święte i warto pokazywać to życie także współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków.
2: Kara na szpital, w którym przyjęto krewnego polityka poza kolejnością. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku przypada 40. rocznica jego śmierci. W uchwale podkreślono, że ksiądz Blachnicki był m.in. więźniem niemieckiego obozu Auschwitz, założycielem ruchu Światło Życie oraz twórcą krucjaty wyzwolenia człowieka. To bardzo dobra decyzja, komentuje biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, postulator procesu beatyfikacyjnego.
3: Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że życie księdza Blachnickiego było piękne, święte i warto pokazywać to życie także współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków. A może też i będziemy jakoś o krok bliżej tego momentu, kiedy będziemy mogli się cieszyć radością wyniesienia do chwały ołtarzy czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, o co wszyscy gorąco się modlimy.
2: Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w 1995 roku, a w 2015 roku papież Franciszek uznał heroiczność jego cnót. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka KO. Stąd decyzja o karze.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Wczoraj maturzyści pisali,

0: I ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
1: Był list do koleżanki z Anglii chyba o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
2: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur.
3: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
4: Błękitne granie. Pogoda.
5: Dziś na północy i zachodzie kraju pochmurno, pojawią się tam przejściowo słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami. Mogą również pojawić się burze, te najprawdopodobniej zagrzmią na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatury maksymalne 12 kresek na północnym zachodzie i północy, 17 dziś maksymalnie w centrum, do 26 na południowym wschodzie. Na barometrach w centrum w tej chwili 1006 hektopaskali.
3: Płyta tygodnia.
5: Andrzej Rosiewicz i jego płyta Ach, jak przyjemnie i inne piosenki Andrzeja Rosiewicza to nasza płyta w tym tygodniu. Przed nami utwór pod tytułem Czy czuje pani czacze?

Najważniejsze z osobiste zdrowia, żeby zdrowym być. Nie wolno tyć, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć, tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie.

0: tańczy i tylko słowa dwa. Cia, cia, cia. Do ciapczy tak niewiele trza, tylko nogi dwie i tylko biodra dwa. Wytańczyć do białego dnia. Dwie nogi pani ma i biodra chyba dwa. Więc tańczmy.
1: Co, cia, cia?
0: Nie, cia, cia, cia.
1: Aha.

widzą Państwo z bliska, jak ważna jest sprawa ochrony środowiska. I zasłonka, i odsłonka, i odsłonka, i zasłonka.

7 maja 1951 roku w Katowicach na świat przyszedł Ireneusz Dudek, kompozytor i wokalista. Wraz z Dariuszem Duszą założył rock'n'rollową grupę Shaking Dudy, z którą wylansował liczne przeboje. Jest także organizatorem festiwalu Rawa Blues, uważanego za najważniejszy festiwal bluesowy w Polsce.

1971 roku w Sztokholmie urodził się Eagle Eye Cherry, wokalista i kompozytor, który w 1998 roku wprowadził na listy przebojów singiel z piosenką Safe Tonight.

7 maja 1977 roku była chórzystka w zespole Stevie Wondera, Dennis Williams, zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką zatytułowaną Free. Był to jej jedyny hit numer jeden na Wyspach.

Również w 1977 roku zespół The Eagles zdobył pierwsze miejsce listy Billboardu singlem z utworem Hotel California. Kompozycja dała grupie także nagrodę Grammy w kategorii Nagranie Roku.

7 maja 1998 roku w wieku 56 lat zmarł amerykański wokalista country Eddie Ray.

7 maja 1936 roku urodził się Jimmy Ruffin, piosenkarz soulowy. Największy sukces przyniosła muzykowi debiutancka płyta Jimmy Ruffin Sings Top Ten, z której pochodzi ten światowy przebój.

0: Możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radioniepokalanow.pl.
1: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB+ nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
0: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.
2: Informacje z życia Kościoła.
3: Papież do Polaków. Błagajcie o dar jedności i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Rok 2027 rokiem świętego. Jeszcze nie świętego, księdza Franciszka Blachnickiego. Niepokalanów. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Podczas pierwszej majowej audiencji generalnej Leon XIV skierował do Polaków słowa, które łączą duchowość z odpowiedzialnością za życie społeczne. W centrum jego przesłania znalazły się jedność narodu oraz wierność chrześcijańskim wartościom.
4: Leon XIV po katechezie poświęconej konstytucji Lumen Gentium zwrócił się do Polaków.
5: Nei primi giorni di maggio.
4: W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. W katechezie papież wskazał, że Kościół jest wezwany do uznania ludzkiej kruchości, przemijalności swoich instytucji, ciągłości nawracania i reform. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: Senat podjął wczoraj uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego, więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, założyciela ruchu Światło Życie, twórcy krucjaty wyzwolenia człowieka oraz chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów. Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w 1995 roku. Autorzy uchwały zaznaczyli, że w lutym 2027 roku przypadnie 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, katolickiego księdza, wykładowcy akademickiego, twórcy wielu projektów o znaczeniu społecznym i duchowym. Przypomnieli, że jako młody człowiek Franciszek Blachnicki walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej. W kwietniu 1940 roku został aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, a następnie do aresztów śledczych w Rybniku i Katowicach. W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci. Przebywając w celi śmierci, nawrócił się. Po kilku miesiącach od tego wydarzenia kara śmierci została zamieniona na karę więzienia, czytamy w uchwale. Jej autorzy zaznaczyli także, że po zakończeniu wojny Franciszek Blachnicki wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po święceniach kapłańskich w 1950 roku rozpoczął pracę duszpasterską w śląskich parafiach. Przypomnieli, że w ramach pracy duszpasterskiej ksiądz Blachnicki organizował rekolekcje formacyjne i oazy dla młodzieży. Stanowiło to fundament założonego w 1963 roku ruchu Światło Życie. Duchowny był również twórcą krucjaty wstrzemięźliwości, jednego z największych powojennych ruchów społecznych promujących dobrowolną abstynencję i jednoczesny rozwój duchowy osób uzależnionych oraz ich rodzin, zwanego dzisiaj jako krucjata wyzwolenia człowieka. Warto przypomnieć także, że sługa Boży Franciszek Blachnicki bywał też w Niepokalanowie i wiele czerpał z nauczania świętego Maksymiliana. A dziś w Niepokalanowie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask. W tym dniu można uzyskać w Bazylice odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy do wspólnego świętowania. Uroczysta msza święta dziś w Niepokalanowie o godzinie 11:00. Ta Eucharystia będzie transmitowana przez Radio Niepokalanów. Święty Maksymilian uważał, że wszechpośrednictwo Niepokalanej stanowi podstawę i sens działalności Niepokalanowów. Od samego początku w Niepokalanowie obchodzono dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszelkich Łask jako uroczystość. Z czasem, być może po reformie kalendarza, święto to zanikło zupełnie. Kościół klasztorny w Niepokalanowie został konsekrowany przez biskupa Wacława Majewskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej, potwierdzając zarazem jej wezwanie jako Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Natomiast kardynał Józef Glemp, prymas, podniósł świątynię do rangi sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Klasztor niepokalanowski podjął starania o przywrócenie zaniechanej uroczystości w kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. W odpowiedzi na prośby z Polski ojciec Maurizio Di Paolo, prokurator generalny, przesłał pismo, w którym stwierdził, że bez cienia wątpliwości wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask może być celebrowane w stopniu uroczystości zarówno w bazylice, jak także w klasztorze. Przypominam, uroczysta msza święta dziś w Niepokalanowie o godzinie 11:00. Eucharystia będzie transmitowana, oczywiście jak każdego dnia, przez Radio Niepokalanów. To były informacje z życia Kościoła Radia Niepokalanów. 36 minut po godzinie 8:00.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Panie, naucz mnie być mądrym. To była jego ulubiona modlitwa, którą odmawiał sam i której uczył odmawiać swych penitentów. A być mądrym oznaczało dla księdza Franciszka Paleariego pamiętanie o tym, że wszystko przemija, a tylko niebo jest wieczne i dlatego wszystko na ziemi należy robić w tej właśnie niebiańskiej perspektywie. Z odwagą i bez kalkulacji. Zanim jednak ksiądz Franciszek nauczył się takiego właśnie mądrego podejścia do świata, wcześniej widział swych rodziców, którzy choć sami niewiele mieli, to na niedzielny obiad zapraszali zawsze kogoś biedniejszego od siebie, bo uważali, że nie można przyjmować Jezusa w Eucharystii, jeśli nie otworzy się potem szeroko drzwi ubogim. I to nie ze skrywanym wstrętem albo z pobożnego musu, tylko z autentyczną radością na twarzy. Dlatego także ten niewiele wyższy wzrostem od dzieci włoski duchowny przez 53 lata swojej posługi jako nauczyciel, kaznodzieja i spowiednik widziany był zawsze z czym? Z charakterystycznym uśmiechem na twarzy. Uśmiechem, który przyciągał do niego wszystkich, którzy potrzebowali pocieszenia, rady czy zachęty, bo uśmiechając się, ksiądz Franciszek Paleari potrafił budzić w ludzkich sercach pokój i radość. Nic więc dziwnego, że gdy 7 maja roku 1939 umierał w Turynie, to żegnało go całe miasto, głęboko przekonane o jego mądrości, którą wyprosił dla siebie u Boga przez całe swoje błogosławione życie i którą potrafił się, a to ważne, dzielić z innymi, by i oni do nieba doszli.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Uśmiech do kawy.
1: Legendarny klub Spatif, czyli Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu, to samo w sobie zagłębie anegdot. Bo nagromadzenie tylu osobowości całej artystycznej boemy musi pociągnąć za sobą niezwyczajne sytuacje. Zwłaszcza jeśli zakropione są jakimś trunkiem. Zuzanna Łapicka opowiadała kiedyś o dyskrecji, jaka panowała w tym klubie w latach 70. Pewnego razu wchodzi do Spatifu zdradzana małżonka. Daje stówę szatniarzowi Franiowi i prosi, żeby wywołał z sali rzeczoną kochankę męża. Kiedy ta przychodzi, żona daje jej po twarzy i z godnością wychodzi z lokalu. Na to kochanka daje Franiowi kolejną stówę, żeby nikomu nie mówił, co widział. W taki sposób Franio zarobił 200 zł w 5 minut, a potem opowiedział wszystkim o tym, co się wydarzyło.
0: Uśmiech do kawy przedstawiła Ewa Lubacz.

0: Kalanów, przed nami wiadomości.
1: Prezydent jasno ewentualnej relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwa drony rozbiły się na Łotwie. Strażacy walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Nadzieją pierwsze opady deszczu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent zabrał głos w sprawie ewentualnej relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Jeśli jest taka wola amerykańskiego prezydenta, to Polska będzie na to gotowa, przekonywał prezydent po ćwiczeniach wojskowych na Litwie.
2: Z omawianych publicznie, ze znanych publicznie przyczyn pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech. My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy.
1: Wcześniej premier Donald Tusk wypowiadał się w innym tonie. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać tych żołnierzy, mówił, podkreślając, że nie pozwoli na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Ruszają kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął około 400 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
4: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
5: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
4: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
6: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
7: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
4: Maseczki wróciły do łask.
7: No niestety, trzeba.
4: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
1: Na miejscu wciąż pracuje 460 strażaków z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwają Dni Narodowego Centrum Nauki. To wydarzenie poświęcone m.in. finansowaniu badań naukowych oraz funkcjonowaniu systemu nauki w Polsce. Jak mówi profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, naukowcy będą się zajmować m.in. ludzkim wymiarem uprawiania nauki.
8: My czasem zapominamy, że badacze to są żywi ludzie ze swoimi emocjami, ze swoim życiem, które też powinno być uwzględnione w myśleniu o tym, jak skutecznie wnioskować i zakończyć postępowanie badawcze i co jest niezwykle ważne, rozliczyć go. A więc będziemy rozmawiać o kwestiach technicznych, o kwestiach prawnych, o kwestiach finansowych, ale także o kwestiach związanych z psychologią naukowca i naukowczyni w Polsce.
1: Tegoroczna edycja wydarzenia, które zakończy się dzisiaj, ma wymiar jubileuszowy. Narodowe Centrum Nauki obchodzi 15-lecie działalności.
9: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
0: Błękitne granie.
10: Reklama.
11: Było na basenie?
12: Super, ale chyba znowu mamy problem.
11: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid, lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu, bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy zrobią swoje.
13: I wracamy na basen!
11: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.
0: Pogoda. Na północy i zachodzie kraju pochmurno. Tam pojawią się według synoptyków przejściowo słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. a także jest szansa na przelotne opady. Mogą również się pojawić burze, najprawdopodobniej na wschodzie, a także na południowym wschodzie. Temperatury maksymalne 12 stopni na północy.

0: Na zachodzie i na północy 17 stopni w centrum, 26 najcieplej na południowym wschodzie. Na barometrach w tej chwili 1006 hektopaskali.
1: Gwiazda tygodnia Radia Niepokalanów.
0: Filipinki, ja się w tobie nie zakocham.

Ja się w tobie nie zakocham i grupa Filipinki to nasza propozycja w plebiscycie na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów, czwartkowa propozycja. W poniedziałek słuchali państwa Marka Grechuty, Wiosna, Ach to ty, we wtorek Kombi Black and White, środa Stan Borys, zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony, Filipinki, czyli czwartek, Ja się w tobie nie zakocham, a jutro? Jutro Alibabki. Chłopiec na dłużej, a plebiscyt w sobotę o 17:30.

0: duszogranie, czyli co mi w duszy gra. Dobra książka, wartościowy film, inspirujący człowiek. Duszogranie. Malwina Szymańska, bardzo serdecznie zapraszam. Trzynaście minut po godzinie 9:00. Dziś inspirujący człowiek, czyli święty Andrzej Bobola. A wszystko dlatego, że dziś, 7 maja, rozpoczyna się nowenna do świętego Andrzeja Boboli. Bardzo gorąco zachęcam, by do tej nowenny włączyć się. Treść nowenny mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo znaleźć także na naszym profilu na Facebooku. Każdego dnia też będziemy publikować kolejne modlitwy na kolejne dni. 16 maja, czyli w tym tygodniu w sobotę, przypada wspomnienie świętego Andrzeja Boboli. Skąd też moje takie pragnienie, by zwrócić na niego swoją uwagę. Dlatego dziś w Duszograniu chciałam Państwu przypomnieć fragmenty rozmowy z księdzem Józefem Niżnikiem, tym kapłanem, który miał tę łaskę przedziwnych spotkań ze świętym Andrzejem Bobolą. I dziś w tych rozmowach, które Państwo usłyszą, tak jak powiedziałam, to będzie zaledwie fragment, przypomni nam, jak to było, że przybył w ogóle ksiądz Józef Niżnik do Strachociny. Tak po ludzku przybył przez przypadek, ale jak wiemy, w Bożym porządku tych przypadków nie ma.
1: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
2: Błękitne granie.
0: Pokój i dobro. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Niepokalanów. Witam też bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa, księdza Józefa Niżnika. Szczęść Boże, księże, witam pięknie.
3: Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Pozdrawiam wszystkich tutaj z Radia Niepokalanów.
4: Kiedy przyszedłem do Strachociny, znalazłem się tam w taki trochę sposób przypadkowy, ponieważ byłem przeznaczony na studia do Lublina, na historię. I w tym czasie, na początku września, zachorował proboszcz w Strachocinie i biskup Ignacy Tokarczuk wezwał mnie, żebym pojechał na zastępstwo 3-tygodniowe. Oczywiście nawet nie wiedziałem, nigdy nie słyszałem o Strachocinie, nie wiedziałem nawet, gdzie leży. Musiałem to wszystko odszukiwać. I 7 września 1993 roku po raz pierwszy zamieszkałem na nowo wybudowanej plebanii, jako pierwszy, bo mój poprzednik jeszcze mieszkał na starej plebanii. Zamieszkałem w tej Strachocinie i po kilku dniach pobytu w Strachocinie po raz pierwszy doznałem pewnego przeżycia, które pozostaje mi na całe życie, bowiem jakaś postać w nocy mnie obudziła i miałem ją w świetle księżyca w oknie widoczną, stojącą nade mną, dlatego się zacząłem bronić, bo myślałem, że jest napad na plebanię. I nawet nie wiedziałem, co to jest tak dokładnie, dlatego na drugi dzień pracującym tam dziewczynom zadałem pytanie, takie może taki przekaz taki, że jak będzie jak tej nocy, ja to długo nie wytrzymam, bo nie wiedziałem nawet, jak to określić, nie? I wtedy one zapytały się, czym kogoś widział. Ja mówię, dlaczego? No bo czy ksiądz nie wie, że tu na plebanii straszy? Takie miałem wejście w Strachocinę, nie? Bo co się okazało? Później dowiedziałem się, że tam pojawia się jakiś ksiądz, który nie daje spokoju proboszczom. I ta postać już przychodzi od dawna, jak później poczytałem kronikę parafialną, to już przed wojną ta postać się pojawiała u proboszczów w Strachocinie i dlatego Strachocina słynęła w archidiecezji przemyskiej, że na plebanii straszy. Ja oczywiście byłem młodym księdzem, miałem 4 lata kapłaństwa. Takie rzeczy mnie nie interesowały, zresztą wtedy nie było takiego przekazu, nie było komórek, nie było internetu. Nam to jest trudno wyobrazić sobie, jak można o czymś nie wierzyć w świetle dzisiejszej wiedzy. ale wtedy naprawdę tak było. I dlatego też później, kiedy się zbliżał koniec mojego pobytu w Strachocinie, pojechałem z księdzem Ciekanym. I w związku z tym, że mój poprzednik nie wracał na parafię, zaproponowałem sam, że zamiast na studia, że biskup może mi pozwolił, żeby tę sprawę odkryć, która jest tutaj. Uważam, to jest klucz, ponieważ patrząc, że mój poprzednik, te przeżycia doprowadziły go do pewnej choroby, ja nie wiedziałem, czym to się skończy. Czyli mówiąc tak naprawdę, z punktu widzenia wiary, ja zgodziłem się na coś, co może mnie spotkać, jak i jego. Jakieś choroby takiego, bo to z wyczerpania nerwowego tego wszystkiego, nie? Bo później się okazało, że ta postać do mnie przychodziła, pukając do drzwi, zawsze o tej samej godzinie. Ale to nie było systematyczne, tylko raz na jakiś czas.
0: Była druga dziesięć w nocy, tak?
4: To była druga dziesięć w nocy. Zawsze o tej samej godzinie można światło było świecić, wyraźnie ktoś pukał w drzwi. I człowiek się budził, ale zawsze był strach, ktoś powie, no czegoś nie zapytał się, kim jesteś, jak się nazywasz, czego chcesz. Właśnie ja na to czekałem prawie 4 lata, żeby zadać te pytania. Być może, że miało to też związek z czymś, co trzeba było uporządkować też w niebie. Także w moim przekonaniu ci dwaj święci, jakim jest święty Andrzej Bobola, święty Maksymilian, są bardzo blisko ze sobą związani. Ponieważ te siostry, które przyszły z Japonii do Strachociny, to ja po wielu latach widzę, że gdyby nie one, kult Boboli by się nie rozwijał. Po prostu do tego, aby było rozwój kultu, żeby był sanktuarium, potrzebna jest baza. Strachocina jest parafią diecezjalną. Byłem przez kilka lat sam, miałem wikarego i nie bylibyśmy w stanie prowadzić tego wszystkiego, bo przecież jeżeli jest sanktuarium, trzeba i dekorować kościół, i obsłużyć pielgrzymów, i w różnych uroczystościach trzeba zadbać o przyjęcie gości. Gdyby nie było tych sióstr, nie byłbym w stanie nic robić, dlatego też uważam, że ci dwaj święci jakby porozumieli się w niebie i to jest parafia, gdzie przyjeżdżają i franciszkanie, i jezuici. Właśnie wiemy, że w 1777 roku papież franciszkanin skasował jezuitów. A Strachocina jest właśnie tym miejscem, gdzie te dwa zgromadzenia łączy i jednoczy. I na uroczystości różne przyjeżdżają i franciszkanie, i jezuici. Właśnie to jest też jakiś fenomen, nad którym się trzeba było kiedyś zastanowić i poszukać, dlaczego w tej małej miejscowości ci dwaj święci znaleźli swoje miejsce. Ale to jest może inny temat do refleksji. Ale chcę powiedzieć, że to przychodzenie Andrzeja nie było jakieś systematyczne. Ja kilkadziesiąt razy to przeżyłem w ciągu tych 4 lat, bo było tak, że nawet kilka miesięcy nie było pukania.
0: Ale jak pukał, to już o 2:10.
4: Zawsze było o 1 godzinie. I proszę sobie zauważyć, że w pewnym momencie to pukanie niby tak może nic nie znaczy, ale przyszła mi taka myśl w pewnym momencie. Przecież, bo zawsze się modliłem, czy odprawiałem mszę świętą za tego kapłana. Bo raczej wiąże się z tym, że pewnie któryś kapłan potrzebuje pomocy. Tym bardziej miałem wiadomość, że to jest parafia, która powstała w 1390 roku. I może w tej długiej historii dwóch kapłanów tam zostało zamordowanych. Inni może nie wypełnili dobrze swoich obowiązków, albo może jakieś intencji nie odprawili. I chciałem poprzez swoją modlitwę odprawianą mszę świętą niejako wynagrodzić za te grzechy, które może popełnili. Ale okazało się, że to nic nie pomagało.
0: Bo myślał po prostu ksiądz, że to dusza czyśćcowa.
4: Że to dusza, która z czyśćca kapłana przychodzi i prosi o pomoc. Bo było pewne, że to jest ksiądz. Mhm. To pierwsze moje spotkanie. Tak, to była charakterystyczna broda, włosy. Mam to przed oczyma ciemna sukmana stojąca przede mną. Oczywiście w tym momencie, jak przyszedł pierwszy raz, to ja się nad tym nie zastanawiałem, bo ja nic nie wiedziałem, że tam się coś takiego dzieje. proszę, to też jest ważne dla podkreślenia, bo gdybym coś wiedział, to wtedy pewnie zastanawiałbym się, czy to sen we mnie tego nie wywoływał, tych obrazów, czy coś takiego. Ja po prostu kładłem się wieczorem spać, nie mając żadnej świadomości, że tu się coś takiego dzieje. Dopiero mi wtedy siostry, tam dziewczyny pracujące, uświadomiły, że tu się coś dzieje. I proszę sobie zauważyć, że po kilku latach, chyba dwóch, może trzech, przychodzi takie natchnienie. Przecież jak ktoś puka, to znaczy, że chce wejść, a nie szuka pomocy. I ty zamiast modlić się za niego, to módl się o rozeznanie woli Bożej. I wtedy naprawdę zacząłem się modlić o rozeznanie woli Bożej. I dlatego 16 maja 1987 roku, kiedy ponownie przyszedł po raz pierwszy, przyszła taka wewnętrzna odwaga nawiązania kontaktu z tym, który jest za drzwiami. Bo wcześniej zawsze był strach i lęk. Nic mi nigdy nie zrobił. To nie było jakieś, że były jakieś związane z tym jego przyjściem sceny, które wywołały lęk. To ja się bałem. Pewnie musiałem się przez tyle lat przygotowywać. Albo tam w niebie trzeba było pewne rzeczy dograć. Bo jeszcze, jak okazuje się, że po objawieniu Andrzeja i rozeznaniu, kilka miesięcy później Japonia decyduje, że u nas będzie klasztor. Żebym budował klasztor dla sióstr Strachocień, że powstanie niepokalany żeński. To jest wszystko tak bardzo głęboko powiązane. Dlatego myślę, że warto by było kiedyś zobaczyć na te związki dwóch wielkich męczenników, dwóch wielkich Polaków żyjących w różnych czasach, wielkich patriotów, którzy gdzieś tam w niebie porozumieli się, żeby takie dzieło powstało w Strachocinie. I oni sobie służą nawzajem, a przede wszystkim służą obydwaj Matce Bożej, bo to są wielkie czciciele Matce Bożej w różnych czasach żyjący. To są szaleńcy niepokalani. I proszę sobie zauważyć, że wtedy, i tak ludzie sobie nieraz zadają pytanie, no jak to się stało, jakżeś to odczytał, jakżeś usłyszał to wszystko. To jest tak, świecę światło, siadam na łóżku, patrzę to w te
0: 16 maja 1987 rok.
4: I we mnie nie ma lęku, tylko rodzą się dwa pytania. To jest duchowe nawiązanie kontaktu z tym, który jest za drzwiami. Jak się nazywasz? I jak ci pomóc? Bo to są dla mnie fundamentalne pytania, na które nie znam odpowiedzi. Bo nie wiem, kim jesteś i tyle przy świętych odprawionych tego wszystkiego, nic ci nie pomaga, nie? I proszę sobie zauważyć, to mi bardzo pomaga zrozumieć scenę zwiastowania. Anioł wszedł do niej. Jak anioł mógł wejść do Maryi? Właśnie ona wtedy zrozumiała wolę Bożą przyniesioną przez anioła. I tak samo ja tak sobie to tłumaczę, to co ja przeżyłem, scenę zwiastowania przez moje osobiste przeżycie. Kiedy jest taki wyraźny głos, który słyszę od drzwi, postaci nie widzę. Ale nie ma pukania i słyszę głos, jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. To był też dla mnie szok, bo nic nie wiedziałem o Andrzeju Boboli. Ja go naprawdę nie znałem. Nie wiedziałem, kim jest Bobola. To dzisiaj ja wiem, dlaczego tak było wtedy. Bo komuniści robili wszystko, żeby kult Boboli w Polsce nie rozszerzał się. Bo oni pamiętali to, co święty Andrzej Bobola zrobił w 1920 roku, jak uprosił cud nad Wisłą, i dlatego zwalczali cały czas kult Boboli w Polsce. I stąd też nikt o Boboli nie mówił. Nikt na Bobole nie zwracał uwagę. Myśmy wtedy nie wiedzieli, dlatego dla mnie to też było wielkie zaskoczenie. Jestem święty Andrzej Bobola. W Strachocinie nikt nie mówił o Boboli, kultu nie było Boboli. I wtedy no wiedziałem, że po tym, co doświadczyłem, przecież nie mógłbym sobie wymyślić takich rzeczy.
0: No tak, bo nie znał. Nie znał go ksiądz.
4: Nie znałem, nie wiedziałem. I wiedziałem tylko jedno, że teraz po tym moim doświadczeniu ja muszę to przekazać swojemu ordynariuszowi. Przecież to musi zweryfikować Kościół. To nie może być tak, że dlatego jak dzisiaj słyszę o wielu prywatnych objawieniach, to pouczam ludzi, jak się powinni zachować. Ja niczego nie kwestionuję, bo tak samo jak ja doświadczyłem wiele upokorzeń uśmieszków i tak dalej. Dzisiaj to jest inaczej po kilkudziesięciu latach, ale u początku to ktoś tego, co nie doświadczy, to nie jest w stanie tego przyjąć. Dlatego wiedziałem jedno, że to musi zweryfikować Kościół. I pierwszą osobą, która się o tym dowiedziała, to naprawdę był mój biskup ordynariusz Ignacy Tokarczuk. Jego naprawdę reakcja, nie chcę tu mówić na publicznie, no była taka, jaka była, że to nie było takie entuzjastyczne uradowanie się, że sprawa Strachociny została rozwiązana, tylko jeszcze ukazanie większej wątpliwości wobec tego. Czy to tak można? Bo to tak, takich spraw się nie zdarza na co dzień. Ale to jest właśnie zasługą mojego biskupa ordynariusza, że choć poddał to wszystko wątpliwość, to jednak ostatnie słowo, które powiedział, jedź teraz do jezuitów do Warszawy, niech oni wydadzą opinię o tym, co stało się w Strachocinie.
0: Bo w Warszawie jest sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, gdzie teraz spoczywa jego ciało.
4: Na ulicy Rakowieckiej.
0: Tak.
4: I teraz proszę sobie zauważyć, bo ludzie mają takie mniej więcej przekonanie, że jak coś otrzymasz, tych spraw duchowych, to od razu jesteś w skowronkach cały. Że to, nie, to jest wielka walka. Kto ci uwierzy? I teraz proszę sobie zauważyć, jako człowiek przychodzę wielką walkę, jak cię potraktują jezuici. Przecież to jest tak mądry zakon, uczony zakon. Ja pojadę ksiądz diecezjalny i powiem mu, że do mnie Bobola przyszedł.

Ksiądz Józef Niżnik za chwilę wróci na naszą antenę. Teraz wybrałam dla Państwa piosenkę Stanisławy Celińskiej, Modlitwa o pokój. Ten tytuł nie jest przypadkowy. Bardzo bym chciała, by święty Andrzej Bobola pomógł nam, byśmy odnaleźli pokój w naszym narodzie, w naszych sercach, pokój także na świecie.

0: Witam Państwa ponownie. Tu Radio Niepokalanów. Wracam do rozmowy z księdzem Józefem Niżnikiem, który opowiada o świętym Andrzeju Boboli.
1: I teraz przechodzę do tego, co jest istotne. Przez pierwsze lata uznawałem, że te słowa świętego Andrzeja Boboli, zacznijcie mnie czcić strachocinie, odnoszą się do tego, żeby rozpowszechnić kult strachocinia. I robiłem wszystko, żeby ten kult rozpowszechniać. Ale przyszedł rok 2015, kiedy rozpoczęły się wybory, był to rok wyborów prezydenckich, wyborów parlamentarnych, i zaprosiłem wtedy kandydata na prezydenta, Andrzeja Dudę, żeby przyjechał do Strachocina. Tak odczułem gdzieś wewnętrznie, że muszę to powiedzieć, i to powiedziałem już w styczniu, że prezydentem zostanie wtedy, jak odwiedzi Strachocin. I to mam świadków na to, że to już kilka miesięcy wcześniej, bo w maju dopiero były wybory. I 2 maja przybył kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, patrioci polscy. I chcę powiedzieć, że ksiądz arcybiskup Józef Michalik powiedział, że ty masz przeprowadzić to nabożeństwo i masz powiedzieć kazanie. I wtedy tak bardzo modliłem się, co ja mogę powiedzieć tym, co przyjadą. I święty Andrzej Bobola mi tak jasno odkreślił, mówi, popatrz, kiedy były moje objawienia. One miały zawsze miejsce wtedy, gdy Polska była w potrzebie. Tak jak mi wytłumaczył, wyjaśnił, mówi, popatrz, bo rzeczywiście, pierwsze objawienie w 1702 roku 16 kwietnia miało miejsce wtedy, gdy Szwedzi zbliżali się do Pińska. A wiadomo, co Szwedzi robili z każdym miastem, a to było bardzo ważne miasto dla jezuitów. I Andrzej Bobola po raz pierwszy objawił się i powiedział tak. Jak odnajdziecie moją trumnę, która jest w podziemiach kościoła, oddzielicie tą trumnę od innych, ja was uratuję przed Szwedami. Proszę sobie zauważyć, że sług już tak zaginął o Boboli, że Godebski o Boboli nic nie słyszał. Dopiero później się dowiedział, że był taki misjonarz, męczennik, i weszli do podziemi kościoła, po 3 dniach szukania odnaleźli trumnę, okazało się, że w niej było ciało całkowicie zachowane od rozkładu. To już był pierwszy szok dla ludzi, taki znak. Ale większym znakiem było to, że Szwedzi naprawdę nie weszli do Pińska. Miasto zostało uratowane. I tak naprawdę to odnalezienie zachowanego ciała, czyli Andrzej Bobola zwraca na relikwie. Stąd też, żeby ludzie dobrze rozumieli, dlaczego jego relikwie są potrzebne w parafiach. Odnajdźcie moją trumnę, oddzielcie tą trumnę, wnieście do bocznej nawy kościoła, ja was uratuję. I ludzie to rzeczywiście zrobili, miasto zostało uratowane i zaczęli przychodzić do tej trumny. I tu jest wielka zasługa jezuitów, że nie zlekceważyli tego, co się stało. I zaczęli szukać prawdy o Andrzeju. Okazało się, że ten osąd ich o Andrzeju był bardzo niesprawiedliwy i niesłuszny. Stąd przygotowali już wszystkie materiały do beatyfikacji, były cuda. Ale była kasacja zakonu jezuitów w 1777 roku, czyli ta beatyfikacja odłożyła się na późniejsze lata. Później były zabory. To samo był przeszkodzone, bo Rosja robiła wszystko i zaborcy, żeby słuch o Polsce zaginął. Ale Andrzej Bobola objawia się drugi raz, w 1819 roku. Alojzy Korzeniewski, to jest dominikanin, w Wilnie przychodzi. I bardzo istotne jest, właśnie to mi Bobola tłumaczył tak wyraźnie, te wszystkie objawienia jego, i pokazuje, patrz, do kogo przyszedłem, zwróć na to uwagę, a kto to był Korzeniewski? Był to wielki patriota, który nie mógł się pogodzić, że Polski nie ma na mapach świata już 20 kilka lat. Dlatego głosił patriotyczne kazania, mobilizował ludzi do jakiegoś powstania. I kiedy to doszło do władz rosyjskich, przyjechali do klasztoru i powiedzieli, że jak będzie się dalej zachowywał tak ten kapłan, to zamknął klasztor i wyrzucał dominikanów z Wilna. I ten Alojzy Korzeniewski, kapłan, mógł tylko poruszać się po terenie klasztoru, nie wolno było mu się kontaktować ze światem zewnętrznym. I on bardzo z tego powodu cierpiał, że nie może pomagać Polsce. I do tego obolałego zakonnika przychodzi Bobola. W 1819 roku wchodzi do jego celi, to jest opisane w gazetach, jak to wyglądało, i mówi mi: otwórz okno, wyjdź na, popatrz na dziedziniec klasztorny, i tam zobaczył wiele wojsk toczących wojnę ze sobą. I Bobola tłumaczy: powiedz Polakom, że jak skończy się ta wojna, znowu będziecie na mapach świata, czyli zapowiedział niepodległość Polski. Andrzej Bobola znowu mówi o Polsce. Kiedyś uratował miasto Pińsk przed Szwedami, teraz znowu mówi o Polsce. Dlaczego mówi? Żeby Polacy nie zatracili nadziei. Ja się bardzo często zastanawiałem, jak to możliwe. Przecież tyle lat nie było nas na mapach świata. Zaborcy robili wszystko, żebyśmy o Polsce zapomnieli, ale zachował się język, kultura, zwyczaje. Właśnie to dzięki między innymi Andrzejowi Boboli, który powiedział, że odzyskacie niepodległość, będziecie niepodległym państwem. Następnie powiedział drugą przepowiednię: nadejdą czasy, że ludzie mnie wybiorą patronem Polski, co stało się dopiero w 2002 roku. I trzecia, jakże bardzo ważna przepowiednia, która niespełniona jest do dzisiaj: jeśli będę głównym patronem, Bóg w miłosierdziu swoim wywyższy Polskę i stanie się siłą duchową dla innych narodów. I to jest niespełnione jeszcze do dzisiaj. Chciałbym teraz też podkreślić, że ludzie objawienia Andrzeja Boboli to z 1819 roku pewnie źle odczytali. Nie mam jako na to dokumentów, ale dzięki takiej modlitwie, bo u Boboli jest co z tego. Jeżeli byśmy szukali dokumentów, to nie ma prawie żadnych. Tu trzeba szukać prawdy o nim, o tym, co on nam powie. Na klęczkach trzeba szukać prawdy, na modlitwie, na medytacji. I dlatego też ostatnio miałem taką bardzo jasne takie natchnienie, że źle rozumiane objawienia Boboli prowadzą do naszych klęsk, bowiem pewnie Polacy odczytali tą ingerencję Bobola tak, jak pierwszym razem się objawił, uratował Polskę, miasto Pińsk przed Szwedami, to być może, że objawił się po to, żeby nam pomóc w walce z zaborcami. I proszę sobie zauważyć, dlaczego ja tak sądzę, że te powstania styczniowe, listopadowe, styczniowe, które Polacy podejmowali w walce z zaborcami, że może to być taka nadzieja organizatorów, że Bobola nam pomoże zwyciężyć wrogów. Ponieważ pierwsze powstanie wybuchło 30 listopada, a więc 29-30 listopad to jest dzień urodzin Andrzeja.
0: Tak.
1: I to mi każe patrzeć, że czy nie liczyli na to, że Bobola pomoże. No niestety przyszła wielka klęska. Dużo ludzi zostało wywiezionych na Sybir, pokonfiskowano majątki polskie i przez to ten kult Boboli, który tak dynamicznie się rozwijał, po jego objawieniu w 1919 roku przycichł. I teraz zobaczmy, jak jest walka nieba o kult Boboli. To jest rok 1853, kiedy wszystko już przygasło, a papież Pius IX beatyfikuje Andrzeja 30 października. Z całego świata przyjeżdżają Polacy, śpiewają polskie pieśni, co nie bardzo się nie spodobało zaborcom, szczególnie Rosji, która swojego ambasadora wezwała do Moskwy, że nie przeciwstawił temu samemu, został publicznie ścięty. I robiono wszystko, żeby o Polsce zapomnieć. Ale niestety papież, trzeba powiedzieć, podziękować za tą wielką odwagę. Papież zdecydował się i powiedział, że większego męczennika nad Bobole nie ma w dniu beatyfikacji. I tak mi się wydaje, że Polacy znowu nabrali ducha. No to nie pomógł, jak był kandydatem na ołtarze, to teraz pomoże, jak jest ubłogosławionym. I niespełna 10 lat później wybucha powstanie styczniowe i znowu się przegrywamy. No i potem w powstaniu znowu jest przygaśnięcie kultu Boboli znowu. I uważam jedno, co jest moim takim odkryciem ostatnio, o czym będę się dzielił, być może, że w najbliższym czasie, to jest Gieczwałt. Ja uważam, że to jest największy cud Andrzeja, jaki wyprosił dla Polski. Gieczwałt. Nie mam na to dokumentów, ale proszę sobie zauważyć, że ci, którzy trochę znają historię, to wiedzą, że Prusacy chcieli wciągnąć Polskę w kolejne powstanie przeciwko Rosji. Dali pieniądze na broń, sapiesze i chcieli, żeby Polacy wykorzystali to, że Rosja prowadzi wojnę na Krymie, uderzyli Polacy jeszcze raz na Rosję. I wszystko już było przygotowane. I wtedy w 1877 roku objawia się Matka Boża. Mój polskim językiem, ale najważniejsze jest to, że Polacy z różnych stron wędrują do Gieczwałtu. Wszystkie szlaki komunikacyjne są przepełnione ludźmi. Kolejowe i te, w którym poruszano się pieszo. Ludzie szli do Gieczwałtu. Czytamy, że w ciągu pół roku 500 000 ludzi tam było. I kiedy już było wszystko do powstania przygotowane, dzięki temu, że były objawienia w Gieczwałcie, wojsko nie miało jak się przedostać na wschód, nie było jak przekazać broni. I powiem, dlaczego uważam, że Gieczwałt jest wielkim cudem. Bo gdyby wybuchło wtedy powstanie i myśmy to powstanie przegrali, bo nic nie rokowało, że wygramy to powstanie, pewnie nie mogłaby się spełnić przepowiednia Andrzeja o odzyskaniu niepodległości. Bo po przegranej wojnie, powstaniu, naród byłby tak zniszczony, że nie miałby kto w tym narodzie, nie byłoby dla kogo tego państwa tworzyć. I dlatego, żeby się mogła spełnić przepowiednia Andrzeja, to jest oczywiście, nie mam dokumentów na to, bo wiele rzeczy nie ma z Bobolą, ale uważam, że skoro Andrzej Bobola wyprosił cud nad Wisłą, to w taki sam sposób uprosił cud w inny sposób, ale uratował Polskę przed jakimś wielkim nieszczęściem, bo Bobola jest tym, który ratuje nas od nieszczęścia. I to jest właśnie jakby to przemiana myślenia wtedy w Polaka po cudzie Gieczwałcie, że skoro nie da się wojną, powstaniami wyprosić, czyli albo odzyskać niepodległości, to da się świętością. I wtedy naprawdę dzieje się coś niesamowitego, bowiem mamy z tego okresu kilkunastu świętych. Mamy kilkanaście zgromadzeń zakonnych, kilkadziesiąt błogosławionych. I przychodzi rok 1918 i spełnia się przepowiednia Andrzeja po 99 latach. Ci, którzy wcześniej uznawali, że dobrze Polski nie ma na mapach świata, teraz dopominają się o to, aby Polska miała to miejsce na mapach świata, choćby Francuzi. A więc spełniła się przepowiednia Andrzeja. Spełniła się też i druga przepowiednia Andrzeja w 2002 roku, że ludzie mnie wybiorą patronem Polski. Ale jeszcze ta trzecia, głównym patronem, to się nie spełniła. I teraz Andrzej Bobola tłumaczył mi to trzecie objawienie w 2015 roku.
0: To w 2015 też do księdza przyszedł, tak?
1: To wtedy było takie wewnętrzne na modlitwie.
0: Rozumiem.
1: Przed jego ołtarzem w kościele. I mówi, popatrz, Strachocinie, dlaczego w 1987 roku się objawiłem? Bo za dwa lata Polska uwalniała się od komunizmu.
0: 89 rok.
1: Już zaoferowałem pomoc dla ojczyzny. Ale nikt tego nie przyjął. Jeśli dzisiaj mamy w takim miejscu Polskę, jakim jest, to dlatego, że komunizm was bardzo zniszczył, a wyście tego nie widzieli. Cieszyliście się, że idziecie na zachód, a przyjdą inne nieszczęścia, i które dzisiaj są. Bobola zaoferował pomoc przez, czyli słowo w Strachocinie, zacznijcie mnie czcić, było wypowiedziane tylko w Strachocinie, ale dla narodu. I dlatego też on jest takie bardzo ważne. I dlatego to wszystko przekazałem wtedy. I proszę sobie zauważyć, ja uważam, że bieg historii obecnej ma jakiś związek bardzo mocny ze świętym Andrzejem. A teraz nie tylko to przypuszczałem, ale dzisiaj wiem, bo w 2020 roku, kiedy Bobola objawił się dwa razy. Pierwszym razem objawił księdzu, się w marcu.
0: Księdzu Józefowi, który o tym mówi.
1: Tak, objawił się, a miało to miejsce też w świątyni, bowiem nasz dziennik zwrócił się do mnie, żebym napisał o, bo się pandemia zaczęła już w świecie, żebym napisał coś do naszego dziennika o tym, jak Andrzej Bobola się angażował, gdy była epidemia w Wilnie w XVII wieku. I poszedłem do świątyni, aby mówić mu, że co mam tam napisać w tym artykule. On mówi, że napisz, że jestem głównym patronem Polski. Co ma jedna do drugiego, nie? A mówię mu, że ja tego nie rozumiem, bo przecież naprawdę, choć powiedział, że gdy będę głównym patronem Polski, to większość Polaków uważa, że główny patron Andrzeja Polski polega na tym, żeby go dołączyć do Matki Bożej, Wojciecha i Stanisława, będzie głównym. A ja gdzieś tam w głębi serca zawsze czułem, że to nie o to chodzi. I wtedy on mi tłumaczy, że jestem głównym patronem Polski dlatego, że w chwili mojej śmierci Bóg zlecił mi opiekę nad Polską i polskim narodem. Bóg mi zlecił, Bóg mnie uczynił patronem. Wojciecha i Stanisława wybierali ludzie, ale mnie Bóg uczynił patronem. Dlatego należy mi się tytuł głównego.
0: I to było w 2020 roku.
1: To było w 2020 roku. Ale nic nie mówił o Matce Bożej. Tylko mówił o Wojciechu, Stanisławie i dodał jeszcze nawet, wszyscy jesteśmy Polsce potrzebni. Ale to mi dało jasne zrozumienie, dlaczego te ingerencje w sprawach Polski zawsze się odbywają i w Pińsku, i w Wilnie. I jednocześnie w 1920 roku, kiedy modlili się Polacy dzięki kardynałowi Aleksandrowi Kakowskiemu, biskupowi ordynariuszowi w Warszawie, za przyczyną błogosławionego Andrzeja, błogosławionego Władysława Zgielniowa, uratowanie Warszawy i Polski, stał się cud nad Wisłą. Bo przecież są na to dokumenty. Wystarczy tylko poszukać w konferencji Episkopatu Polski. Jest list pisany przez biskupu, żeby Andrzej Bobola był kanonizowany w podzięce za to, że uprosił cud nad Wisłą. Jest list Piłsudskiego, który poruszony tym wszystkim, co się stało, choć w czasie cudu w Warszawie go nie było, ale poruszony był do tego stopnia, żeby Andrzeja Boboli nazywać głównym patronem Polski. A bolszewicy, kiedy się o tym dowiedzieli, wywieźli trumnę Andrzeja Boboli z relikwiami do Moskwy. To dlatego tam się ona znalazła.
0: Do Muzeum Ateizmu, jeśli dobrze pamiętam.
1: Ateizmu i później ją sprzedali w 1923 roku
0: bo skutek stolicy był chyba
1: apostolskiej za zboże. Zresztą tak. To jest bardzo ciekawa historia.
0: Tak. Tylko wędrówka tych relikwii, prawda?
1: Tak, i trzeba ją znać dokładnie. I proszę sobie wyobrazić, że święty Andrzej Bobola właśnie pokazuje, jak ingeruje w te sprawy polskie. I w związku z tym, że mówiąc o tym, że go Bóg ustanowił patronem, ja po tym takim doświadczeniu wewnętrznym mówię, no ale coś te ważniejsze od Matki Bożej. Przecież Polska na Maryi stoi, nie? I naprawdę 1 maja 2020 roku przeżyłem to samo, co 16 maja 1987 roku, kiedy Bobola znowu wyraźnie staje przede mną nad ranem i mówi, powiedz Polakom, że zdegradowali Maryję. Że nie powinni czcić Maryję jako patronkę, tylko jako panią i królową. Bo nie wyście sobie ją wybierali, żeby z wami była. Tylko waszemu narodowi Bóg dał Maryję. I dał jako panią i królową. I dlatego, że jest panią i królową, to się wami opiekuje. Ale jej opieka nie zależy od was. Od waszej decyzji. To jest decyzja Boga. Przecież jakie jasne wytłumaczenie. I chciał w ten sposób dać dowód, że jego główny patronat nie jest w sprzeczności z rolą, jaką pełni Maryja. I nawet dodał później, nie ma nikogo ważniejszego nad Maryję w Polsce. Wszyscy święci jesteśmy jej sługami. Ja jestem jednym z nich. Przecież to jest coś niesamowitego, co przekazuje Andrzej Bobola na dzisiejsze czasy. I dodaje później na końcu, wybuduj domek dla pani królowej, żeby moi czciciele w Strachocinie uczyli się czcić Maryję jako panią i królową. I ten domek powstał w 2023 roku, jest poświęcony. Piękny zamek maryjny, naprawdę, gdzie w głównym ołtarzu jest wierna kopia Matki Bożej Częstochowskiej. Jest taka mała Częstochowa w tej Strachocinie, gdzie Andrzej Bobola upomniał się o miejsce Matki Bożej, jakby nam wskazał, i to uważam za bardzo ważne przesłanie, jakby chciał powiedzieć, że dzisiaj już was ratunek jest tylko w Maryi. I zrobił to, co robił wiele razy. Zawsze pokazywał, co może uratować Polskę. Tylko Maryja was może dzisiaj uratować. Czyli w jakim my już jesteśmy miejscu. I dlatego te wszystkie inicjatywy modlitewne, które podejmowałem w Strachocinie za ojczyznę, to one są między innymi po to, by uratować Polskę. Bowiem jako czciciel Andrzeja wiem, że przed II wojną światową Andrzej Bobola chciał nas uratować. Objawił się 3 maja 1938 roku, a więc kilkanaście dni po swojej kanonizacji. I przyszedł do Fuli Chora i powiedział w ten sposób, że grozi wam dwóch wrogów. Jeśli się do mnie zwrócicie, wybawię was z wielkiej katastrofy. Kim była ta Fula Chora? To była mistyczka, która uczyła dzieci Rydza Śmigłego gry na fortepianie. Czyli kogo wybrał, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. I niestety nie podjęto wtedy żadnych modlitw. A można w świetle tego, co Bobola powiedział, tak jak cud kiedyś wyprosił nad Wisłą, wystarczyło się zwrócić do Andrzeja Boboli. I teraz, kiedy jest tyle niebezpieczeństw, bo my tylko patrzymy na niebezpieczeństwo ze wschodu. A ja myślę, że to niebezpieczeństwo zachodu jest nie mniej groźne, albo może jeszcze groźniejsze, bo tamto może nam zabrać ojczyznę, ale to zabija naszą duszę.
0: Dokładnie.
1: I uderza w nasze zbawienie. Ale jakoś tego nie widzimy, bo Bobola chce ratować nas i od wschodu, i od zachodu. I dzisiaj potrzebna jest ta modlitwa do świętego Andrzeja Boboli. I teraz tylko dlatego, że on wyraźnie w marcowym objawieniu 2020 roku wyjaśnił dlaczego. Bo Bóg mnie przeznaczył do tego, abym ratował Polskę i polski naród. Tylko trzeba go posłuchać, bo jeśli go nie posłuchamy, odwrócimy się od niego, nie zrobimy to, co nam każe, to nie on będzie winien temu wszystkiemu. On nam chce pomóc. Ale jakoś tak trudno dotrzeć, dlatego bardzo się cieszę, że mogę Radio Niepokalanów, które przecież tyle dobra czyni i do tylu ludzi was słucha, że znowu może ktoś, słuchając tego wszystkiego, otworzą mu się oczy na kogoś ważnego. I myślę, że tak jak święty Andrzej Bobola kiedyś potrzebował Maksymiliana, potrzebował tych sióstr z Japonii, tak dzisiaj niejako święty Maksymilian zaprasza Andrzeja do tej radiostacji, którą bardzo pragnął, żeby było, i przecież jeszcze za swego życia pragnął, żeby stąd ważne wiadomości dla kraju, dla ojczyzny, dla Kościoła płynęły, że on niejako zaprasza świętego Andrzeja, mówi, powiedz jeszcze coś temu narodowi, bo ty, patrzcie, to się, oni się już angażują jako święci, by Polskę ratować. Tak to odbieram i tak to widzę, to zaproszenie do waszej radiostacji.
0: To był, proszę państwa, ksiądz Józef Niżnik, mój dzisiejszy gość, który opowiadał o swoich spotkaniach, tak, proszę państwa, spotkaniach ze świętym Andrzejem Bobolą. Opowiadał także o tym, jak ważne jest to, byśmy czcili świętego Andrzeja Bobolę, byśmy wzywali jego wstawiennictwa w sprawach, czy to osobistych, ale też przede wszystkim w sprawach naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie. Wspólnie z księdzem Józefem Niżnikiem polecamy państwu przyjaźń ze świętym Andrzejem Bobolą.

także w intencji polskiej niepodległości. Ta nowenna rozpoczyna się dzisiaj, 7 maja, a treść nowenny mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.radionepokalanów.pl. Duszogranie, czyli co mi w duszy gra. Dobra książka, wartościowy film, inspirujący człowiek. Duszogranie. Malwina Szymańska, bardzo serdecznie zapraszam.

0: Na zegarach 10:00, przed nami wiadomości. Tu Radio Niepokalan.
1: Trwają działania gaśnicze na Lubelszczyźnie. Za chwilę głos mieszkańców. Presja przyniosła efekt. Sejmowa komisja zajmie się projektem Tak dla religii i etyki w szkole. Statek francuskiej firmy transportowej zaatakowany na Bliskim Wschodzie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Ogromna chmura dymu.
3: Ogromna. No tak ja go nie widziałem jeszcze. Coś okropnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
5: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
2: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
7: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
1: Ale dobre informacje są takie, że w miejscu pożaru właśnie deszcz spadł, co powinno ułatwić akcję gaśniczą. Na 13 maja wyznaczono wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone obywatelskiemu projektowi ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt poparty przez ponad 500 tysięcy obywateli przez wiele miesięcy pozostawał w zamrażarce sejmowej po przejściu pierwszego czytania w Sejmie. Posiedzenie komisji zostało teraz zwołane na wniosek grupy posłów. Projekt zakłada ustawowe zagwarantowanie obecności religii lub etyki w polskiej szkole. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich podkreśla, że wyznaczenie terminu posiedzenia komisji jest efektem presji społecznej i aktywności obywatelskiej. To ważny sygnał, że głos ponad 500 000 obywateli nie może być ignorowany, podkreślają przedstawiciele środowiska wspierającego projekt.
8: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Senat zdecydował ksiądz Franciszek Blachnicki wśród patronów 2027 roku. Jak podkreślono, stworzone przez niego dzieła formacyjne ukształtowały i nadal kształtują sumienia i postawy wielu pokoleń Polaków. Z decyzji Senatu cieszy się biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
9: Będziemy mieli okazję, aby przy różnych wydarzeniach, kiedy będzie o księdzu Blachnickim zapewne więcej się mówiło, przypominać piękno jego osoby, jego życia, ale także tą duchową spuściznę, szczególnie też w wymiarze życia społecznego, które przecież dotyczy także tej naszej rzeczywistości, w której żyjemy, w której on widział też, jak bardzo potrzebne są pewne fundamenty wypływające z wiary, z duchowości opartej na wartościach tych trzech, o których on tak często mówi, czyli prawda, krzyż, wyzwolenie.
1: W lutym przyszłego roku przypada 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio, należący do francuskiej firmy transportowej. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
10: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
1: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali ewakuowani.
11: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
12: Błękitne granie.

0: Reklama.
1: Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
2: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
1: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
2: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
1: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
3: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
0: Po reklamie.
4: Pogoda.
5: W Niepokalanowie spadł deszcz, proszę Państwa. Nie jest to imponujący opad, ale pozwala choć trochę odetchnąć suchej i spragnionej ziemi. Czyżby to przypadek? Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask. Tak jakby Matka Boża chciała zesłać deszcz łask, ale też ten deszcz dosłowny tutaj na tę ziemię niepokalanowską. Oby jak najwięcej tych łask do nas tutaj spłynęło, i tych dosłownych, i przenośnych. Jeżeli chodzi o Polskę, w dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia na południowym wschodzie. Jedynie tam mogą pojawić się rozpogodzenia. Miejscami, tak jak wspominałam, także na innych obszarach kraju przelotne opady deszczu na południowym wschodzie i na południu. Również mieszkańcy mogą spodziewać się burz. Temperatury maksymalne 12 stopni na północnym zachodzie, 12 stopni również na północy, w centrum 17 stopni, 26 na południowym wschodzie. Na barometrach w Warszawie w tej chwili wciąż 1006 hektopaskali.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Rycerze Niepokalanej, maj to jeden z najbardziej ulubionych miesięcy świętego Maksymiliana. Na misjach w Japonii pisał: każde większe święto Matki Bożej przynosi nam jakiś upominek od niej, a miesiąc maj przyniósł ciągły ich łańcuch. Matczyna miłość Maryi dawała mu poczucie bezpieczeństwa i ufności. Swoją miłość i wdzięczność przekuwał w konkretny czyn, tworząc kolejne dzieła. Za jego przykładem chciejmy i my ofiarować coś Niepokalanej na miarę jej godności. Jedną z najważniejszych spraw społecznych w Polsce obecnie jest ratowanie dzieci nienarodzonych. Przed II wojną światową Niepokalanów prowadził szeroko zakrojoną działalność pro-life. Czynił to poprzez liczne publikacje na łamach Rycerza Niepokalanej. Pragniemy kontynuować dzieło ojca Kolbego. Planujemy akcję pomocy osobom z syndromem postaborcyjnym. Miłosierdzie Boże jest dla każdego. Nawiązaliśmy współpracę z Wiesławą Grzeszczak-Kowalską z Jasnogórskiego Centrum Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Prawdziwym skarbem są modlitwa matki i modlitwa ojca o uwolnienie od ciężaru winy po grzechu aborcji jej autorstwa. Zostały one sprawdzone przez teologów oraz psychologów i otrzymały imprymatur. Sam miałem okazję przekonać się, jak ich odmówienie wpływa na osoby z syndromem poaborcyjnym. Na moich oczach dokonywały się prawdziwe cuda uzdrowienia duchowego. Pozwólcie, że zacytuję fragment świadectwa Katarzyny. Dostałam od księdza żółtą książeczkę pani Wiesławy Kowalskiej Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji. Ksiądz powiedział, żebym w domu najpierw przeczytała spokojnie całą książeczkę, a jak emocje opadną, aby odmówić modlitwę jeszcze raz przed Najświętszym Sakramentem. Postąpiłam dokładnie według wskazówek. Doznania podczas czytania w domu były bardzo intensywne. Poczułam, że naprawdę godzę się ze sobą. Spływające łzy, żal i modlitwa naprawdę uzdrawiały. Z każdym słowem modlitwy wzrastało pragnienie wybaczenia sobie. Płakałam i jednocześnie modliłam się. Łzy radości i wybaczenia spływały mi po twarzy i czułam, jak bardzo pragnęłam od lat tego ludzkiego pogodzenia się. Dziękowałam Bogu, że mnie uwalnia od tego ciężaru, który nosiłam w sercu przez większość życia i płakałam. Po przeczytaniu i odmówieniu modlitwy z tej książeczki byłam pewna, że już sobie wybaczyłam. Naszym pragnieniem jest, aby te modlitwy dotarły do potrzebujących. Dzięki opatrzności Bożej zostały wydrukowane w formie ulotki. Chcemy dostarczyć je bezpłatnie do wszystkich parafii w Polsce. Czynimy to poprzez wydziały duszpasterskie w każdej diecezji. Pierwsza partia poszła do diecezji lubelskiej. Kolejne diecezje zgłaszają swoje zapotrzebowanie. Zapraszamy i Was, drodzy rycerze i rycerki Niepokalanej, do wsparcia tego dzieła. Zależy nam na Waszej modlitwie. Chętnie udostępnimy także ulotki z modlitwami, abyście w swoim środowisku mogli je przekazać potrzebującym. Pamiętajcie jednak, aby czynić to bardzo delikatnie i dyskretnie. Nie chcemy piętnować kogokolwiek, ale pomóc w przyjęciu daru Bożego Miłosierdzia. Ulotki rozprowadzamy przez Narodowy Ośrodek MI. Tam proszę zgłaszać zapotrzebowanie. Możecie też wesprzeć to dzieło finansowo. W tym miesiącu modlimy się w intencji, aby Duch Święty uzdolnił nas do gorliwego głoszenia wiary w Jezusa. Niech Niepokalana oblubienica Ducha Świętego wyprasza nam łaski i otoczy matczyną opieką. Serca Wam błogosławię. Ojciec Mirosław Kopczewski, asystent prowincjalny do spraw Rycerstwa Niepokalanej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjmują pod swój dach Rycerza Niepokalanej, którzy czytają oraz propagują nasze pismo założone przez samego świętego ojca Maksymiliana w 1922 roku. Przez Rycerza Niepokalanej ojciec Kolbe chciał dotrzeć do wszystkich ludzi z Ewangelią i przekazać prawdę o tym, jak bardzo jesteśmy kochani przez Matkę Najświętszą. Ukazał się już nowy numer naszego pisma. W majowym numerze Rycerza Niepokalanej przeczytamy m.in. Chrzest, czyli początek wolności. Artykuł pana profesora Andrzeja Nowaka o tym, jak chrzest polski uratował słowiańszczyznę pomiędzy Odrą a Bugiem od licznych zagrożeń oraz sprawił, że powstał naród i państwo polskie. Wyjątkowy tekst księdza Guy Pagesa z Paryża o tym, że chrześcijanie i muzułmanie nie wyznają tego samego Boga. Tekst księdza profesora Roberta Skrzypczaka pod tytułem Charlie Kirk o Maryi. Redaktor Grzegorz Górny kontynuuje biografię Matki Bożej, tym razem opisuje pobyt świętej rodziny w Egipcie podczas ucieczki przed Herodem. Świadectwo przemiany życia propagatora objawień Gietrzałckich, pana Grzegorza Kasjaniuka. Jest to historia o tym, jak Niepokalana działa z wielką mocą i prowadzi do Chrystusa. Pani psycholog Bogna Białecka pisze o destrukcyjnym wpływie mediów społecznościowych na małżeństwo, a ksiądz Marek Dziewiecki o uzależnieniu od elektroniki. Ponadto w Rycerzu Niepokalanej kolejny tekst o Gietrzwałdzie autorstwa pana Grzegorza Kasjaniuka, katecheza Kościoła i ojca Maksymiliana o Niepokalanej, odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, podziękowania za otrzymane łaski, felietony, publicystyka autorstwa pana mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego, komentarz maryjny do Ewangelii Niedzielnych oraz inne ciekawe artykuły. Wszystkich słuchaczy gorąco zachęcam do prenumeraty Rycerza Niepokalanej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Można tego dokonać przez stronę internetową rycerzniepokalanej.pl, a następnie zakładkę prenumerata telefonicznie pod numerem 46 864 23 13. 46 864 23 13. Niech Niepokalana wyprasza nam wszystkim wiele łask Bożych. Wszystkim czytelnikom życzę dobrej lektury oraz owocnej pracy apostolskiej nad zdobywaniem dusz dla Niepokalanej. Ojciec Krzysztof Maria Flis, redaktor Rycerza Niepokalanej, pisma założonego przez świętego ojca Maksymiliana.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Któż jak Bóg? W ostatnich tygodniach furorę na ekranach robił film Najświętsze Serce, przypominający historię mistycznych wizji, jakich dostąpiła święta Małgorzata Maria Alacoque. My, na łamach najnowszego numeru Któż jak Bóg, gościmy jednego z bohaterów tej produkcji, księdza Etienne'a Kerna, rektora sanktuarium w Paray-le-Monial. Najnowszy numer to także poruszające świadectwa mocy świętego Michała Archanioła. Jedna z uczestniczek peregrynacji jego figury w Wielkiej Brytanii wyznaje, że książę wojsk niebieskich ocalił ją od śmiertelnej choroby. Nasza czytelniczka z Gdańska dzieli się zaś swoim doświadczeniem archanielskiego wsparcia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i głęboko zranionymi. Publikujemy również dwa teksty poświęcone nowemu człowiekowi. Mateusz Krawczyk zauważa, że Słowo Boże nie będzie żywe, dopóki nie doczeka się realizacji w naszym życiu. A ksiądz Henryk Skoczylas wzywa nas do zachowania dystansu względem wszystkiego, co odrywa nas od Boga. Tematyka zagrożeń duchowych to tym razem m.in. obszerny tekst o niebezpieczeństwach związanych z hipnozą. Dlaczego tak łatwo rezygnujemy z największego Bożego daru, jakim jest wolna wola? Jasnogórski egzorcysta, ojciec Marcin Ciechanowski, odpowiada z kolei na pytania o nadzieję dla osób zniewolonych oraz o największe zagrożenie dla ducha. Najnowszy numer nabyć możecie na stronie kjb24.pl w katolickich księgarniach. Serdecznie zachęcamy do lektury. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Lektura Radia Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Cnoty moralne siostry Faustyny, niektóre, jak się rzekło, w stopniu heroicznym, były podłożem do rozkwitu cnót wlanych teologicznych. Miała ona wiarę prawdziwie heroiczną. Ta wiara mocna, zaszczepiona przez bogobojnych rodziców, kierowała całym jej życiem. Doprowadziła ją do zakonu i zapaliła wielkim poświęceniem dla dobra dusz. Ta wiara ujawniała się w niej w anielskiej czystości życia, która czyniła ją baczną na unikanie nawet cienia grzechu dobrowolnego, w wysokim pojęciu doskonałości ze względu na chwałę należną Bogu, w gorącym pragnieniu zbawiania dusz, za które gorąco się modliła i poświęcała, w mocnej i głębokiej miłości Kościoła, za który często gorąco się modliła, i wreszcie w jej powszechnym, mocnym i bezwarunkowym przyjmowaniu wszystkich prawd objawionych i podanych przez Kościół do wierzenia. Siłą żywotną jej wiary była Eucharystia, nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, miłość do Matki Najświętszej, którą zachowała do końca życia, oraz cześć dla świętych pańskich. W jej rozmowach wyczuwało się głębokie zjednoczenie z Bogiem. Modliła się wiele, nawet przy pracy, a na modlitwie była głęboko skupiona. O, jak słodko, pisze w pamiętniku, mieć to w głębi duszy, w co Kościół wierzyć nam każe. Gdy dusza moja zanurzona w miłości, to najwięcej zawiłe kwestie jasno i prędko rozstrzygam. Boże, udziel mi głębszej wiary, abym w każdej siostrze zawsze widziała Twój święty obraz, który mam wyryty w duszy, modliła się ona. O, jak wszystko człowieka ciągnie ku ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, pisze ona na początku życia zakonnego, a w kilka lat później: nie spocznę, aż Cię znajdę. Nie umiem żyć bez Boga. Pragnę, aby był przyspieszony triumf Kościoła.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

Już za chwilę przeniesiemy się do Bazyliki w Niepokalanowie, skąd będziemy transmitować dla Państwa mszę świętą. Przypominam, dziś w Niepokalanowie uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Wszechpośredniczki łask.

Dzisiaj w Bazylice Niepokalanowskiej obchodzimy szczególną uroczystość, uroczystość patronalną tego kościoła, tej bazyliki, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask. To przy konsekracji w 1954 roku, kiedy podczas nieobecności prymasa Wyszyńskiego jego biskupi pomocniczy konsekrowali tą bazylikę, nadali taki właśnie tytuł. Tytuł, który może nie jest popularny, który może też teologicznie ostatnio był też w jakiś sposób podważany, ale tytuł, który ma swoją głęboką osadzoną w tradycji, głęboko osadzony w tradycji sens, głęboko osadzoną w tradycji teologiczną prawdę. Dlatego dzisiaj gromadzimy się w naszej bazylice, aby obchodzić tą uroczystość, aby ta uroczystość też przypominała nam tą prawdę, że Maryja jest tą, która jest drogą, która, jak mówią ojcowie Kościoła, jest tą drabiną, której Chrystus przyszedł na świat i w której my także do Chrystusa wchodzimy poprzez swoje życie. Niech ta dzisiejsza uroczystość, wszyscy goście, parafianie, stali bywalcy tej bazyliki się gromadzą, niech uwznośla nasze serca, niech prowadzi nas ku dobremu Bogu przez Matkę Bożą Niepokalaną. A intencje szczegółowe tej Eucharystii, jakie zanosimy, pierwsza intencja, modlimy się o zdrowie i opiekę niepokalanej dla Ireny Wrocławskiej. W drugiej intencji polecamy świętej pamięci Sylwestra i Zbigniewa Kryska. W trzeciej intencji modlimy się za świętej pamięci Stanisławę Sadowską. W czwartej intencji modlimy się za świętej pamięci Konrada Błaszczyka w mszy świętej gregoriańskiej. Pozostali ojcowie i ksiądz Mirosław, gość, modlą się w intencjach Bogu wiadomej. Łączą się z nami słuchacze Radia Niepokalanów, widzowie telewizji Niepokalanów, z których obecności poprzez media cieszymy się i włączamy was do naszej wspólnej modlitwy i liturgii. A my, aby z czystym sercem uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty w przedziwnym zamyśle swojej miłości postanowiłeś, aby Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Twórcę łaski i dałeś mu ją za pomocnicę w dziele odkupienia ludzi. Spraw, aby nam wyjednała obfite łaski i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Czytanie z Księgi Estery. W owych dniach Estera przemówiła do króla Asferusa i upadła do nóg jego i płakała i błagała go o łaskę, aby usunął złość Hamana, Agagity i zamiar jego skierowany przeciwko Żydom. A król wyciągnął do Estery złote berło, na co podniosła się Estera i stanęła przed królem i rzekła: jeśli się to podoba królowi, jeśli darzy mnie życzliwością, jeśli królowi to odpowiada, a ja jestem w jego oczach miła, niech zostanie napisane, aby wycofano listy, plan Hamana, syna Hamadety, który napisał, aby wygubić Żydów mieszkających we wszystkich państwach króla. Bo jakże mogłabym patrzeć na zło, które spadnie na lud mój, i jak mogłabym patrzeć na zgubę mojego narodu? Wtedy rzekł król Asferus do królowej Estery i do Żyda Mardochedeusza: oto dałem Esterze dom Hamana, a jego powiesili na drzewie, ponieważ podniósł rękę na Żydów. Wy zaś, jeśli wam się wyda to słuszne, napiszcie w sprawie Żydów w imieniu króla i zapieczętujcie sygnetem, ponieważ pismo króla napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem króla jest nieodwołalne. Dla Żydów nastało światło i wesele, i radość, i sława. We wszystkich bez wyjątku państwach i w każdym mieście w miejscu, dokąd dotarło słowo króla i jego dekret dla Żydów, była radość i wesele, uczty i dzień zabawy. Oto słowo Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodnego bliźnicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich

Niech Ciebie, Boże, wesławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie. I

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg, nasz Bóg, nam

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Oto słowo Boże.

Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, Matko łaski i Królowo miłosierdzia, bo z Ciebie narodził się Chrystus, nasz

Gdy Jezus przemówił do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego, oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką.

Bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiaj zgromadzeni na tej uroczystości odpustowej w naszej bazylice, drodzy pielgrzymi, drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, widzowie telewizji Niepokalanów. Chyba każdy z nas wie, że słowo matki dla dziecka ma ogromne znaczenie. Kiedy matka coś mówi, to od małego dziecko często podporządkowuje się temu. Słucha, jest posłuszne. To serce małego człowieka było pod sercem matki, dlatego to posłuszeństwo i wola rodzicielki jest dla człowieka ważne. I nawet jak człowiek wzrasta, nawet jak kończy różne szkoły, wychodzi z domu, zakłada własną rodzinę, to często matka ma dla niego wielkie znaczenie. Tam gdzieś kieruje, podpowiada, mówi, wskazuje te drogi życia. I kiedy dzisiaj gromadzimy się na tej uroczystości Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask, to chcemy nasze serca skierować ku Maryi, ku tej, która była Matką Syna Bożego. Ona to, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jest zawsze krok w krok za Jezusem. Ona Mu towarzyszy. Od chwili, kiedy dowiedziała się, że ma stać się Matką Syna Bożego, od chwili zwiastowania, poprzez narodzenie, poprzez ten okres dziecięctwa, znalezienia Chrystusa w świątyni, aż po dorosłość, aż po to nauczanie, o którym dzisiaj słyszymy, kiedy Maryja przychodzi z Jego krewnymi do Jezusa, aż po krzyż i ten testament z krzyża, zesłanie Ducha Świętego i chwalebne jej wniebowzięcie. I to towarzyszenie Maryi jest takie nie narzucające się, nie jakieś takie nachalne, jakbyśmy mogli powiedzieć kolokwialnie, ale jest to takie towarzyszenie pełne miłości, pełne troski. I dzisiaj słyszymy tą scenę z Ewangelii Mateusza, kiedy Maryja podchodzi do tłumów, kiedy podchodzi do tych słuchających i chce się zobaczyć. A Jezus mówi, kto to jest moja matka? Którzy to są moi bracia? To ci, którzy słuchają mojego słowa. I my też, kiedy gromadzimy się, to wiemy, że Maryja nie jest dla nas i nigdy nie była i nie będzie dla nas boginią. Nie będzie ważniejsza od Chrystusa. Dzisiaj w drugim czytaniu słyszeliśmy to słowo z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, że mamy jednego pośrednika, Chrystusa. On jest tym, który nam przewodzi. Ale Maryja w tym pośrednictwie Chrystusowym jest mocno umocowana. Ona stoi jako ta, która uczestniczy w tym wszechpośrednictwie łask, które pochodzą od samego Boga. To tak jak w domu, w dawniejszych czasach często to pracował na chleb, zarabiał ojciec, od rana do wieczora zajmował się czy tam jakimś rolnictwem, czy jakimś rzemiosłem. Matka zwykle była w domu, opiekowała się dziećmi, wychowywała te dzieci, dbała o dom. I tak samo jest w tym porządku łaski. To Bóg daje łaskę. Bóg przynosi ten chleb do domu. Bóg jakby troszczy się o każdego z nas. Zaskarbia nam te łaski. Ale Maryja jest tą, która jest rozdawczynią. Tą, która kroi. Tą, która wydziela każdemu dziecku tą porcję do jedzenia. Tą, która wszystkich w domu dostrzeże. Tą, która wszystkich nakarmi, wszystkim da to, co jest im potrzebne. I tak samo taki też porządek jest w tym porządku duchowym. Dlatego mówimy, że jest wszechpośredniczką. Dlatego mówimy, że te wszystkie łaski od niej pochodzą. Dzisiaj słyszeliśmy to pierwsze czytanie z księgi Estery, kiedy dzięki tej mężnej niewieście, dzięki tej Żydówce,
cały naród otrzymał wielką łaskę. I my też dzięki Maryi, dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu też w to dzieło zbawienia, uczestniczymy w tym dziele zbawienia, obdarowywani jesteśmy. Święty Maksymilian, założyciel tego miejsca, duchowy inspirator tego oddania się Matce Bożej, często mawiał, że przez Maryję, bo ona jest tą drogą, przez nią przyszedł Chrystus na ziemię i przez nią też my do Chrystusa dążymy. Dlatego jest tak bardzo ważna, dlatego jest tak bardzo istotna. Mówił, są inne drogi, dobre drogi, ale dla nas najlepszą drogą jest droga, która prowadzi przez Maryję. Dlatego też, kiedy gromadzimy się dzisiaj na tej uroczystości odpustowej, ważne jest, abyśmy zadali sobie też pytanie, bo można żyć też przeszłością, można rozważać dokumenty Kościoła, można jakoś napawać się tą ideą, ale ta idea ma stać się rzeczywistością. Święty Maksymilian często mawiał braciom w Niepokalanowie, że my jesteśmy tylko narzędziami. To tak jak miotła. Miotła nie ma nic do powiedzenia. Stoi w kącie, czeka, aż ktoś ją weźmie do ręki, aż ktoś się nią posłuży. I święty Maksymilian mówi, my jesteśmy narzędziami w ręku Niepokalanej. Nie niewolnikami, nie sługami. Bo niewolnik i sługa może się zbuntować. Bo oni mogą pójść swoją własną drogą. A rzecz i własność to coś, co jest w bierny sposób używane przez Maryję. I chcielibyśmy mieć też taką chęć oddania się Matce Bożej na przepadłe, na wszystko, na to, co chce uczynić z naszym życiem, z naszą codziennością. Kiedy dzisiaj patrzymy, jesteśmy przecież w tym takim najpiękniejszym miesiącu maryjnym, kiedy może odbywają się też te przepiękne rodzinne uroczystości, uroczystości pierwszej komunii świętej, to troszeczkę brak nam takiej nadziei, kiedy patrzymy w przyszłość. Jeszcze niedawno mówiło się, że to bierzmowanie jest tym takim pożegnaniem z Kościołem. I rzeczywiście młodzież przystępowała do bierzmowania, później przestawała chodzić do Kościoła. Dzisiaj w przeciągu tej dekady stało się coś jeszcze bardziej strasznego, że to pierwsza komunia jest tym sakramentem pożegnania. Bo jeszcze trzeba wyprawić bal komunijny, bo jeszcze dziecku trzeba kupić prezenty, sprosić jakąś tam rozsypaną, ledwo trzymającą się rodzinę, bo ojciec jest rozwiedziony z matką, a połowa rodziny ze sobą nie ma kontaktu. I dziecko przestaje już po pierwszej komunii chodzić do kościoła, mieć kontakt z Panem Bogiem. Dlatego szczególnie nie tylko na te teoretyczne sprawy trzeba kłaść nam jakiś nacisk, ale na praktykę naszego życia. Bo dużo można mówić, dużo można czynić i zdobić kapliczki przydrożne i nawet zebrać się przy nich i odczytać czy odśpiewać litanie. Ale czy w naszych rodzinach i w naszych domach jest ta pieczołowitość, ta wierność Panu Bogu, chęć też bycia tym narzędziem, żeby Bóg posługiwał się nami. Ile jest tam takiej powolnej, pełzającej, można powiedzieć, codziennej apostazji. Przestajemy się żegnać, przestajemy nosić medaliki, łańcuszki, przestajemy cokolwiek mieć wspólnego z Panem Bogiem. Dlatego niech ta dzisiejsza uroczystość też, zwłaszcza tutaj, obchodzona w Niepokalanowie, w tej okolicy naszej, w tym naszym Mazowszu, niech ta uroczystość też pobudzi nasze serca, pobudzi do tego prawdziwego oddania się Matce Bożej. Uroczystość ta została wprowadzona w połowie XIX wieku przez kardynała belgijskiego Desideriusza Merciera. I wiele też było trudności, żeby ją jakoś wprowadzić, żeby ją zaakceptować. Ale mimo wszystko jest i mimo wszystko ona nam coś mówi, coś powinna nam sygnalizować, że ta droga jest dla nas, że jeśli oddamy nasze życie Matce Bożej, to ona też będzie
zajmowała się naszymi sprawami. Będzie nas prowadziła po drogach naszego życia. Dlatego nie tylko przychodzimy, aby tutaj pokłonić się Matce Bożej, aby szukać jej posągu, postaci, ale aby zaczerpnąć tego ducha. Bo w Niepokalanowie nie ma ani cudownego źródełka, ani słynącego łaskami obrazu, ani jakiejś figury, która by gdzieś tam zabłysła światłem albo pokazała się wielką cudownością. W Niepokalanowie najważniejsza jest idea. Idea oddania się Matce Bożej. Idea, abyśmy stali się na jej wzór. Ojciec Maksymilian często braciom mówił: Niepokalana, oto nasz ideał. Dlatego wyjedźmy z tego miejsca, powróćmy do swojej codzienności, ale umocnieni w to, że Maryja będzie prowadzić, będzie naszą drogą, będzie tą, która nie tylko będzie się nami opiekowała, ale my także, idąc za nią, będziemy mogli dojść do nieba, będziemy mogli dojść do zjednoczenia z Panem Bogiem. Ale stanie się to tylko wtedy, kiedy całkowicie staniemy się na jej użytek, kiedy całkowicie oddamy jej swoje życie i pójdziemy tą drogą maryjną. Ojciec Maksymilian, ten, który był nie tylko niewolnikiem, nie tylko sługą, ale narzędziem w rękach Niepokalanej. Niech on swoim orędownictwem, wstawiennictwem pomaga nam, abyśmy umieli i potrafili kroczyć tymi drogami naszego życia i być wierni maryjnej drodze. Amen. A teraz powstańmy i złóżmy nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Znaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni, aby wzywać pomocy Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, najpełniej uczestniczącej w paschalnym dziele swego Syna, zanieśmy do Niego nasze prośby i modlitwy. Módlmy się za naszego papieża Leona XIV, za naszego biskupa Adriana, za wszystkich kapłanów i diakonów, aby wpatrzeni w Maryję dobrze pełnili posługę głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów, za stałych bywalców, za naszych parafian, aby zaangażowali swoje serca w rzeczywiste budowanie Królestwa Bożego na wzór Niepokalanej. Ciebie prosimy. Módlmy się za przebywających w szpitalach, domach opieki, w więzieniach, za tych, którzy są złamani na duchu, tych, którzy się źle mają, aby dobry Bóg przyszedł im z pomocą i wsparł ich
życie swoją łaską. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i opiekę niepokalanej dla Ireny Wrocławskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza zmarłych z naszych rodzin, naszych zmarłych parafian, bliskich, a szczególnie w tej mszy świętej polecajmy świętej pamięci Sylwestra i Zbigniewa Kryska, Stanisławę Sudowską oraz świętej pamięci Konrada Błaszczyka, aby dostąpili oni spotkania z Bogiem wieczności. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, uczestniczących w tej odpustowej Eucharystii, abyśmy posłuszni Maryi pełnili wszystko, co nam poleca jej Syn. Ciebie prosimy. Bądź wywyższony, Boże, za śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, przez które otrzymaliśmy obfitość łaski i usprawiedliwienie dające życie. Wejrzyj na prośby Maryi, naszej Matki i pośredniczki łaski i dokonaj cudu przemiany serc ludzkich, które Ci polecamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła.
0: Panie nasz Boże, przyjmij dary złożone jako wyraz przebłagania i chwały w dniu wspomnienia chwalebnej Dziewicy Maryi mocą Ducha Świętego przemień je w sakrament odkupienia ludzi. Niech ofiara, którą z ustanowienia Chrystusa pośrednika jedna nas dziś z Tobą, stanie się dla nas źródłem łaski.

0: zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, został przez Ciebie ustanowiony jako jedynym pośrednikiem między Tobą a ludźmi, a zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. W zamysłach swej dobroci postanowiłeś, aby Najświętsza Maryja Panna, Matka i Pomocnica Odkupiciela, spełniła w Kościele macierzyńskie zadania wstawiennictwa i przebaczenia, orędownictwa i łaski, pojednania i pokoju. To szafarstwo macierzyńskiej miłości całkowicie zależy od jedynego pośrednika Chrystusa i z Niego czerpie siłę swoją, skuteczność. Dlatego Twoi wierni w trudnościach i niebezpieczeństwach uciekają się z ufnością do Najświętszej Dziewicy i wzywają jej pomocy jako Matki Miłosierdzia i Szafarki Łaski. My również, zjednoczeni z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie z radością, wołając:
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, Antonim, Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas. Chrystus Pan karmi nas.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, po krzepieniu źródła zbawienia pokornie Cię prosimy, abyśmy przez działanie Najświętszego Sakramentu i przez wstawiennictwo błogosławionej Dziewicy ściśle zjednoczyli się z Chrystusem pośrednikiem i coraz wierniej współdziałali w dziele odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Wiele osób przybywa do Niepokalanowa i rzeczywiście podziwia też zwłaszcza tą bazylikę, którą wybudowali wielkim wysiłkiem bracia, przyozdobili swoimi wielkimi talentami. Ale tak naprawdę Niepokalanów nie zachwyca pięknem. Wszystkie budynki bardziej przypominają budynki takie fabryczne, warsztaty. Bo jest to miejsce nie do podziwiania, ale miejsce, w którym ma się wykuwać, jak mówili wielcy nasi pasterze, prymas Wyszyński czy Jan Paweł II. Niepokalanów jest tym warsztatem, warsztatem pracy duchowej. I niech ta idea ojca Maksymiliana, idea oddania się na, jako narzędzie Matce Bożej, niech też nam pomaga, niech przypomina nam, kiedy tutaj przyjeżdżamy do tego miejsca, aby właśnie w ten sposób wykuwać to, co najważniejsze w naszym życiu. W naszym klasztorze jest wiele rekolekcji, wiele różnych spotkań. Nasze są 3 domy rekolekcyjne. Zachęcamy, zwłaszcza w najbliższym czasie, od 13 do 15 maja są rekolekcje dla rodzin w kryzysie. Zachęcamy jeszcze, kto by chciał uczestniczyć, kto wie, że ktoś takiej pomocy potrzebuje, to można to w Niepokalanowie tutaj uzyskać. Też przygotowuje się powoli Niepokalanów do jubileuszu, stulecia. Także tym bardziej niech nasza modlitwa, niech nasza tutaj obecność, wspieranie też ofiarami tego miejsca, niech się przyczyniają do tego, aby te obchody były jak najbardziej godziwe, jak najbardziej takie oddające hołd Matce Bożej Niepokalanej, Wszechpośredniczce łask, patronce tego miejsca. A my przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono nas wspiera, niech nas prowadzi po drogach naszego życia. Pan z wami, niech was

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki w Niepokalanowie. Eucharystii przewodniczył ojciec Rafał Kwiatkowski. 4 minuty pozostały do godziny 12:00.

Już za chwilę wybije 12. Zapraszam na wspólną modlitwę południową i jednocześnie żegnam się z Państwem. Malwina Szymańska, pokój i dobro, Maryja.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Praca duchowa człowieka. Człowiek nie ma żadnej korzyści, jeżeli pozna cały świat, ale nie pozna swego własnego. Maryja posiadała i zewnętrzne, i wewnętrzne piękno. Kto ją widział, stawał się innym człowiekiem. Duchowa łagodność, która promieniowała, uzdrawiała duszę. Swoim wewnętrznym pięknem i siłą łaski spełniała misjonarskie dzieło. I każdy człowiek, jeżeli będzie pracować duchowo, doskonalić swój charakter, stanie się błogosławiony, piękny duchem. Jak właściwie pracować nad sobą? W skrycie i w milczeniu. Praca duchowa to delikatna sprawa i każdy nasz uczynek wymaga szczególnej uwagi. Życie duchowe to nauka nauk, mówią święci ojcowie. Zaczniesz pracować nad sobą, kiedy przestaniesz interesować się tym, co robią inni. Jeżeli będziesz zajmować się sobą i przestaniesz patrzeć na innych, będziesz widzieć tylko swoje własne wady, a u innych nie będziesz ich zauważać. Obserwuj siebie i powstrzymuj swój gniew, żeby namiętność nie zapuściła w tobie korzeni. Żeby człowiek stał się podobny Bogu, musi żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami i pracować nad sobą. Postępy duchowe są tam, gdzie jest wielka pokora. Nie przypisuj sobie tego, co dał ci Bóg. Pokora otwiera drzwi niebios i łaska Boża zstępuje na człowieka. Pokorny ma wszystkie cnoty. Na człowieku pokornym spoczywa Duch Boży. Żeby ludzie mogli ze sobą obcować duchowo, muszą pracować na tej samej częstotliwości. Wewnętrzna radość przychodzi po zaprowadzeniu wewnętrznego ładu. Jeżeli wyrozumiale odnosimy się do błędów innych ludzi, to Bóg okaże wyrozumiałość dla naszych błędów. Na czasy niedowiarstwa trzeba mieć wiarę głęboką i gorącą. Na czasy niedowiarstwa trzeba być prostym w obejściu, pokornym i cierpliwym. Na czasy rozwiązłości i rozpasania należy być czystym i niewinnym w myśli, mowie i czynach. Miłość i pokora – dwie cnoty siostry. Prostota to pierwsze dziecko pokory. Pokora jest matką mądrości, mawiał święty Jan Chryzostom. Prosty człowiek zawsze ma dobre myśli. Kiedy jest prostota, czujemy się lekko. Poprzez świętą prostotę człowiek poznaje Boże tajemnice. Pracuj i czekaj cierpliwie, jeżeli chcesz radować się duchowymi płodami. Radość duchowa przychodzi jako owoc pracy duchowej. Jedną z tajemnic powołania.

powodzenia u ludzi jest dar naturalnej wesołości płynącej z czystej duszy. Uśmiech to nic innego jak błysk radości naszej duszy, mówił Dante Alighieri. Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość. Jezu, przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją, Tyś pokojem moim, Tyś jedynym ratunkiem moim, Tyś ukojeniem w chwilach walki z wątpień morza, Tyś jedynym promieniem, który oświeca życia mojego drogę, Tyś wszystkim dla duszy samotnej, Ty rozumiesz duszę, chociaż ona milczy. Tak wołała święta Faustyna.

0: Uwaga podróżni udający się do Niepokalanowa. Specjalny pociąg Radia Niepokalanów odjedzie z toru 102 przy peronie 7. Dla podróżnych udających się do Łodzi zapewniamy połączenie z toru 98 przy peronie 6. Życzymy udanej podróży i dobrego odbioru.
1: Radio Niepokalanów.
2: Błękitne granie.
3: I musisz wierzyć, że pociąg zbawia.

0: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem w Puszczy na Roztoczu. Prezydent weźmie udział w ceremonii złożenia szczątków żołnierzy ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
1: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
0: Pożar w okolicach miejscowości Kozeki i Osuchy w powiecie biłgorańskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Dziś w Kamysznicy w powiecie żywieckim zaplanowano państwowe uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, największej formacji podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Wygłosi też przemówienie. Jednym z punktów dzisiejszych wydarzeń jest też otwarcie nowego cmentarza wojennego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie milkną echa decyzji Senatu. Izba Wyższa Parlamentu ustanowiła przyszły rok rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Blachnicki był i nadal pozostaje postacią ważną nie tylko dla Kościoła, lecz także i dla Polski. Wychował pokolenia wolnych Polaków, którzy mieli odwagę sprzeciwić się systemowi komunistycznemu, mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału IPN-u.
3: Ksiądz Franciszek Blachnicki, powiedzmy to jeszcze inaczej, jest ojcem, założycielem wolnej Rzeczypospolitej. Tak samo jak Jan Paweł II, prymas Stefan Wyszyński czy ksiądz Jerzy Popiełuszko.
0: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach prowadzi intensywne śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło Życie. Czynności prokuratorskie są jeszcze w toku. Niemniej już teraz wiadomo, że katowicki kapłan zmarł 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu w wyniku zabójstwa przez otrucie substancjami toksycznymi. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób, prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Szczegóły Ben O'Connor.
4: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
5: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
6: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
4: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
7: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
4: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
0: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur.
8: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
9: Błękitne granie.
10: Reklama.
11: Nawozić czy nie nawozić?
12: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowit i jego taktyka mistrza trawnika.
11: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowit, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
12: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
11: Florowit, taktyka mistrza trawnika.
10: Po reklamie.

a chciałem jej darować świat i czarno-białe dni rozłożyć na palecie barw. Mówiłem, jeśli chcesz,

a chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia.

7 maja 1951 roku w Katowicach na świat przyszedł Ireneusz Dudek, kompozytor i wokalista. Wraz z Dariuszem Duszą założył rock'n'rollową grupę Shaking Dudy, z którą wylansował liczne przeboje. Jest także organizatorem festiwalu Rawa Blues, uważanego za najważniejszy festiwal bluesowy w Polsce.

1971 roku w Sztokholmie urodził się Eagle Eye Cherry, wokalista i kompozytor, który w 1998 roku wprowadził na listy przebojów singiel z piosenką Safe Tonight. Take this wine and drink with me.

7 maja 1977 roku była chórzystka w zespole Stevie Wondera, Dennis Williams, zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką zatytułowaną Free. Był to jej jedyny hit numer jeden na wyspach.

Również w 1977 roku zespół The Eagles zdobył pierwsze miejsce listy Billboardu singlem z utworem Hotel California. Kompozycja dała grupie także nagrodę Grammy w kategorii Nagranie Roku.

7 maja 1998 roku w wieku 56 lat zmarł amerykański wokalista country Eddie Rabbit.

7 maja 1936 roku urodził się Jimmy Ruffin, piosenkarz soulowy. Największy sukces przyniosła muzykowi debiutancka płyta Jimmy Ruffin Sings Top Ten, z której pochodzi ten światowy przebój.

już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie snuje.

0: Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania. Ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej.
1: Po spotkaniu premier złożył kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dwa drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważa łotewski minister obrony Andris Spruc. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeżyca, niedaleko granicy z Rosją. Szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
3: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
1: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy dostają takie ostrzeżenie, a o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów. W ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecnie na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mające w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
4: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
1: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu.
5: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
6: Błękitne granie.
7: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalanów.

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Koronka do miłosierdzia Bożego. Codziennie o 15:00.

czemu każesz tęsknić tak ogromnie? Czyżbyś o mnie zapomniała już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie cię piosenki, motyw wśród dalekich lądów.

0: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie pod kontrolą. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
1: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
2: Co to znaczy niemoc? No.

0: Zdarzało się, że trzeba było uciekać.
1: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
2: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
3: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
2: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim. Dzisiaj zaplanowano także spotkanie Donalda Tuska z premier Włoch Giorgio Meloni.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Dziś w Kamysznicy w powiecie żywieckim odbywają się państwowe uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, największej formacji podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. Jednym z punktów dzisiejszych wydarzeń jest też otwarcie nowego cmentarza wojennego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. O tym, komu poświęcone jest to miejsce pamięci, przypomina Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN-u.
5: Tym żołnierzom, którzy zostali zamordowani w wyjątkowej zbrodni komunistycznej, operacji Lawina, która polegała na tym, aby pod pretekstem pozornej ewakuacji oddziału na zachód wymordować żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tych żołnierzy, których zamordowano w czasie trzech transportów, pozornych transportów, Instytut Pamięci Narodowej poszukiwał od 2012 roku. Najpierw w ramach śledztwa prokuratorskiego, później przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
2: W uroczystościach bierze udział prezydent Karol Nawrocki. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles. Dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
6: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
7: Błękitne granie.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Panie, naucz mnie być mądrym. To była jego ulubiona modlitwa, którą odmawiał sam i której uczył odmawiać swych penitentów. A być mądrym oznaczało dla księdza Franciszka Paleariego pamiętanie o tym, że wszystko przemija, a tylko niebo jest wieczne i dlatego wszystko na ziemi należy robić w tej właśnie niebiańskiej perspektywie. Z odwagą i bez kalkulacji. Zanim jednak ksiądz Franciszek nauczył się takiego właśnie mądrego podejścia do świata, wcześniej widział swych rodziców, którzy choć sami niewiele mieli, to na niedzielny obiad zapraszali zawsze kogoś biedniejszego od siebie, bo uważali, że nie można przyjmować Jezusa w Eucharystii, jeśli nie otworzy się potem szeroko drzwi ubogim. I to nie ze skrywanym wstrętem albo z pobożnego musu, tylko z autentyczną radością na twarzy. Dlatego także ten niewiele wyższy wzrostem od dzieci włoski duchowny przez 53 lata swojej posługi jako nauczyciel, kaznodzieja i spowiednik widziany był zawsze z czym? Z charakterystycznym uśmiechem na twarzy. Uśmiechem, który przyciągał do niego wszystkich, którzy potrzebowali pocieszenia, rady czy zachęty, bo uśmiechając się, ksiądz Franciszek Paleari potrafił budzić w ludzkich sercach pokój i radość. Nic więc dziwnego, że gdy 7 maja roku 1939 umierał w Turynie, to żegnało go całe miasto, głęboko przekonane o jego mądrości, którą wyprosił dla siebie u Boga przez całe swoje błogosławione życie i którą potrafił się, a to ważne, dzielić z innymi, by i oni do nieba doszli.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

13 minut pozostało do godziny 15. O godzinie 15 przeniesiemy się do Łagiewnik Krakowskich. Łagiewnik, skąd będziemy transmitować dla Państwa koronkę do Bożego Miłosierdzia. Oto intencje, w których dziś będziemy się modlić. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla mamy Danuty Sękulskiej w 80. urodziny. O uzdrowienie z ciężkiej choroby i powrót do zdrowia dla siostry Joli. O nawrócenie i opiekę niepokalanej dla rodziny Napiórkowskich i powrozie Wiczów oraz ich bliskich. O Bożą pomoc i pokonanie trudności dla Kamila. Za świętej pamięci Edwarda Dorocińskiego, Mariannę Adamczyk, Bogdana Psińskiego, Jarosława Kozłowskiego, Ryszarda Kujawę, Władysławę Woźniacką. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny i dzieci Marceliny, Joanny, Aleksandra. O pomyślne zdanie matury dla Marceliny i zdanie egzaminu dla Joanny, o dary Ducha Świętego i opatrzność Bożą dla księdza Krzysztofa na dalsze lata posługi. O radość nieba dla świętej pamięci Pawła Łojka, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leonardy. O niebo dla świętej pamięci Janusza Gwizdały. O szczęśliwy przyjazd i pobyt w Polsce dla córki Agaty i wnuczki Julki. O Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla wspólnoty Żywego Różańca przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie. Za Marcina Juszczaka. O nawrócenie i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Grzegorza. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Pięsiek. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Henryka w rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny Ulatowskich. O uzdrowienie ciała i ducha i uwolnienie od bólu dla Jacka. O pomyślne zdanie egzaminów dla wnuczki. O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Katarzyny. O błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla uczestników modlitwy w sztafecie różańcowej za Polskę i Polaków. O pomyślną operację kręgosłupa dla Martynki, światło Ducha Świętego dla lekarzy i potrzebne łaski dla bliskich. O uratowanie wzroku dla Wiolety. O miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla Syna. Miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz i urodzajne plony. O powrót 2 godzin lekcji religii w szkołach. O wszczęcie procesu beatyfikacyjnego generała Józefa Hallera. O dobrą pracę, siłę do pokonywania trudności, wiarę i obfite łaski dla Agnieszki. O niebo dla świętej pamięci Krystyny Tadeusza, Anety i Mariusza Muras oraz dla dziadków. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę niepokalanej dla rodziny. O dary Ducha Świętego, jasność umysłu, pokój serca oraz umiejętność rzetelnego wykorzystywania zdobytej wiedzy podczas egzaminów dla Mikołaja i Weroniki. O pomyślną podróż i powrót dla Justyny. O uwolnienie od zniewoleń, uzależnień, nałogów dla córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza. O zdrowie, siłę do pokonywania trudności i potrzebne łaski dla Anny. O łaskę przebaczenia i pojednania w rodzinie. O uzdrowienie z chorób i opiekę niepokalanej dla Grażyny. O pracę i dobrego męża dla Agnieszki i Ani. O pomyślne zdanie egzaminów, o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw dla Macieja. O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola. Aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszelkie trudności życiowe i zdrowotne. O światło Ducha Świętego podczas egzaminu maturalnego dla Marcela. Za świętej pamięci Mariannę i Stanisława Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny Podlaskich i Dąbrowskich. O dar jasnego umysłu, pokoju serca, wewnętrznej równowagi
i pomyślne zdanie matury dla Mai, o wyleczenie z choroby i o pomyślną rehabilitację dla córki Joli. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, obfite łaski dla taty Stanisława Daroch z okazji imienin. O potrzebne łaski i opiekę niepokalanej dla Agnieszki Kunka, Zosi, Katarzyny Daroch i Jasia Sieczki. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janiny Szlacheta. O potrzebne łaski dla Małgorzaty i Pawła Szlacheta oraz całej rodziny. W intencjach Panu Bogu znanych, zwłaszcza o światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o szczęśliwe leczenie chemioterapią oraz powrót do zdrowia dla Karoliny. O pokój na świecie, o zdrowie dla Dawidka i dla Szymona. W intencjach Panu Bogu wiadomych prosi Beata. O łaskę mądrości dla wszystkich maturzystów, aby owocnie wykorzystali czas nauki podczas tegorocznych egzaminów oraz za ich rodziców, którzy przeżywają ten trudny okres w życiu swoich dzieci. Niech Bóg Ojciec obdarzy ich siłą, spokojem i mądrością w wspieraniu dzieci. O światło Ducha Świętego dla syna Roberta, za świętej pamięci Zofię, o zdrowie i obfite łaski dla rodziny Anny, za świętej pamięci Stefana, o niebo dla niego, o pomyślne zaliczenie egzaminów dla Adasia, Krzysia, Anielki i Ani, o zdrowie, uwolnienie i potrzebne łaski dla rodziny Marii, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla cioci Zosi i Magdaleny, o dobrą pracę dla Piotra, w intencjach Panu Bogu znanych dla Sławomira, za świętej pamięci Zofię Łysiak w 20. rocznicę śmierci, świętej pamięci Leona, Marię, Michała Teperków, Stanisława Izdebskiego, Stanisława Rogale, Stanisławę Nowak, o dobrą żonę dla Piotra i Krzysztofa, w intencjach Panu Bogu znanych dla Grażyny, o uratowanie wzroku dla Violetty, o światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii, o zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza z rodzicami, braćmi i bratową, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza Basińskiego, o uzdrowienie, uwolnienie, potrzebne łaski dla synów, o obfitość łask, błogosławieństwo Boże na każdy dzień oraz radość spełnionej posługi kapłańskiej dla księdza Pawła. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra oraz jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich, o nawrócenie, powrót do Kościoła, opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O radość życia wiecznego dla żony świętej pamięci Anny Frydrych. Za świętej pamięci Mirosławę Majek. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej oraz Magdaleny Sęk oraz ich rodzin, za zmarłych z rodziny Bożyków. O opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję, miłość w rodzinie Gajdów. O uratowanie małżeństwa Katarzyny i Waldemara, wiarę, nadzieję i miłość. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja, Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. Za świętej pamięci Zdzisława Perka, Franciszka Staszewskiego, Bogdana Soje, Stanisława, Władysławę, Józefa, Stanisława, Edwarda Pomarańskich, świętej pamięci Helenę Denderską, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola, Wiesławy Denderskich oraz Maryjanny Bazan.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja, za świętej pamięci Juliana i Władysławę Misiak, Krystynę i Henryka Markowskich, Jadwigę, Adama i Izabelę Ziemniak, Marię i Stanisława Świś, Wacława, Genowefę, Henryka i Zofię Nowakowskich, Agnieszkę i Alinę Głowackie, Stanisława Michalaka, Janinę, Józefa i Adama Antoniaków, rodziców i rodzeństwo, Henryka Wiśniewskiego, Bogdana Seferyniaka, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Bonikowskiego, Witolda i Joannę Śmietanka, Michała Górskiego, Genowefę, Stanisława i Józefa Skumiał, Jana Wilka, rodziców i rodzeństwo. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja prosi babcia, o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Józefa, Jana i Tadeusza Bodych oraz wszystkich zmarłych z rodziny Bodych i Pawłowskich. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. Za świętej pamięci Mariannę i Piotra Zdanowskich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich. Za świętej pamięci Tadeusza i Jarosława Liszków oraz wszystkich zmarłych z rodziny Labuchów i Liszków. W intencji Panu Bogu Wiadomych dla Haliny Liszki, o pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Panu Bogu Wiadomej i pokój serca prosi mama. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janusza Genowefy i Józefa Wojciechowskich, za świętej pamięci Henryki i Stefana Łukasików, za świętej pamięci Marianny, Zygmunta, Eleonorę, Stanisława i Andrzeja Sieczkowskich, świętej pamięci Barbary i Marianna Szymańczaków. O niebo dla świętej pamięci Krzysztofa Olejnika, o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków, za świętej pamięci Zofię, Marianna Ziółkowskich, Reginę Zdzisława Fijałkowskich, Annę Pawła Tesarskich. O szczęście wieczne dla świętej pamięci Zygmunta Banaszek, Helenę, Leonora, Krystynę, Mariana Deliś oraz zmarłych z rodziny Banaszków i Delisiów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Stefana Ciury i zmarłych z rodziny Gaworów i Ciurów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Maksymiliana i Ernesta Ostrowskich we wszystkich intencjach Panu Bogu Wiadomych, a także za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

opuścili Cię wszyscy i uciekli, jak napisze Ewangelista. Zniknęli odtąd całkowicie na czas trwania Twego poniżenia i bolesnej męki. Przeżywali wielki kryzys, załamanie, wielką próbę wiary. Ale w ich nieszczęściu byłeś ciągle z nimi, realizując obietnicę daną Piotrowi. Prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. Dzięki temu czas tej próby uczniowie mogli przejść zwycięsko. To bolesne doświadczenie nie oddzieliło ich od Ciebie, wręcz przeciwnie. Związało ich z Tobą nowym węzłem zaufania, zbudowanym na fundamencie pokory, która jest prawdą. Gdy Twoje zmartwychwstanie przyniosło ostateczne objawienie Twej mocy, wiara uczniów stała się znów czysta, jak wypróbowane w ogniu złoto. Stała się wiarą apostolską. Umocniona darem Ducha Świętego, otrzymała skrzydła, poprowadziła ich aż po krańce ziemi. To na niej, jak na fundamencie, zbudowałeś Twój Kościół. Dziękujemy, Panie, za ten dar Twego miłosierdzia, jakim jest wiara. I za to, że w chwilach próby wiara nie musi ginąć, ale dzięki współpracy z Twoją łaską może się umacniać i rosnąć. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, zapal światła wiary i nadziei w duszach ludzi wątpiących, niewierzących, niepraktykujących i grzeszników, aby wszyscy skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Rozpal ogień miłości w sercach wiernych, aby byli znakiem i obrazem Twojej miłości miłosiernej działającej w świecie.

Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: oddaję Ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne. Za nich szczególnie modlić się będziesz. Dziś chcemy spełnić Twoją prośbę i w sposób szczególny błagać o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Leona, wszystkich kapłanów, misjonarzy i osób konsekrowanych, aby święcie żyli i owocnie pełnili zadania, jakie im wyznaczyłeś. Prosimy też o nowe powołania do służby Bożej, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu drogi życia i odwagę dla młodych w przyjęciu Twojego zaproszenia. Udziel potrzebnych łask rodzinom, aby ich życie wypełnione miłością i wiarą było pierwszą kolebką rodzenia i wzrastania powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Umacniaj tych, którzy przeżywają kryzys powołania, a także tych, którzy posługują w trudnych warunkach.

0: Boga. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas,
4: for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
6: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.

Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozlałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta piękności. A choć żeś się ukrył i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro. I serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
2: Czytamy dzisiaj w Kościele chyba najkrótszy fragment Ewangelii w całym roku liturgicznym. Treść zapisana przez świętego Jana jest tak szczególna, że powinna wybrzmieć w naszych sercach mocno i wyraźnie. Jest esencją wczorajszego fragmentu Ewangelii o winnym krzewie. Pan Jezus porównuje swoją miłość do każdego z nas, do miłości, jaką On jest kochany przez Ojca. Miłość Ojca i Syna Jezus pokazał nam swoim całym ziemskim życiem. Nie da jej się opisać ludzkim językiem, dlatego konieczne było przyjęcie przez Boga ludzkiego ciała, aby nam tę miłość objawić. Nawet po tych wydarzeniach zbawczych mamy trudność z przyjęciem tego do naszej świadomości. Rozum nie potrafi tego objąć. To jest zadanie dla serca. Relacja człowieka z Bogiem to serce mówi do serca. Papież Franciszek poświęcił temu całą encyklikę Dilexit Nos. W 27 punkcie czytamy: stojąc przed sercem żywego i obecnego Jezusa, nasz umysł, oświecony przez Ducha, rozumie słowa Jezusa. W ten sposób nasza wola pobudza się do ich praktykowania. Jednak mogłoby to pozostać formą samowystarczalnego moralizmu. Słuchanie i smakowanie Pana oraz oddawanie Mu czci jest sprawą serca. Tylko serce jest zdolne doprowadzić inne władze i namiętności oraz całą naszą osobę do postawy czci i pełnego miłości posłuszeństwa Panu. Jezus mówi nam o swojej miłości do Ojca i do nas oraz zaprasza każdego z nas do trwania w niej, aby Jego radość była w nas i aby nasza radość była pełna. Pełne miłości posłuszeństwo Bogu przynosi radość w każdej, nawet trudnej sytuacji. Nikt i nic nie jest w stanie tej radości umniejszyć. Stawajmy często przed sercem żywego i obecnego Jezusa.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

jest więź rodzinna? Jak wpływa na proces wychowania młodzieży? Aleksandra Kłos-Skrzypczak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zapraszam na kolejny odcinek projektu LIFE. Zjawisko więzi tkwi u podstaw istnienia wielu różnych grup społecznych, zaś w rodzinie, podstawowej komórce społecznej, zawiązuje się zespół wyjątkowych relacji łączących wszystkich członków, a mianowicie więź rodzinna. Zdaniem księdza profesora Leona Dyczewskiego, socjologa i filozofa, więź rodzinna to cały kompleks sił przyciągających jej członków nawzajem do siebie i wiążących ich ze sobą, a siły te wynikają ze związku małżeńskiego, świadomości związków genetycznych, przeżyć emocjonalnych, stosunków zależności, współdziałania z czynników prawnych, religijnych i obyczajowych, a także z podobnych podstaw członków rodziny wobec wydarzeń społecznych, kulturowych i gospodarczych. Jak podkreśla ksiądz Dyczewski, więź rodzinna jest zjawiskiem niejednolitym, dynamicznym, ulegającym ciągłym przeobrażeniom. Każda rodzina ma właściwą sobie więź, swoje intymne życie wewnętrzne. Więzi rodzinne są fundamentem życia chrześcijańskiego, stanowiąc źródło miłości, wzajemnego wsparcia, formacji moralnej oraz otwartości na życie. Należy podkreślić, iż więź rodzinna kształtuje się pomiędzy rodzicami a dzieckiem już w okresie prenatalnym. Czas przed narodzeniem stanowi fundament, na którym opiera się późniejszy rozwój emocjonalny, społeczny i psychologiczny dziecka, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Znaczenie więzi rodzinnych jest niezwykle istotne w okresie adolescencji, czyli momencie przejściowym pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, kiedy to dokonuje się szereg zmian rozwojowych. Kształtuje się tożsamość i poczucie autonomii. Zachowanie młodzieży w okresie dojrzewania pełne jest sprzeczności. W drodze ku dorosłości pojawiają się również kryzys autorytetu oraz konflikty z rodzicami. Zdaniem dr Małgorzaty Prokosz, wobec kryzysu autorytetu rodziców młodzież zaczyna cechować krytycyzm połączony ze skrytością, niechęcią do zwierzania się czy szukania u nich rad i pomocy. Dziecko z upływem czasu oczekuje wzrostu przywilejów, niezależności i samodzielności. W tej sytuacji, bazując na budowanych przez lata więzach rodzinnych, wymianie winna ulec relacja rodzice-dziecko na relację rodzice-partner w dialogu. Więzi rodzinne stanowią remedium na poczucie osamotnienia w okresie dojrzewania, narastającym problemie społecznym współczesnych czasów. Wśród kluczowych przyczyn osamotnienia należy wymienić rozwój nowych mediów i mediów społecznościowych, czynniki osobowościowe czy problemy w rodzinie. To właśnie brak stabilnych więzi z rodzicami, niski poziom spójności rodziny oraz brak wsparcia emocjonalnego rodziców stanowią główne czynniki ryzyka. Dr Prokosz podkreśla, iż młodzi, chociaż potrzebują miłości i akceptacji, wstydzą się zbyt wylewnych przejawów uczuć, uciekając się w postawę powściągliwości i dystansu. Jednakże prawidłowo ukształtowane więzi w rodzinach pozwalają nastolatkom czuć się kochanym i akceptowanym, co stanowi barierę dla poczucia izolacji. Okazje do wzmacniania więzi rodzinnych na zapewne niełatwej drodze ku dorosłości stanowi stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy na tematy błahe, wynikające z prozy życia oraz te trudne, dotyczące problemów i emocji. Spędzenie wspólnego czasu jest bezcenne, zaś zainteresowanie i zaangażowanie się w pasję nastolatka pozwoli zbudować nić porozumienia. Rodzina jako ecclesia domestica, domowy kościół, jest miejscem, gdzie przyjmuje się i przekazuje wiarę, a proza życia codziennego jest drogą do Boga wszystkich jej członków. Kościół podkreśla, iż więź rodzinna wymaga przekraczania egoizmu, wzajemnej pomocy oraz troski o wywodzącą się od Boga godność bliskich.

0: W Kamysznicy pochowano żołnierzy niezłomnych. Premier z wizytą we Włoszech. Nowe standardy opieki okołoporodowej. Joanna Wynężą, zapraszam na wiadomości. Sześćdziesięciu żołnierzy niezłomnych spoczęło na cmentarzu wojennym Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy. Szczątki mundurowych ze zgrupowania kapitana Bartka, uczestników walk o niepodległość Polski w latach 1945-46, zostały dziś uroczyście złożone na cmentarzu wojennym. W ceremonii wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który przypomniał zasługi żołnierzy spod Beskidzia.
1: Zakochani w Polsce właśnie, a zabici i zdradzeni? Przez kogo? Przez kogo zabici i zdradzeni? Pewnie w małej części przez zwykłych konformistów, którzy poddali się władzy komunistycznej. Ale w zasadniczej części zabici i zdradzeni przez tych, którzy nigdy Polski nie kochali, którzy gotowi byli Polskę oddawać w obce ręce. Zwykłych zdrajców, komunistów.
0: W ceremonii wzięły udział rodziny zamordowanych żołnierzy niezłomnych, a także przedstawiciele władz różnych szczebli i instytucji publicznych, Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich i patriotycznych. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
2: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi tory w języku kaszubskim. Dzisiaj zaplanowano też spotkanie Donalda Tuska z premier Włoch Giorgią Meloni. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom rosyjskim, poinformował łotewski minister obrony. Udało

0: bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
1: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
0: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki, określają prawa kobiet, które straciły dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą także duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną.
2: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
3: Błękitne granie.
4: Reklama.
5: Jak było na basenie?
6: Super, ale chyba znowu mamy problem.
5: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid, lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu, bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy zrobią swoje.
7: I wracamy na basen!
5: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
2: Piosenka tygodnia.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Cnoty moralne siostry Faustyny, niektóre, jak się rzekło, w stopniu heroicznym, były podłożem do rozkwitu cnót wlanych teologicznych. Miała ona wiarę prawdziwie heroiczną. Ta wiara mocna, zaszczepiona przez bogobojnych rodziców, kierowała całym jej życiem. Doprowadziła ją do zakonu i zapaliła wielkim poświęceniem dla dobra dusz. Ta wiara ujawniała się w niej w anielskiej czystości życia, która czyniła ją baczną na unikanie nawet cienia grzechu dobrowolnego, w wysokim pojęciu doskonałości ze względu na chwałę należną Bogu, w gorącym pragnieniu zbawiania dusz, za które gorąco się modliła i poświęcała, w mocnej i głębokiej miłości Kościoła, za który często gorąco się modliła, i wreszcie w jej powszechnym, mocnym i bezwarunkowym przyjmowaniu wszystkich prawd objawionych i podanych przez Kościół do wierzenia. Siłą żywotną jej wiary była Eucharystia, nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, miłość do Matki Najświętszej, którą zachowała do końca życia, oraz cześć dla świętych pańskich. W jej rozmowach wyczuwało się głębokie zjednoczenie z Bogiem. Modliła się wiele, nawet przy pracy, a na modlitwie była głęboko skupiona. O, jak słodko, pisze w pamiętniku, mieć to w głębi duszy, w co Kościół wierzyć nam każe. Gdy dusza moja zanurzona w miłości, to najwięcej zawiłe kwestie jasno i prędko rozstrzygam. Boże, udziel mi głębszej wiary, abym w każdej siostrze zawsze widziała Twój święty obraz, który mam wyryty w duszy, modliła się ona. O, jak wszystko człowieka ciągnie ku ziemi. Ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, pisze ona na początku życia zakonnego, a w kilka lat później: nie spocznę, aż Cię znajdę. Nie umiem żyć bez Boga. Pragnę, aby był przyspieszony triumf Kościoła.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
1: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania. Ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
1: W południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania.

0: dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
1: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Prawie 5 minut po godzinie 17. Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Bodych. Będę miała przyjemność spędzić z Państwem czas do godziny 21.30.

mu krowa urodziła mu dwojaczki, takie śliczne żółte dwie, a wy co, dwie krówki, a ja nie, dwie kaczki. Ja przyjemnie pie.

Jak przyjemnie po kowboi śpiewał Andrzej Rosiewicz, który w minioną sobotę został wybrany przez państwa jako gwiazda minionego tygodnia. Piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, to utwór znany również jako Piosenka Farmera. Do tej piosenki nawiązuje mural, który jest przy ulicy Wąskiej w Nowym Sączu, jako również do twórczości Andrzeja Rosiewicza. Więc inaczej mówiąc, Andrzej Rosiewicz osadzony w tej piosence znalazł się na muralu w Nowym Sączu. Ale znamy też i inne jego piosenki, choćby chyba jedną z najpopularniejszych pod tytułem Chłopcy Radarowcy. No i tutaj całkiem interesująca historia, którą opowiedział sam Rosiewicz w jednym z wywiadów. Utwór powstał w czasach, kiedy w Polsce była cenzura. Była tym ostrzejsza i większa widownia. Ja występowałem wtedy w restauracji w Zakopanem, wspomina Rosiewicz, na widowni około 150 osób, więc mała sala. Chciałem zaśpiewać Chłopców, a tu przyjeżdżają cenzorzy z Krakowa. Okazało się, że się nie zgadzają, bo ironia z władzy. Nad wszystkim czuwali jednak urzędnicy w Warszawie, tam więc udał się ostatecznie Andrzej Rosiewicz. Wyżaliłem się przed tym cenzorem, że to trochę żartów o milicji obywatelskiej, no i przekonałem go, a jak Warszawa powiedziała, tak to ruszyło falą. Andrzej Rosiewicz znany ze swoich żartów, ale też również z elegancji, z oryginalnych strojów, no i przede wszystkim z tańca. Mimo uważanego za żartownisia, jest również osobą, która bardzo serio podchodzi do świata i, jak twierdzi, jest zachwycony światem mimo złych stron i nieszczęść. A piosenka, którą państwo wybrali w sobotę, Pytasz mnie, wielu słuchaczy do dziś uznaje go za hymn emigrantów. W latach 70. Andrzej Rosiewicz wyjeżdżał często do Niemiec. Zawsze był ten moment radości z powrotu do Polski. Wtedy pomyślał, że musi kiedyś oddać ducha radości do tego kraju, języka i kultury. I po 7 latach napisał tę melodię do tekstu, który jest już państwu znany. Z Andrzejem Rosiewiczem jeszcze spotkamy się ponownie jutro, jak zwykle podczas prezentacji naszej płyty tygodnia. A jest to płyta pod tytułem Ach, jak przyjemnie i inne piosenki Andrzeja Rosiewicza. A ja przy okazji zapraszam na nasz plebiscyt w sobotę o 17:30, w którym znów będą państwo wybierać artystę. Miejmy nadzieję takiego również, którego płytę Radio Niepokalanów posiada, a więc będzie jakaś szansa na to, by szerzej poznać gwiazdę minionego tygodnia.

Losy dworów i pałaców z Mazowsza były dramatyczne, często prowadząc do ich zagłady, ale i późniejszej odbudowy. Dobrze to widać na przykładzie pałaców Białej Rawskiej. O nim i o kilku innych opowiem za moment w drugiej części programu serii Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny o dworach i pałacach znajdujących się na Mazowszu. Pokój i dobro, Marek Orzechowski, witam. Pałac Białej Rawskiej, zbudowany około połowy XIX stulecia, może według projektu architekta Franciszka Marii Lanciego dla Aleksandra Leszczyńskiego, majora wojsk polskich. W 1930 roku należał do Gustawa Sułkowskiego, po 1945 roku i zużytkowany najpierw przez izbę porodową, potem aptekę, częściowo zamieniony na mieszkania prywatne. Został mocno zdewastowany, a następnie opuszczony. Skomponowany w formie nieregularnej willi włoskiej z motywami neogotyku i neorenesansu, murowany z cegły, otynkowany na pranie litery L. Składa się z części piętrowej, z czworoboczną wieżą mieszkalną, klatką schodową i parterowego skrzydła od zachodu zakończonego tarasem, z parterowego skrzydła od południa z okrągłą wieżyczką w narożu i z prostokątnej przybudówki do wieży od wschodu. Elewację wieży wieńczy pseudokrenelarz. Otwór wejściowy ostrokołowy, pozostałe otwory prostokątne z nakamiennikami załamanymi prostopadle ku dołowi. Dachy czterospadowe i dwuspadowe z szerokimi okapami. Najbliższe otoczenie pałacu też nie należy do najlepszego. Liczymy na to, że sprawa się poprawi i że pałac będzie dochodził do jak najlepszych przebudów i odbudów. Białogórne to kolejna miejscowość, w której dzisiaj jestem dla Was specjalnie, aby Wam opowiedzieć o niej. Tutaj znajduje się dwór, wzniesiony około roku 1930 dla Stefana Okęckiego. W 1930 dobra białogórne stanowiły własność Ludwika Okęckiego. W latach 85-89 dwór został gruntownie wyrestaurowany przez prywatnych właścicieli. Klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, parterowy, z mieszkalnym poddaszem. Na planie wydłużonego prostokąta pośród elewacji frontowej portyk złożony z 6 kolumn toskańskich, 4 z przodu, po jednej z boku, podtrzymujący taras nad wystawką. Na lewym skraju tej samej elewacji podcień ujęty kolumnami. Układ wnętrz dwutaktowy, dach czterospadowy, kryty blachą, pozostałości parku krajobrazowego. W Bielanach teraz, drodzy Państwo, jesteśmy. Bielany, tam mamy dwór wzniesiony w latach 30. XX wieku. Dobra od 1873 były w rękach Ignacego Skarżyńskiego, który kupił je od Henryka Sokołowskiego. Potem przechodzą w ręce Jadwigi Antoniny Marii oraz Marii Krystyny Skrzyńskiej. Natomiast w wyniku działu majątkowego od roku 906 właścicielką dóbr stała się Jadwiga Antonina Maria ze Skrzyńskich Antoszewska. W 1933 roku nabyła od niej Bielany Władysława z Jagminów Rejnelowa, a od 1936 Aleksandra Wojtkiewiczowa, która z gruntu przekształciła środek dworski. Dwór po 1945 roku użytkowany był przez pracowników miejscowego gospodarstwa rolniczego, natomiast w latach 80. został gruntownie wyrestaurowany. Powstał w duchu stylu dworkowego o cechach baroku i klasycyzmu niemal zupełnie zatartych dzisiaj. Murowany z cegły, otynkowany, piętrowy, podpiwniczony na wydłużonym planie z otwartym tarasem od podjazdu, a od ogrodu półkolisty portyk złożony z 4 kolumn toskańskich podtrzymujących taras pierwszego piętra. Mamy także park krajobrazowy. Nieopodal dworu mamy zabudowania gospodarcze i dom administratora, które również zostały gruntownie przekształcone. Kolejna miejscowość na literkę B, tym razem Bielawa. Tutaj znajdziemy zbudowany dla Ludwika Rosemana dwór. Ludwik Roseman to przemysłowiec. Powstał on na przełomie XIX i XX wieku. Powstał opodal starego dworu drewnianego wystawionego w latach 30. przez Henryka Rosemana, profesora Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej w Warszawie. Nieukończony z zamierzonej 11-osiowej budowli zrealizowano tylko jako wersję 7-osiową. Zdewastowany po II wojnie światowej, odbudowany został w roku 1980 przez obecnych właścicieli.
Budynek jest klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, bionowany na narożach, parterowy z mieszkalnym poddaszem, na planie prostokąta z czterokolumnowym portykiem toskańskim, zwieńczonym trójkątnym szczytem na skraju elewacji frontowej. Można zobaczyć także pozostałości parku krajobrazowego. Ostatni w dzisiejszym programie obiekt, który chcę Wam przedstawić, znajduje się w miejscowości Błędów. Błędów ma szczęście na swoim terenie gościć, a właściwie, że tak powiem, być świadkiem funkcjonowania pięknego założenia dworskiego złożonego z dworu właściwego, czterech pawilonów ustawionych parami po obu stronach dziedzińca oraz parku. Dwór wzniesiono zapewne w latach 1802-1808 dla Józefa Walickiego, starosty Rawskiego i Mszczonowskiego oraz jego żony Klementyny ze Skarbków Kozietulskich według projektu Fryderyka Arbelta Lesla. W ich posiadaniu był do roku 1812. Potem właściciele majątku zmieniali się, na przykład książę Jan Werenciński, potem Maria Elżbieta Werecińska-Ignacowa-Zagórska, dalej Karol Zagórski, następnie Jan Kanty Wołejski, no i wreszcie Jan Chryzostom Kijewski, przemysłowiec i chemik. Ten dobra przekazał, sprzedał najpierw Juliuszowi Ostrowskiemu, ten Włodzimierzowi Potockiemu i jej córce Marii, natomiast w rękach i spadkobierców pozostawał do roku 1945. Po II wojnie światowej dwór właściwie nieużytkowany przez nikogo uległ bardzo poważnym zniszczeniom. Został przejęty przez Uniwersytet Warszawski z myślą o utworzeniu tu ośrodka kongresowego lub domu pracy twórczej. Jednak uniwersytet nie mógł podołać wysokim kosztom odbudowy i przebudowy, dlatego dwór w 1987 roku został przekazany władzom konserwatorskim. Nowy użytkownik, prokuratoria generalna, rozebrała doszczętnie zrujnowany dwór, położono nowe fundamenty i rozpoczęto budowę od podstaw. Rozebrany dwór był klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, parterowy ze środkową częścią trójosiową. Okna były prostokątne, w osiach przy portyku zamknięte półkoliście, po bokach rysalitu ogrodowego wejścia w formie serelian. Układ wnętrz był dwutaktowy z sienią i epiliptycznym salonem na osi. Dach czterospadowy kryty dachówką. Dziwny to opis obiektu, którego nie ma, ale po cóż jest wyobraźnia, żeby z niej skorzystać i, że tak powiem, patrzeć, jak to wszystko wyglądało. Dalsze losy siedzib szlacheckich z Mazowsza już za tydzień. Marek Orzechowski, do usłyszenia.

0: Gdybyśmy mogli wybudować most do Sztokholmu, to zapewne nie jedna osoba udałaby się dzisiaj do Muzeum Abby, bowiem dzisiaj to muzeum kończy 13 lat. A warto byłoby to zrobić, bowiem w muzeum czekają na Państwa same atrakcje. Można stanąć na scenie obok hologramów członków zespołu i zaśpiewać ich największe przeboje. Można również śpiewać piosenki zespołu, znajdując się w specjalnej kabinie z ekranem. Można zobaczyć kostiumy sceniczne, instrumenty oraz liczne listy od fanów i unikalne zdjęcia z koncertu tego zespołu. Wreszcie można też usłyszeć pianino, bowiem Benny Andersson udostępnił swoje pianino, które jest połączone w tym studiu nagraniowym, z tym studiem nagraniowym, grając na żywo. W związku z tym Muzeum Abby zapowiada się bardzo ciekawie, oferuje hologramy muzyków, studio karaoke, no i oczywiście nagrody i quizy o zespole. Tak jak wspominałam, można stanąć na scenie, no oczywiście obok hologramów członków zespołu i śpiewać ich największe przeboje. Przy tej okazji warto przypomnieć choćby Dancing Queen, Mamma Mia, znakomity Fernando, czy piosenka, do której śpiewania już teraz Państwa zachęcam. Thank you for the music.
1: Radio Niepokalanów.
2: I'm nothing special, in fact.

0: wyjątkowy, ponadczasowy zespół ABBA. Wielokrotnie będzie nam jeszcze towarzyszył na antenie Radia Niepokalanów. Myślę sobie, że muzyka, którą prezentuje ten zespół, jest czymś nadzwyczajnym, wpada w ucho i pozostaje na długo w naszej pamięci. Ale mam cichą nadzieję, że inne utwory prezentowane na naszej antenie też Państwu wpadają w ucho, o czym świadczą nasze plebiscyty na gwiazdę Radia Niepokalanów. Tutaj wypada nadmienić, że w najbliższym plebiscycie w sobotę o 17:30 walczyć w cudzysłowie oczywiście, a raczej ubiegać się o Państwa głosy będą Marek Grechuta, zespół Kombi, Stan Borys, Filipinki i Ali Babki. No i już sami wykonawcy mówią wiele, a mianowicie to, że będzie kłopot z wyborem. A ja oczywiście wiem, że Państwo jak zwykle staną na wysokości zadania, więc nie mogę doczekać się najbliższej soboty i godziny 17:30. A teraz dla tych, którzy już nie mogą doczekać się spotkania z profesorem Jerzym Bralczykiem, zapraszam na Słowo o Słowie.
1: Słowo o Słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Oksana pyta o perfumy. Czy to są tylko perfumy w liczbie mnogiej, czy też można mówić perfuma, na przykład jaka będzie poprawna forma zdania: mój tata kupił sobie perfumę, czy też mój tata kupił sobie perfumy. To przykład pani Oksany. Oczywiście perfumy, liczba mnoga, to jest forma właściwa, rozpowszechniona, uznana za jedynie poprawną. Natomiast perfuma pojawiała się okazjonalnie trochę dawniej. Odbieramy ją dzisiaj jako lekko archaiczną albo też właśnie niepoprawną. Czasami niektórzy myślą, że jest to regionalizm, ale trudno znaleźć region, w którym ta perfuma byłaby częstsza od normalnych perfum. Wprawdzie od czasu do czasu słyszymy taką formę zastosowaną na przykład w jakichś utworach. Może starsi słuchacze przypominają sobie piosenkę o Agnieszki Osieckiej śpiewaną przez Krystynę Sienkiewicz. Nie po to jest perfuma, byś ją pił. No, to oczywiście miało dać dodatkowy efekt, trochę komiczny, i zapewne dawało. Stąd też ta perfuma trochę jest dla nas śmieszna, trochę stylizowana, i jeśli ja słyszę, że ktoś mówi perfuma, to najpierw myślę, że on używa tego trochę żartobliwie. W takich żartobliwych użyciach, byle bez przesady, takie inne trochę formy są dopuszczalne. Jeżeli chcemy jednak być poprawni i nie chcemy akurat żartować, to mówmy perfumy, te perfumy.
1: Słowo o Słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Pewnie jest jeszcze kilka rzeczy, które by nam się przydały, a dzisiaj akurat błękitu jak na lekarstwo. I chyba nie bardzo za tym błękitem tęsknimy, biorąc pod uwagę ostatnie przepiękne, bezchmurne dni. Dzisiejszy drobny deszczyk chyba był naprawdę zbawienny i bardzo oczekiwany przez wszystkich. A ci, którzy czekają na serwis informacyjny z życia Kościoła, to już za chwilę po piosence.

0: Radio Niepokalanów, minęła 18.
1: Informacje z życia Kościoła.
0: Błagajcie o dar jedności i poszanowanie wartości chrześcijańskich, mówił papież do Polaków. Rok 2027 jest rokiem księdza Franciszka Blachnickiego, zdecydował Senat. Dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask. Szczegóły informacji przed mikrofonem Katarzyna Bodych. Podczas pierwszej majowej audiencji generalnej Leon XIV skierował do Polaków słowa, które łączą duchowość z odpowiedzialnością za życie społeczne. W centrum jego przesłania znalazły się jedność narodu oraz wierność chrześcijańskim wartościom.
2: Leon XIV po katechezie poświęconej konstytucji Lumen Gentium zwrócił się do Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. W katechezie papież wskazał, że Kościół jest wezwany do uznania ludzkiej kruchości, przemijalności swoich instytucji, ciągłości nawracania i reform. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Wczoraj Senat podjął decyzję, uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego, więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, założyciela ruchu Światło Życie, twórcy krucjaty wyzwolenia człowieka oraz chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów. Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w 1995 roku. Autorzy uchwały odczytanej wczoraj w Senacie przez senatora Wojciecha Skurkiewicza zaznaczyli, że w lutym 2027 roku przypadnie 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, katolickiego księdza, wykładowcy akademickiego, twórcy wielu projektów o znaczeniu społecznym i duchowym. Przypomnieli, że jako młody człowiek Franciszek Blachnicki walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej. W kwietniu 1940 roku został aresztowany i trafił do obozu.

Grzegorz Blachnicki wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po święceniach kapłańskich w 1950 roku rozpoczął pracę duszpasterską w śląskich parafiach. Przypomnieli, że w ramach pracy duszpasterskiej ksiądz Blachnicki organizował rekolekcje formacyjne i oazy dla młodzieży. Stanowiło to fundament założonego w 1963 roku ruchu Światło Życie. Duchowny był również twórcą krucjaty wstrzemięźliwości, jednego z największych powojennych ruchów społecznych promujących dobrowolną abstynencję i jednoczesny rozwój duchowy osób uzależnionych oraz ich rodzin, zwanego dzisiaj jako krucjata wyzwolenia człowieka. Warto przypomnieć, że sługa Boży Franciszek Blachnicki bywał w Niepokalanowie i wiele czerpał z nauczania świętego Maksymiliana. Dzisiaj, 7 maja, w Niepokalanowie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Święty Maksymilian uważał, że wszechpośrednictwo Niepokalanej stanowi podstawę i sens działalności Niepokalanowów. Od samego początku w Niepokalanowie obchodzono dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki wszystkich łask jako uroczystość. Z czasem, być może po reformie kalendarza, święto to zanikło zupełnie. Kościół klasztorny w Niepokalanowie został konsekrowany przez biskupa Wacława Majewskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask. Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej, potwierdzając zarazem jej wezwanie jako Najświętsza Maryja Panna, jako Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Natomiast kardynał Józef Glemp, prymas, podniósł świątynię do rangi sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Klasztor Niepokalanowski podjął starania o przywrócenie zaniechanej uroczystości w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W odpowiedzi na prośby z Polski ojciec Maurizio Di Paolo, prokurator generalny, przysłał pismo, w którym stwierdził, że, cytuję, bez cienia wątpliwości wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask może być celebrowane w stopniu uroczystości zarówno w bazylice, jak i w klasztorze.

0: Halleluja.
1: Reklama. Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
2: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
1: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
2: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
1: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl. Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
3: Po reklamie.
4: Gwiazda tygodnia Radia Niepokalanów.
5: Czas, by przypomnieć Państwu naszą propozycję do tytułu Gwiazdy Radia Niepokalanów. Zespół powstał w 1959 roku z inicjatywy nauczyciela ekonomii i muzyki, aby uświadomić i uświetnić wszystkim 15-lecie Technikum Handlowego w Szczecinie. To zespół Filipinki, których nazwa wzięła się od popularnego w latach 60. czasopisma dla dziewcząt Filipinka. Pierwszy żeński zespół w Polsce i Europie, który zdobył międzynarodową sławę, grając 4000 koncertów. No właśnie, przez 15 lat swego istnienia przejechały 700 tysięcy kilometrów, koncertując między innymi w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Anglii i w Związku Radzieckim. Przed Państwem Filipinki z piosenką Ja się w tobie nie zakocham.

0: Prawda, że uroczy zespół, no ale cóż, inne zespoły podobnie urocze lub ciekawe. Zespół Kombi, Filipinki, Alibabki, no i jeszcze na dodatek Marek Grechuta i Stan Borys. To nasi wykonawcy najbliższego plebiscytu na Gwiazdę Radia Niepokalanów w najbliższą sobotę o 17.30. Serdecznie zapraszam. A teraz już czas najwyższy na audycję Huberta Czarnockiego.
1: Radio Niepokalanów.
0: Zapraszam na program Bliżej Nieba i spotkanie z Hubertem Czarnockim i jego gościem.
2: Bliżej Nieba to opowieści o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historie, które pokazują, że dla Boga nie ma osoby, nad którą nie chciałby się pochylić. Posłuchaj i przekonaj się. Dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia.
3: Pokój i dobro. Moim gościem jest dzisiaj Justyna, z którą porozmawiam o przylgnięciu do Jezusa, żywej wierze, miłosierdziu Bożym i widzeniu Jezusa w ubogich. Witaj.
4: Witaj, Hubert.
3: Kiedy słyszałaś w młodości słowo chrześcijaństwo, to jakie miałaś przemyślenia?
4: Jakie miałam przemyślenia? Myślę, że bardziej ogólnie chrześcijaństwo i Kościół kojarzą mi się już ze starością, tak? Czyli takim momentem, kiedy przeżyliśmy coś w życiu i czas, że tak powiem, odmawiać ten różaniec, tak? Jakieś modlitwy, ale właśnie tak prawdziwie to do końca nie poznałam tego słowa, bo wydaje mi się, że byłam w takim domu wychowywana, gdzie ten Kościół był po prostu ważny, ale tak powierzchownie. Tam nie było takiej głębi, której gdzieś tam myślę, że też od małego szukałam.
3: Jaki obraz Boga miałaś w tym czasie?
4: Że Bóg jest takim surowym ojcem, który właśnie tak karze za zło, za dobro wynagradza, czy taki obraz Boga, który gdzieś tam faktycznie potem znalazłam w Starym Testamencie, ale gdzieś ta miłość Jego gdzieś w tym wszystkim zaginęła, zniknęła, tak?
3: Co ci dawało szczęście w tamtym czasie?
4: No właśnie, tak naprawdę to nic. Szukałam tego szczęścia, mogę tak powiedzieć. Myślę, że od małego szukałam czegoś więcej. Wiedziałam, że jest coś więcej. Ta relacja właśnie z Bogiem, taka powierzchowna, że odmówimy różaniec, bo tak było właśnie w mojej rodzinie, że odmawialiśmy razem różaniec, jeździliśmy na mszę. Ja gdzieś tak czułam w sercu, że jest coś więcej, że jest coś głębiej i nie mogłam tego jakby dostrzec, odkryć. No jako dziecko to tak nawet nie miałam większej świadomości, tak? Więc tak szłam za tym, co powiedziała mama, tak? O Bogu, co powiedziała babcia, ale sama jeszcze nie miałam takiej jakby w sobie świadomości, żeby odkryć to.
3: A modliłaś się w tamtym czasie?
4: No tak właśnie modliłam się bardziej z rodziną, czyli odmawialiśmy różaniec, chodziłam z mamą na majowe, jeździliśmy co niedziela do kościoła. Czy tak można powiedzieć, taka poprawna wiara. Raz w tygodniu w kościele, różaniec wtedy, kiedy jest październik.
3: Czyli bardziej taka tradycyjna i rytuały jakieś były raczej tak odhaczykowane.
4: Dokładnie, tak brakowało tej głębi takiej, tak? Takiego żywego Boga.
3: A ty powiedziałeś, że jakoś intuicyjnie to przeczuwałaś, tak? Czułaś, że jest coś więcej.
4: Tak, czułam, że jest coś więcej. Na tym etapie, na którym teraz jestem, myślę, że Pan Bóg zapraszał mnie od małego, żeby wejść w Nim taką bliższą relację. Pamiętam takie momenty, gdzie na przykład były jakieś takie wyjątkowe uroczystości w naszym kościele, na przykład jak była właśnie figurka Matki Bożej Fatymskiej i wtedy właśnie byłam z mamą i z siostrą i miałam chyba 6 lat. Pamiętam ten moment, że zatrzymałam się przed tą figurką i po prostu tak zatrzymało się moje serce, patrzyłam prosto w oczy Maryi i jakby miałam wrażenie, że ona jest żywa. Pamiętam, moja siostra, która stała obok, zapytała mojej mamy, co jej się stało. I to był taki pierwszy moment, gdzie ja gdzieś tak czułam, że właśnie coś mi dalej tak pociąga, coś powinnam więcej, ale jeszcze nie wiedziałam, w którą stronę pójść. Byłam zbyt mała, że tak powiem na to.
3: A Słowo Boże czytałaś, czy czytaliście jakoś wspólnie w rodzinie?
4: Też tego nie było. Było Pismo Święte, pamiętam, no dostałam je tak na pierwszą komunię, ale to wszystko, że tak powiem, stało na półce i zbierało kurz, tak?
3: A był ktoś, kto się za ciebie modlił?
4: Później, jak już byłam na studiach, to na pewno moja mama. I bardzo intensywnie się modliła, bo ja też to był taki czas, kiedy trochę się pogubiłam w swoim życiu. Pamiętam jeszcze, na pierwszym roku studiów poszłam na pielgrzymkę i bardzo mocno się modliłam o to, żeby mój tato przestał pić, bo w moim domu też właśnie był alkohol. I to się nie zadziało. Więc ja pamiętam te momenty takiego mojego buntu w młodości, kiedy coś nie szło tak, jak ja bym chciała, to wtedy myślałam, że Boga nie ma. Albo że On jest, ale nie dla mnie. I to właśnie tak wyglądało.
3: Czy obrażałaś się czasem na Niego?
4: Czasem może nie mogę powiedzieć, że nawet często tak. Że wtedy, kiedy właśnie nie szło tak, jak ja bym chciała, kiedy się nie układało po mojej myśli, to, bo ja sobie wyobrażałam tą wiarę, że to polega na tym, że Pan Bóg, jak ja będę z Nim trzymała, to On będzie robił tak, jak ja chcę. A to nie na tym polega wiara i życie z Bogiem. Więc w tych momentach, kiedy widziałam, że nic się nie zmienia, że proszę o coś nawet latami i nic się nie zmienia, no to rodził się w moim sercu właśnie frustracja, bunt i po prostu odchodziłam od Niego.
3: I jak długo można żyć w takiej szarpaninie? Bo tak tu z jednej strony jakby trochę z Nim jesteś, trochę się obrażasz, czasem myślisz, że jest, czasem myślisz, że Go nie ma. Jak długo można tak funkcjonować, się zastanawiam?
4: Bardzo długo. Ja w ogóle mam charakter, że tak powiem, i swój temperament. I gdzieś to też utrudnia mi czasami relację taką żywą z Bogiem, na takim zaufaniu. Budowaniu właśnie tej relacji na zaufaniu. Ale gdzieś w tym wszystkim, myślę, że dopiero tak od 3 lat zauważam, że nie o to chodzi w wierze. Że właśnie chodzi o to, że nie będzie tak, jak ja chcę zawsze, ale On i tak jest. On w tym i tak jest i On wie lepiej, co jest dla mnie lepsze niż ja sama.
3: W jaki sposób Jezus cię odnalazł?
4: No właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo mi bardzo towarzyszy w życiu, że jak czegoś szukasz, a zwłaszcza jak szukasz prawdy, nawet nie myśląc o Bogu, jak szukasz tej prawdy, to właśnie Bóg cię znajdzie.
3: Wcześniej czy później?
4: Tak. Że szukanie tej prawdy właśnie prowadzi do Niego, bo On jest właśnie tą prawdą, którą się spotyka w swoim życiu. I ja... Właśnie ten moment, kiedy już byłam po studiach i kiedy tak zbuntowałam się na Niego bardzo, bardzo, bardzo. No, tak zaczęłam intensywnie imprezować, wiele jakichś takich niewłaściwych relacji, które mnie też skrzywdziły. I pamiętam taki moment właśnie po tej jednej z relacji, kiedy tak siedziałam już taka zrezygnowana w swoim pokoju i no w takiej, można powiedzieć, w depresji, smutku i powiedziałam do Niego, no jeżeli Ty nic nie zrobisz, to ja sama coś sobie zrobię. Miałam takie właśnie myśli, że już skończę swoje życie, bo już tyle razy próbowałam coś zmienić i jakby dalej jest to samo. I w sumie za 2 dni właśnie moja koleżanka do mnie przyszła i zapytała mnie, czy pójdę z nią na rekolekcję. I to były rekolekcje wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, Talitakum. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest Jego odpowiedź. I pomyślałam sobie, okej. I tak, powiedziałam, że pójdę. I na tych rekolekcjach, no właśnie to było takie spotkanie żywego Boga. Był taki jeden moment na tych rekolekcjach, gdzie faktycznie ja poczułam w sercu, byłam zrana w ogóle łzami, i czułam, że On przyszedł. Że On dotknął mojego serca, On je wypełnił swoją miłością, poczułam właśnie taki pokój w sercu, taką radość, taką lekkość, właśnie to, czego szukałam przez całe swoje życie. I ja wiedziałam, że właśnie tego szukałam, właśnie tej prawdy, tego sensu i tej głębi szukałam przez całe moje życie.
3: I to tam się zrealizowało, tam tej głębi w końcu doświadczyłaś.
4: Tak, to był ten taki jeden moment, tak. I ja go do końca życia myślę, że będę pamiętała. I ten moment bardzo mi towarzyszy w relacji z nim. W momentach, kiedy jest mi ciężko, ja sobie przypominam o tym spotkaniu, że ono właśnie było. I on jest cały czas żywy razem ze mną.
3: I jak wróciłaś do świata z tych rekolekcji Talita Kum, to jak to było, jak się zderzyłaś z tym, zetknęłaś z tym światem?
4: No, to było bardzo ciekawe, bo jak ja po tym takim wielkim płaczu otworzyłam oczy, to miałam takie poczucie, że ten świat wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Naprawdę, jakby wszystko nabrało sensu, nabrało kolorów. Ludzie, ich twarze. Ja po prostu patrzyłam na ludzi i mówię, jeju, jacy to są piękni ludzie. Miałam w sercu takie pragnienie mocne, żeby być w tej wspólnocie. Żeby właśnie być w tej wspólnocie. I ja pierwszy raz w życiu spotkałam taką wspólnotę. W sensie nigdy nie myślałam, że w kościele właśnie są takie wspólnoty. Tak jak powiedziałam wcześniej, kościół mi się kojarzył z ludźmi starszymi. A tutaj byli właśnie ludzie młodzi, pełni Boga, życia, miłości, Jego doświadczenia. I to mnie bardzo, bardzo ujęło.
3: I udało ci się dołączyć do tej wspólnoty?
4: Tak, tak. Ja pamiętam, jak pierwszy raz miałam przyjść i tak się wahałam, siedziałam w środę. Nie wiedziałam, czy pójść, czy nie. Czułam w sercu bardzo mocne zaproszenie, ale no wiadomo, że zawsze są jakieś przeszkody. Pamiętam, że się spóźniłam, ale no ten moment, kiedy tam już się znalazłam, to wiedziałam, że to jest to miejsce, w którym on mnie chciał.
3: Jakie były kolejne etapy procesu nawracania się?
4: Tutaj właśnie już w tej drodze we wspólnocie, tak, bardzo intensywnie zaczęłam działać. Poznałam mnóstwo cudownych ludzi, którzy właśnie żyli razem z Bogiem, z którymi mam do dzisiaj w sumie kontakt i sobie towarzyszymy w tych etapach właśnie nawracania się. Tam myślę, że to był taki bardzo, bardzo dobry czas, ale też taki czas, w którym gdzieś ten bunt i ta moja frustracja jeszcze się pojawiała. Jeszcze do końca tak nie zaufałam, nie oddałam tego swojego życia, mimo że no kilka razy były takie momenty już w modlitwie, tak, że oddaj życie Jezusowi. Ale ja gdzieś tam czułam, że coś jeszcze jest we mnie, gdzie ja bardzo mocno coś kontroluję, trzymam. Tak bałam się puścić to życie. Bałam się oddać w pełni życie Jezusowi. Mi się wydaje, że tak łatwo nam przychodzi mówić, tak, że oddaję życie Jezusowi, ale w tych momentach, kiedy coś nie idzie tak, jak my tego chcemy, no to gdzieś tam pojawia się ten lęk, strach, ta złość, frustracja, bunt. I to są takie momenty, w których trzeba bardzo uważać, bo bardzo łatwo stracić tą łaskę i wrócić na poprzednie drogi.
3: No i tak, jesteś w tej wspólnocie, próbujesz się formować, wzrastać, ale ciągle jeszcze nie potrafisz zaufać do końca, tak? Czy dobrze rozumiem?
4: Tak, tak, dobrze rozumiesz. Kiedy jest tak, jak ja chcę, no to wtedy ufam na całego, ale kiedy pojawiały się właśnie te momenty, gdzie widziałam, że Pan Bóg nie idzie za moją myślą, za moimi pragnieniami, to był taki moment, kiedy ja już właśnie wchodziłam w ten swój bunt, tą frustrację i często właśnie mówiłam, że no Boga nie ma. Mimo tego spotkania, które miałam wcześniej z Nim, mimo że gdzieś w sercu, w głębi wiedziałam, że On jest, to potrafiłam powiedzieć, no nie ma Ciebie, bo nie robisz tak, jak ja tego chcę. Nie robisz tego, co ja chcę, nie jest tak, jak ja bym chciała, więc no nie ma Ciebie, tak? No jakim jesteś Bogiem, skoro jest inaczej niż jest w moim sercu, w moich pragnieniach?
3: I udało się to jakoś poukładać, uzdrowić, rozwikłać to?
4: No to jest, tak jak ksiądz Marek często mówił właśnie w przymierzu, że Pan Bóg jest Panem procesów, więc to jest proces. I w sumie przez te 10 lat, kiedy byłam we wspólnocie, to się nie zadziało. I ja nawet, to też jest Pan Bóg ma poczucie humoru, tak powiem, bo ja zawsze mówiłam, że przymierze miłosierdzia będzie zawsze moją wspólnotą. I w pewnym momencie, po tych 10 latach bycia we wspólnocie, ja poczułam, że to już nie jest moje miejsce. Że on mnie zaprasza gdzieś dalej, gdzieś głębiej, w inne miejsce. I to był taki właśnie moment, kiedy odeszłam ze wspólnoty. Wiedziałam, że mam w sercu cały czas ten charyzmat przymierza miłosierdzia. To miłosierdzie też gdzieś tam w tym sercu moim grało. Ale czułam, że Pan Bóg teraz chce mnie gdzieś indziej. I mogę powiedzieć, że tak właśnie wyprowadził mnie na pustynię. I totalnie jakby w ogóle poczucie właśnie obecności Boga stało się zupełnie inne, bo w przymierzu miłosierdzia jest dużo aktywności. Wtedy, kiedy ja byłam, to było właśnie dużo aktywności, tak? Ta modlitwa wygląda inaczej, jest bardzo spontaniczna, jest głośna. A tutaj na tej pustyni nagle taka cisza. I gdzieś rozkochał mnie Jezus w adoracji. Bardzo to polubiłam, te momenty właśnie ciszy, kiedy ja nic nie mówię i jest tylko On i ja. Też na tej drodze gdzieś odkryłam swoją duchowość. Zobaczyłam, że bardzo mnie pociąga duchowość karmelitańska. To też jest ciekawe, kiedy zaczęłam właśnie poznawać życiorysy tych świętych, zwłaszcza właśnie kobiet, które żyły w Karmelu, to zobaczyłam, że to są kobiety, które mają właśnie charakter, temperament, podobnie jak ja. Bo ja gdzieś tam w całym swoim życiu walczyłam z tym moim charakterem, z tym moim temperamentem, a w tej duchowości zobaczyłam, że jeżeli ja to oddam Panu Bogu, to On to pięknie wykorzysta, że On mnie nauczy właśnie żyć razem z Nim. Właśnie w tym moim temperamencie, w tym moim charakterze, On z tego wyprowadzi coś pięknego. Więc dla mnie było bardzo budujące poznanie właśnie życiorysów tych świętych, tam właśnie Małej Tereski, Teresy Wielkiej, tak, świętej Elżbiety o Trójcy Przenajświętszej, gdzie właśnie o nich mówiono, zanim wstąpiły do zakonu, że nic z nich właśnie nie wyrośnie, że mają takie charaktery, że nic z tych kobiet nie będzie. A tu Pan Bóg właśnie pokazał, że On jest Panem, tak? To On tak sobie, że tak powiem, je wymyślił, że właśnie wykorzystał, tak? To piękno, które one miały w sobie, na dobro.
3: Co się dalej wydarzyło na tej pustyni i jak długo trwała?
4: No ona trwa nadal, więc to też jest bardzo ciekawe, bo... No tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ty powiedziałeś, że powiem świadectwo jednak po świętach, tak? A potem się odezwałeś w Wielki Poniedziałek, bo ja miałam w sercu gdzieś to pragnienie, żeby powiedzieć to właśnie w Wielkim Tygodniu, bo ta pustynia ciągle trwa. Ona jeszcze się nie zakończyła. Mogę powiedzieć, że czekam na zmartwychwstanie. Mam takie poczucie... No to będzie takie odważne, co powiem, i bardzo intymne, ale takie poczucie ukrzyżowanego serca. Nawet jak dzisiaj siedziałam na adoracji, to właśnie czułam, że to moje serce jest takie ukrzyżowane. Co to znaczy? Że po prostu wszystkie moje takie pragnienia, marzenia, no w wielkim bólu i w takim tym moim jednak dalej buncie oddałam Bogu.
3: Jeszcze nie wiemy, co się wydarzyło, czy wydarzy.
4: Tak, nie wiemy. Po tym oddaniu. To jest właśnie, no, ta niepewność i czekanie na to zmartwychwstanie też jest bardzo trudne i też bolące. Jest to w jakimś sensie ból serca, bo ja jestem bardzo aktywną osobą i społecznie, i tak życiowo, a mam takie poczucie, że Pan Bóg wyprowadził mnie na to pustynię i tak wyłączył mnie z tego życia. Bo tak nie mam właśnie już tak dużo tej aktywności we wspólnocie. W sumie tam bywam już rzadko. Też pracuję z domu. Wcześniej pracowałam w dużej firmie. Teraz pracuję już właśnie z domu, więc też nie mam kontaktu tak z ludźmi. I też pewne relacje on po prostu poucinał w moim życiu. Jakby mam takie wrażenie, że on tak wkroczył i powiedział... No teraz będzie tak, jak ja chcę. No, widziałem przez te 10 lat, próbowałaś po swojemu, miałaś jakieś podpórki, ale to nie wyszło. Zobacz, to nie wyszło. Pozwól mi. I ten moment, żeby mu właśnie pozwolić, jest bardzo trudnym momentem. I ten moment kojarzy mi się właśnie z modlitwą Jezusa w Ogrójcu. Ja myślę, że to był najtrudniejszy moment w jego życiu. Sama taka świadomość tego, że jak on bardzo walczył ze sobą, żeby poddać się tej woli Bożej. Tak walczył, że te krople jego potu stały się krwią. To jak bardzo musi człowiek mierzyć się wewnętrznie ze swoimi, ze swoją jakby, prawda, racją, a z tym, co Pan Bóg ma dla niego, żeby właśnie tak to mocno przeżywać i tak tego mocno doświadczać. I ja myślę, że ten moment no bardzo mi przypomina ten moment w moim życiu. I dla mnie jest to ogromna łaska, że dziś Pan Bóg pozwala mi to widzieć i łączyć ten właśnie trud z jego tym cierpieniem w Ogrójcu. Myślę sobie, że to jest niesamowita ta historia Jezusa, że On też pozwolił siebie tak zranić, żeby nam pokazać potem w naszym życiu, że właśnie na Nim możemy się oprzeć w takich momentach i tylko na Nim, i tylko w Nim. To cierpienie, które przeżywamy w swoim życiu, jakiekolwiek by ono nie było, ma sens. Ale właśnie tylko z Nim i w Nim. I myślę, że dzisiaj brakuje nam takiego właśnie oparcia w Nim, że i wiele jest tej takiej depresji, smutku. My próbujemy przed tym uciekać, jakoś tak się bronić, ale zapominamy właśnie o tym, że ten sens tego cierpienia odnajdziemy tylko i wyłącznie z Nim. Choć patrząc na moją drogę i moje doświadczenie relacji z Nim, jest to bardzo, bardzo trudne.
3: A w ciągu tych 10 lat był jakiś rekolekcje, modlitwy czy książki, które były dla ciebie ważne, które jakoś cię przybliżały czy dawały więcej światła?
4: Na pewno no, rekolekcje Talita Kum, które przeżyłam przy Mierzu Miłosierdzia. No, powiem szczerze, że potem już żadne rekolekcje nie równały się z tym doświadczeniem tamtych rekolekcji. Natomiast w tej drodze ostatnich 3 lat na tej pustyni, no to tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mi pomaga ta duchowość karmelitańska. Czytanie właśnie o tej duchowości, słuchanie podcastów o Karmelu, tak? To gdzieś tak przynosi mi ogromną ulgę, że właśnie to jest to gdzieś, co daje mi ukojenie.
3: Próbowałaś jakoś rozgryźć, na czym polega mała droga świętej Tereski?
4: No na totalnym zaufaniu. Na tym, czego właśnie Pan Bóg oczekuje ode mnie w ostatnim czasie, z czym ja się właśnie mierzę. Czyli takie totalne zaufanie. Wszystko właśnie w Nim. Wszystko ma sens w Nim. Wszystko jakby przez Niego, dla Niego.
3: A mówiłaś w ciągu tych 10 lat innym o Jezusie? Albo mówisz nadal?
4: Tak, tak. Ale też to nie jest takie, że tak powiem, nachalne. Bardziej jeżeli mam taką możliwość, a czasami gdzieś Pan Bóg daje mi taką łaskę, że widzę w kimś, że ktoś szuka tej prawdy i wtedy pytam, tak, co czuję i też na podstawie tego, co ja przeżyłam, właśnie mówię o Bogu. Że On jest tym sensem i jakby też myślę, że ważne jest to doświadczenie też śmierci mojego taty. Ta żałoba po nim, którą przeżyłam, ona też, to doświadczenie też mi właśnie pomaga być bliżej ludzi, którzy tego doświadczają, to przeżywają, gdzie nie potrafią się jakoś tak w tym odnaleźć. No przyznam, że no żałobę po tacie przeżywać tylko raz. I doświadczenie śmierci rodzica, taty też pokazało mi, że my wychodzimy, jak rodzimy się, to my wychodzimy nadzy i wracamy do Boga nadzy. Ja sobie myślę właśnie o moim tacie, który miał taką w domu szafkę z szufladą i w tej szufladzie miał tak wiele swoich rzeczy. I jak umarł, to wszystko to zostało. I tak naprawdę on nic ze sobą nie zabrał. My zapominamy w tym życiu, że tak naprawdę nic do nas nie należy. To, co mamy, to właśnie jest nasze serce i ta żywa relacja z Bogiem. I możemy szukać tej prawdy, nie wiem, właśnie w drugim człowieku. Możemy szukać szczęścia też w rzeczach, ale nie znajdziemy tego. Bo jakby wychodzimy od Boga i do Niego wracamy. I nasze serce należy właśnie do Niego.
3: Posługiwałaś w ośrodku dla bezdomnych? Dlaczego tam chodziłaś?
4: Bo Pan Bóg mnie do tego zaprosił tak naprawdę. Pamiętam ten moment, kiedy na spotkaniu właśnie Przymierzu Miłosierdzia Dominik powiedział, że będziemy właśnie wychodzić do ośrodka dla bezdomnych. I ja poczułam w sercu, że to jest miejsce, gdzie On mnie zaprasza. I tak właśnie się stało, że chodziłam tam dosyć długo, 5 chyba lat czy 6. I dla mnie to też była łaska ogromna, bo kiedyś łatwo mi przychodziło ocenianie ludzi właśnie po wyglądzie, po zapachu, tak? Jak spotykałam bezdomnego, to raczej nie myślałam o nim pozytywnie ani dobrze. A tam Pan Bóg jakby przemienił moje patrzenie na ludzi. Nieważne, jak wyglądasz, nieważne, jak pachniesz, w takim człowieku też jest właśnie Jezus. On tam mieszka i On właśnie pokazał mi, że ci ludzie są wartościowi, że każdy człowiek w Jego oczach jest wartościowy i bezcenny i On czeka na każdego. I On kogoś, na przykład kogo my byśmy normalnie skreślili, to On je skreślił. I On nigdy nikogo nie skreśla. Zawsze daje szansę. Jeżeli zamykają się przed nami jakieś drzwi, to On otwiera kolejne. I On zawsze czeka właśnie z nową szansą. Z nowym życiem.
3: A co tam się robi w ośrodku dla bezdomnych? Na czym polega ta posługa?
4: No to też jest ciekawe, bo ja zawsze myślałam, że jak się ewangelizuje, to się chodzi z Pismem Świętym i mówi się, Bóg cię kocha, a tak naprawdę nie o to w tym chodzi. Ja myślę, że w ogóle, aby drugi człowiek zobaczył w naszym spotkaniu z Nim Boga, to bardzo ważna jest ta obecność i to, że drugi człowiek jest zauważony, wysłuchany, że jego cierpienie jest właśnie zauważone i wysłuchane. My dzisiaj jakoś tak mam wrażenie, że bardzo pędzimy. My nie potrafimy też tak po prostu być, bo szukamy zawsze jakiegoś rozwiązania, jakiejś rady, tak? A sensem jakby w ogóle relacji dla mnie jest po prostu bycie, że ktoś mnie wysłucha, że ja kogoś wysłucham, że ja jestem i ten ktoś jest. I to jest spotkanie, w którym właśnie jest Pan Bóg.
3: Spotkałaś tych ubogich Jezusa?
4: Tak, niejednokrotnie. Tak, ja w ogóle miałam taki moment, jak chodziłam tam, że to jest moja rodzina. I jakby ja wiem, że przez tych ludzi przyszło do mnie uzdrowienie. Zrobienie mojego serca, taka jakaś wolność, której też zawsze pragnęłam. Właśnie tam.
3: Jak dbać o to, żeby nie oddalać się od Boga?
4: Ja myślę, że bardzo ważna w tej relacji z Bogiem jest cisza. Żeby na przykład, nie wiem, 15 minut dziennie poświęcić na spotkanie z Nim w totalnej ciszy. Jestem tylko ja i On. Może to być na adoracji, może to być też w domu, przed ulubionym jakimś wizerunkiem Pana Jezusa. Po prostu siedzieć, być i słuchać, co On chce powiedzieć.
3: I co się dzieje wtedy w tej ciszy?
4: No, jest takie piękne, piękne, intymne spotkanie. W tej ciszy myślę, że można usłyszeć bardzo dużo. A przede wszystkim spotkać właśnie miłość, wyciszyć jakby swoje emocje, uczucia. Jakby gdzieś, ja to często właśnie robię na koniec dnia, kiedy jestem taka już przebodźcowana i ten moment spotkania z Nim no, właśnie pokazuje mi, no, że On jest sensem. Że w Nim jest właśnie cała prawda, że w Nim mam oparcie. I On mnie prowadzi.
3: Co to jest żywa wiara?
4: No, ja myślę, że dopiero to odkryłam niedawno. Żywa wiara właśnie jest taką rzeczywistą relacją z Bogiem prawdziwą, kiedy ja nie muszę udawać, że jestem, może tak w cudzysłowie powiem, święta i grzeczna, tylko też właśnie mogę się z Nim pokłócić, mogę też Mu ponarzekać, mogę też podzielić się z Nim tym, co jest piękne. Na takiej właśnie rozmowie, relacji, którą bym chciała stworzyć też z żywym człowiekiem. Tak to widzę dzisiaj.
3: Na czym polega miłosierdzie Boże?
4: To jest miłość, która nie ma granic. To jest miłość, która czeka na każdego. To jest miłość, która wybacza wszystko. To jest miłość, która przemienia serce, która cię wypełnia tym, co najlepsze. Po prostu miłość. Miłość Boża, tak.
3: Tak pomyślałem, że może słucha nas ktoś, kto też chciałby się nawrócić. Co powinien zrobić?
4: Myślę, że ten Wielki Tydzień jest takim dobrym czasem, żeby po prostu pójść na adorację i powiedzieć Mu prawdę o sobie. Jak się czuję, jak wygląda moje życie. On to wszystko wie, ale on bardzo pragnie, abyśmy byli tacy prawdziwi z Nim. Aby ta relacja była taka właśnie żywa. Że ja mogę do Niego pójść i pokłócić się z Nim. Ja mogę do Niego pójść właśnie i popłakać. Ja mogę po prostu nawet w ciszy posiedzieć, ale no właśnie być w tej prawdzie, w prawdzie przed Nim. Ja jestem pewna, że jeżeli ktoś szuka tej prawdy, to ją znajdzie właśnie w Nim.
3: Tak, myślę, że warto tutaj doprecyzować, że w momencie, kiedy oddałaś życie Bogu, pozwoliłaś Mu działać tak, jak On by chciał działać, to świat nie zawalił ci się na głowę, czy zawalił się?
4: No, powiem ci, że to jest takie trudne pytanie, bo w jakimś sensie mi się zawalił, ale mogę powiedzieć, że za moją zgodą, w takim sensie ja Mu pozwoliłam poukładać to tak, jak On chce. Jeżeli On na przykład chce, żeby jakaś relacja nie była kontynuowana, ja to czuję w sercu, mam na to zgodę. Jeżeli On chce, abym pracowała w domu, bo próbowałam szukać biura na przykład przez rok czasu i nic nie znalazłam, jeżeli On chce, żebym pracowała jeszcze w domu, no to okej, tak? To są takie właśnie momenty, kiedy On już tak oczyścił moje serce z tego mojego ja i gdzieś tam wprowadził to, co właśnie Jego. Ale ja nie powiem, że to jest łatwe, że to przychodzi łatwo. To są takie momenty, kiedy ja mam czasami wrażenie, że ten świat mi się, ten mój świat, który ja bym chciała, żeby był, on się w jakimś sensie rozpada. Ale ja widzę, że to, co On ma dla mnie, nie powiem, że jest dla mnie na ten moment łatwiejsze, ale wiem, że jest prawdziwe i że jest od Niego. I ja to czuję w sercu. Jeżeli ja chcę iść za Nim, to właśnie no mam brać ten krzyż, tak? I podążać za tym, co On chce dla mnie i tam, gdzie On mnie widzi. I brać to, co On chce dla mnie. Nie walczyć już o swoje, bo myślę, że ta walka wiele mi też kosztowała cierpienia, energii, siły, tak? I widziałam na koniec, że to nie ma sensu, nie? Że to i tak gdzieś przychodzi, że jest tak, jak On tego chce i okej. I to jest okej.
3: Czy na koniec chciałbyś się pomodlić za naszych słuchaczy?
4: Tak. Możemy się pomodlić. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za wszystkie osoby, które będą słuchały tego świadectwa. Proszę Cię, abyś otaczał je swoją miłością, abyś właśnie prowadził je do prawdy o Tobie, prawdy o nich. prawdy właśnie o życiu, o świecie, byś wypełniał te pustki w ich sercach pełnią swojej miłości, tym miłosierdziem niezgłębionym, byś właśnie wschodził do otchłani ich serc, tam, gdzie jest ta głębia, która jeszcze gdzieś nie wypłynęła. I tam, żebyś właśnie spotkał ich, żebyś zaprowadził ich właśnie do tego indywidualnego spotkania z Tobą. Amen.
3: Amen. Tak pożegnała się z Państwem Justyna. Dzięki i z Panem Bogiem.
4: Dzięki z Panem Bogiem.

0: Ofiara losu. Pozwól, że zapytam. Czy znalazłeś się kiedyś w takim punkcie życia, że czułeś się jak ofiara losu? Wiesz, co mam na myśli. Wszyscy mają udane, dobre, pełne sukcesów życie, podczas gdy my mamy wrażenie, że życie odstawiło nas na boczny tor albo że jesteśmy jacyś wybrakowani. W gruncie rzeczy to rzecz normalna. Każdy z nas przez to przechodzi. Ale gdy nie mamy się czego spodziewać, gdy nie mamy żadnych nadziei, żadnych marzeń, czujemy się fatalnie. Ale jest na to rada. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie szukać, znajdziecie mnie. Innymi słowy, najlepsze dopiero przed nami.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Audycja przygotowana przez Fundację Głos Ewangelii www.gospel.pl. Już 18:57, za chwilę wiadomości.

0: Radio Niepokalanów, minęła 19.
1: Stabilizuje się sytuacja pożarowa w ogarniętej ogniem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed hantawirusem. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadymienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków ciągle trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa tu o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć. Wśród osób zakażonych była pasażerka holenderskiego statku wycieczkowego. Kobieta zmarła dwa dni po opuszczeniu wycieczkowca. Na porodówkach idzie nowe, od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest także rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
3: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
1: Przepisy mają także chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, spotkał się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, dziękując senatorom za ustanowienie roku 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W imieniu archidiecezji katowickiej podkreślił znaczenie duchowego, społecznego i patriotycznego dorobku kapłana oraz aktualność jego przesłania dotyczącą wolności, odpowiedzialności i wychowania młodzieży. Z kolei dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, podkreśla, że ksiądz Blachnicki pozostaje ważną postacią nie tylko dla Kościoła, ale i całej Polski.
5: Wychował pokolenia wolnych Polaków.

0: Rzeczypospolitej, podobnie jak święty Jan Paweł II, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński czy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, podkreślał dyrektor Schneider.
1: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
2: Błękitne granie.

0: Radio Niepokalanów. Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
2: Czytamy dzisiaj w Kościele chyba najkrótszy fragment Ewangelii w całym roku liturgicznym. Treść zapisana przez świętego Jana jest tak szczególna, że powinna wybrzmieć w naszych sercach mocno i wyraźnie. Jest esencją wczorajszego fragmentu Ewangelii o winnym krzewie. Pan Jezus porównuje swoją miłość do każdego z nas, do miłości, jaką On jest kochany przez Ojca. Miłość Ojca i Syna Jezus pokazał nam swoim całym ziemskim życiem. Nie da jej się opisać ludzkim językiem, dlatego konieczne było przyjęcie przez Boga ludzkiego ciała, aby nam tę miłość objawić. Nawet po tych wydarzeniach zbawczych mamy trudność z przyjęciem tego do naszej świadomości. Rozum nie potrafi tego objąć. To jest zadanie dla serca. Relacja człowieka z Bogiem to serce mówi do serca. Papież Franciszek poświęcił temu całą encyklikę Dilexit Nos. W 27 punkcie czytamy: stojąc przed sercem żywego i obecnego Jezusa, nasz umysł, oświecony przez Ducha, rozumie słowa Jezusa. W ten sposób nasza wola pobudza się do ich praktykowania. Jednak mogłoby to pozostać formą samowystarczalnego moralizmu. Słuchanie i smakowanie Pana oraz oddawanie Mu czci jest sprawą serca. Tylko serce jest zdolne doprowadzić inne władze i namiętności oraz całą naszą osobę do postawy czci i pełnego miłości posłuszeństwa Panu. Jezus mówi nam o swojej miłości do Ojca i do nas oraz zaprasza każdego z nas do trwania w niej, aby Jego radość była w nas i aby nasza radość była pełna. Pełne miłości posłuszeństwo Bogu przynosi radość w każdej, nawet trudnej sytuacji. Nikt i nic nie jest w stanie tej radości umniejszyć. Stawajmy często przed sercem żywego i obecnego Jezusa.